0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
2: Rano sporo słońca, w ciągu dnia na niebie przybędzie chmur, ale padać nie będzie. Będzie za to cieplej niż wczoraj, bo nawet 25

0: stopni na plusie. Ale to nie koniec, bo słupki rtęci nadal będą się wspinać w górę i w weekend przekroczą 30 kreskę. Na drogach z każdą minutą przybywa aut, ale ruch jak na razie jest płynny. Niewielkie korki tworzą się jedynie w rejonie robót drogowych. Na przykład na Warszawskiej w Bieruniu, gdzie w rejonie nowo budowanego ronda obowiązuje wahadło.
1: Program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, dzień dobry. Tragiczny finał akcji ratowniczej w prywatnej kopalni Eco Plus w Bytomiu. Poszukiwany po podziemnym wstrząsie górnik nie żyje. 3 ranne osoby szybko udało się wydobyć na powierzchnię, mówi Łukasz Pach, szef Śląskiego Pogotowia.
4: Osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie ogólnym dobrym. Nie zagraża ich życiu ani zdrowiu, niebezpieczeństwo.
3: A w sumie w rejonie zagrożenia było 9 górników. Działania Roberta Bąkiewicza są kompromitujące. Tak premier Donald Tusk ocenia wydarzenia w Berlinie. W Berlinie niemiecka policja interweniowała po tym, jak kilkunastu działaczy ruchu obrony granic mimo zakazu próbowało przemaszerować i umieścić krzyż przy polskim głazie pamięci w centrum Berlina, mówi Przemysław Czarnek z PiS-u.
5: Nie wstawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neo-Volksdeutsche.
3: Na to z mównicy sejmowej odpowiadał Krzysztof Paszyk z PSL-u, zwracając się do Jarosława Kaczyńskiego.
6: Czy pan już nie ma innych sojuszników jak Bąkiewicz i Czarnek, ksenofobów, a nie patriotów?
3: A według niemieckiej policji wszyscy zatrzymani Polacy zostali zwolnieni, a wielki mecz już w pierwszej kolejce fazy grupowej mundialu. Anglia 4-2 pokonała Chorwację w tej samej grupie, czyli grupie L. Ghana 1-0 wygrała z Panamą. Wczoraj swoją grą zawiodła nieco Portugalia, która tylko zremisowała 1-1 z Republiką Demokratyczną Konga.
7: SK Południe News.
0: Agnieszka Kucjas. Blisko 800 milionów złotych uszczupleń VAT. Śląska Krajowa Administracja Skarbowa wykryła mechanizm oszustw w branży kosmetycznej.
8: Uczestnicy wykorzystali kilkadziesiąt tak zwanych słupów. Były to firmy zakładane na terenie całego kraju, najczęściej posiadające siedziby w wirtualnych biurach. Nie zatrudniały pracowników i nie posiadały majątku.
0: Mówił Michał Kasprzak ze Śląskiego Oddziału KAS. Tylko do końca czerwca można skorzystać z popularnego regału bookcrossingowego w holu głównym Biblioteki Samorządowej w Żywcu. Na czas wakacji akcja zostanie zawieszona.
9: Dzień dobry, witam przy śniadaniowym stole. Dzisiaj jest dzień zrównoważonej gastronomii, więc uwaga, zacznijmy od smacznego.
10: Smacznego? Ja o tej porze tylko kawusia.
11: Kawa okej, ale tak trochę gorzej się to gryzie. Śniadanie to podstawa.
9: No to dajcie znać, wy jesteście przed czy po? I co tam kuchnia serwuje?
11: Eskowy Messenger czeka. Oczywiście dajcie znać, co dzisiaj kuchnia serwuje i niech to nie będzie ból poranka, dobra?
9: Albo 664-402-302.
10: Mam, do kawy cappuccino polecam.
9: No to już się lepiej gryzie. No.

0: Dawid Podsiadło w Radiu SK, 8 minut po godzinie 6. Kawka jest, proszę bardzo, moja tutaj, polecam.
1: Jednak eksperci mówią, że coś takiego bardziej treściwego by się przydało. Polska dzieli się na dwa obozy. Jeden obóz wstaje i nic nie je, ewentualnie właśnie płucze zęby kawą, no a drugi obóz, jak nie zje śniadania, to nie zacznie dnia.
2: No i dlatego pytamy się was, co dzisiaj u was kuchnia serwuje? Dzisiaj jest dzień zrównoważonej gastronomii. Ja wiem, że o tej porze ciężko być zrównoważonym, ale spróbujmy.
1: No właśnie, jesteście przed czy po śniadanku?
3: Hej Eska, ja kawę piłam już o 3 rano i powiem wam po cichu, wrzamałam pączka.
0: Kawka z pączkiem? No dzisiaj czwartek, tłusty czwartek, no wszystko się zgadza.
1: Oczywiście, że to dzisiaj, no, na pewno, to tak.
0: Dzisiaj tłusty czwartek.
1: Kto jeszcze w kolejce? Dzień dobry.
4: Siemka SK, dziś przed

0: Wyjazdem do pracy herbata rumiankowa wleciała, a widziałem, że żonka mi spakowała na śniadanko pysznego langosza, także pozdrawiam gorąco w ten czwartkowy poranek.
1: Czyli jednak tłusty czwartek.
2: Jankes, Jankes i Wiktor.
3: Ale sprawdziłem ten langosz cały, no bo jakoś nie miałem okazji. Rodzaj smażonego pieczywa drożdżowego, specjalność kuchni węgierskiej.
1: Z serem, czosnkiem i śmietaną. Tłusty czwartek.

0: poranny, a wy już po brasowanie.
1: Ja już w trakcie.
2: Ja też jestem w trakcie, zobacz, tu jest bułeczka, o.
0: O, wow.
3: Widzisz, jak fajnie, że sobie przyniósł?
4: No dobra, słuchajcie.
0: Przywieźli mu.
4: Ach. Przeglądamy prasę, tutaj nie, to może tutaj. Brazylijski piłkarz Neymar.
3: Kojarzę, on ma dużo dzieci.
4: Właśnie, podzielił się z fanami radosną informacją. Uwaga, Kama, to specjalnie dla ciebie. Zostanie ojcem po raz piąty.
3: Wow. Ale z drugą czy z trzecią partnerką?
4: No właśnie, już się tam wszyscy pogubili, ale poprzednie dzieci ma z dwiema innymi dziewczynami, kobietami.
3: Czyli znowu.
4: I teraz, no, jakby ciąg dalszy tego serialu następuje.
0: Prawdziwy piłkarz strzela na boisku i poza nim.
3: Ewidentnie.
2: Słuchajcie, jest informacja, która dotyczy dobrobytu.
3: Czego?
2: Dobrobyt.
3: Dziękuję, że się nie pomyliłeś, no.
2: W Unii Europejskiej na samym czele, na przodzie z dobrobytem jest Luksemburg. A gdzie jest Polska, się pytacie? W środku stawki, uwaga, idziemy łeb w łeb z Maltą. Zajmujemy ex aequo miejsce w samym środeczku dobrobytu. No.
4: Z Maltą.
0: Coś mi tu nie gra. Malta jest w Poznaniu.
3: Dokładnie.
2: A Poznań w Polsce.
0: Tak.
4: No, czyli co? No.
5: Tylko w Radiu SK.
4: Polska górą.
3: Czyli jesteśmy na czele stawki, tak?
4: Jesteśmy.
3: No bo jeśli Malta i my jesteśmy w połowie, to połowa i połowa robi całość. No to jesteśmy number one.
4: Bardzo dobrze. I Jasiu, dziękujemy ci bardzo.
0: Proszę bardzo.
4: Wpadniesz jutro?
0: Oczywiście, że tak.
4: Oczywiście, dziękujemy.
2: Smacznego. Tak.

0: Dalej nieobudzeni do nas dołączają Calvin Harris, Dua Lipa. Dzień dobry, witamy wśród żywych.
1: Dzień dobry, witamy, witamy. Smacznego życzymy wszystkim. Za chwilę Marcin Procki po śniadanku z newsami do nas wpadnie.
2: Marcin Procki powie w końcu coś dla mnie. Mianowicie
1: czyli?
2: Zrobi podsumowanie mundialu, ponieważ ja absolutnie nic nie wiem, poza tym, że jest i bramki są dwie.
0: To najważniejsze, co po wczoraj musisz wiedzieć, to to, że Cristiano Ronaldo się obraził.
2: Naprawdę?
0: Tak, za mało do niego podawali. Young Yonkers.

0: Reklama.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje?

0: To kupuję.
1: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.

kupuje. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.

0: Remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
0: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
1: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
0: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
2: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu cieszyńskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na powiat.cieszyn.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu państwa, realizowane przez powiat cieszyński.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
7: Udanych wakacji życzy sponsor programu. Właściciel strony Zielony Zwrot Taurona.pl.
8: Na drogach przybywa aut, ale nadal poruszacie się bez większych korków. Coraz większy ruch na DTS-ce w Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej czy Katowicach. Podobnie na 86 w Katowicach czy A4 w Mysłowicach. Z Jaworzna do Sosnowca delikatnie zaczyna się przytykać DK79. Na tej trasie z powodu robót drogowych utrudnienia macie też w Szopienicach. W Żywcu aut przybywa na trasach 945, 946 i Wesołej. Dziś nawet 25 stopni.
7: Wakacji pełnych dobrych chwil życzy sponsor programu. Firma Tauron. Właściciel strony Zielony Zwrot Taurona.pl.
6: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
9: Dokładnie 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Krocki, zapraszam. Donald Trump podpisał porozumienie z Iranem. Poinformował o tym w nocy, wychodząc z kolacji w Wersalu z prezydentem Francji. Dokument mówi m.in. o neutralizacji irańskich zapasów uranu i braku opłat za przepływ przez Ormuz. Irańskie MSZ przekazało, że prezydent Iranu cyfrowo podpisał memorandum. Teraz sondaż dotyczący młodych Polaków. 30% z nich nie wyklucza wynajmowania mieszkania do końca życia. Prawie 60% zadeklarowało, że weźmie kredyt hipoteczny tylko wtedy, jeśli rata nie obniży ich standardu życia.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
11: SK Sport News.
9: Wymiana ciosów i 6 bramek w hicie fazy grupowej Mistrzostw Świata. Anglicy 4-2 wygrali z Chorwatami. Wyspiarze dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, a Chorwaci wyrównywali. W drugiej połowie po golach Bellingama i Rashforda zainkasowali jednak 3 punkty. Wcześniej Portugalia tylko zremisowała 1-1 z Demokratyczną Republiką Konga. W nocy Gana wygrała 1-0 z Panamą, a Kolumbia 3-1 pokonała Uzbekistan. A polskie kluby poznały rywali w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Najlepszy w minionym sezonie Lech zagra z Orchus. Z kolei Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahce. Pierwsze mecze odbędą się 21 lipca.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
12: Young Yonkers, Kama i Wiktor z Radiu SK.
13: No i wracamy do pytania, czy jesteście przed czy po śniadaniu, ha.
14: Jankes się pyta, czy przed czy po. Niestety od 2 dni problemy z żołądkiem, a kocham jeść, więc jestem przed, bo boję się być po.
15: O nie!
16: Odwagi! I dużo papieru toaletowego!
15: A ci, co już są po, niech dadzą znać, co tam dzisiaj kuchnia serwuje.
16: Bo my teraz serwujemy naszą ulubioną koleżankę, czyli Zalię.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: smacznego samego rana. Dzisiaj czwartek, za kwadrans piątek, 6:37.
1: A my konsumujemy kolejne newsy. Kama przegląda cały czas te strony z informacjami.
2: I długo to musiałam rzuć.
1: Wpadła na Kubę Wojewódzkiego.
2: Nie... Dobrze, tak. Słuchajcie, jest koniec podcastu Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Nawet pan Jakub Władysław Wojewódzki wyjaśnił, oczywiście w social mediach. Obaj lubimy wyzwania i mamy własne medialne ścieżki. No i okay. Po wakacjach pan Jakub w pojedynkę poprowadzi format podcastowy, tak to mówią.
1: A to tam nie było tak do tej pory cały czas?
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Release już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
4: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur.
3: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
4: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca.
5: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
6: I po reklamie.

0: No crazy, crazy, czyli Brillance w Radiu SK, 12 minut do godziny 7.
1: Ciekawe, czy gardło Kamili jest dzisiaj crazy, sprawdźmy.
2: Luizaza!
1: SK, budzi. Azizam prawie.
0: Ale takiej wersji jeszcze nie było.
2: Proszę pana, rozwijamy się, upgrade'ujemy, ale przede wszystkim składamy życzenia urodzinowe Luizie właśnie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No dzień dobry, Luizo. Szybciutko, czego tobie życzyć z samego rana?
3: No już i tak mi zrobiliście dzień, ale super, super, że dzwonicie, a jeszcze lepiej, że pamiętają o mnie.
2: Oj, pamiętają, bo ty podobno jesteś niesamowitą i fantastyczną teściową. Od ilu lat?
3: No od dwóch, już nie do trzech.
0: No nie wypominajmy,
2: ale
0: nie wypominajmy.
2: Przyjaciółką już prawie od 10.
3: O, jak miło.
1: Ale zaraz, stop.
0: Nie, kto tu jest
1: jak?
0: Kim?
1: Przecież to jest niemożliwe, żeby teściowa była jednocześnie przyjaciółką. No jak? Ludzie!
3: Zdarza się.
0: Czekaj, sprawdzę, czy moja teściowa słucha. Nie, a to jedźmy dalej. Okej, okay, takiej ze świecą szukać. Ojejku, no to gratulujemy oczywiście, że masz takie fajne relacje.
3: Z Jolą, moją synową.
1: To tak. Jaki jest przepis na to, żeby było tak dobrze jak u was? Bo to jest naprawdę sprawa niespotykana.
2: Czyli jak daleko od siebie mieszkacie?
0: No właśnie, nie widzę właśnie.
3: Bardzo blisko.
0: Naprawdę?
3: Widzę wszystko z okna.
0: Okej. Okay. To lepiej nie podpadaj, bo wszystko widzę. To
2: czyli widzisz, ale nie komentujesz.
3: O, właśnie.
2: No i mamy
3: traktuję synową jak córkę.
2: No. Czyli jak ona dzwoni i mówi, mamo blika, to ty puszczasz?
3: No, często jest na odwrót, bo ona mi wiele spraw załatwia. No,
1: właśnie, teraz możesz ty do nich zadzwonić, albo przejść się, albo krzyknąć przez okno, że dostaliście rodzinne, czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
3: Jezu, ona uwielbia Energylandię. Prezent zrobiliście? Jezu.
0: Cudowni, ale tam będą świętować, ale będą jeździć, ale ale się będzie działo, no.
2: I to będzie pierwszy raz, kiedy będziesz mogła krzyczeć.
4: Radio SK.
2: Z radością.
1: Mamusia do pierwszego wagonika.
3: Bardzo się cieszę.
0: Wszystkiego pięknego. Baw się dobrze, to jest twój dzień. Buźka.

0: Hej, idzie Prowski Marcin, widziałem, z kawką idzie. Wypiję kawkę i zaraz będzie przedstawiał news.
1: I stetoskop też trzyma, ten lekarski. Będziemy się leczyć z dużych pieniędzy.
2: A kaszluj. Kama i Wiktor.
3: Kama i Wiktor. Reklama. W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten

0: Biorę magnes i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Kaufland jest fresh!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
17: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
18: Kozak i Bielsku Białej przytyka się Krakowska na dojeździe do centrum Bielska. W Żywcu coraz większy ruch na Wesołej i trasach 945 i 946. W Gliwicach korki na Tarnogórskiej i Jeziorańskiego. W Katowicach sporo aut na 86 w obu kierunkach. W Jaworznie powoli toczycie się DK79 do Sosnowieckiego Outletu. Dziś pogodnie i choć w ciągu dnia miejscami się zachmurzy, padać dziś nie będzie. Maksymalnie 25 stopni.
17: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Konfy Park Bielsk.
16: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
19: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, nie pracuje już w placówce. Szpital rozwiązał z nim umowę. W placówce trwa audyt zlecony przez miasto, a kontrola ma wyjaśnić też między innymi specjalną ścieżkę obsługi dla polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Mateusz Chłystun.
20: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero, nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, zasłaniając się m.in. tajemnicą medyczną. Administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza odpowiedzialni za ochronę zdrowia.
21: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
20: Surowe konsekwencje dla zarządzających Szpitalem Południowym w Warszawie zapowiedział premier Donald Tusk.
19: A szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane nieprawidłowości potwierdzi audyt. Śledczy wykluczyli ich udział w tej sprawie. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina, zamordowanego w poniedziałek w Białej Podlaskiej, zostali już wypuszczeni na wolność. Trwają

0: Podczas poszukiwania sprawcy morderstwa ten oddał łącznie 5 strzałów, zabijając na miejscu 44-letniego Rosjanina Roberta K. To będą największe pokazy lotnicze w tej części Europy. Jutro w Lesznie startuje Antidotum Air Show. Wśród samolotów największe emocje budzą odrzutowce. Fani lotnictwa czekają przede wszystkim na dwa z nich.
1: Na Tornado zdecydowanie. To jest na tyle rzadki okaz, że zdecydowanie warto poczekać.
2: Na Tornado i Eurofightera. Dźwięk, dopalacze. Ma swój urok.
0: Na nad Lesznem nie zabraknie też F-16 i transportowego giganta, czyli Airbus Atlas.
3: SK Południe News.
4: Agnieszka Kucjes. Nie żyje górnik poszkodowany we wstrząsie w kopalni Eco Plus w Bytomiu. Do silnego wstrząsu w bytomskiej kopalni doszło w środę około 15.30. W zagrożonym rejonie 650 metrów pod ziemią było 9 górników. 8 z nich wycofało się o własnych siłach. Ostatni pracownik został w wyrobisku. Nie było z nim kontaktu. Blisko 1,5 miliona złotych na pomysły mieszkańców. Rusza budżet obywatelski miasta Knurowa. Projekty można zgłaszać od poniedziałku. Szczegóły na knurówbudżetobywatelski.pl.
5: Jan, Ankes, Kama i Wiktor.
6: Marcin, Marcinku, co ty dzisiaj jadłeś na śniadanko? Dobrego? Coś już było?
7: No właśnie jeszcze nic, więc jeśli chciałbyś przygotować coś dla siebie, to ja też bardzo.
6: To nie o tym było to pytanie.
8: Dzisiaj jest dzień zrównoważonej gastronomii, więc halo, dzień dobry. Co tam kuchnia dzisiaj serwuje?
9: Dzień dobry wszystkim. U mnie dzisiaj kawka z mleczkiem, a do tego świeża chałka z masełkiem śmietankowym.
10: Ja nie mogę tego wszystkiego słuchać, bo się ślinie.
8: Ulubione danie każdej psiej mamy i psiego taty. Chałka!

0: O co mu chodzi? No o wstawanie i o śniadanie. Tylko trzeba pomóc komuś, bo są dylematy.
1: Cześć, podpowiedzcie mi, co mam zjeść dzisiaj w pracy. Właśnie jadę do niej, wjeżdżam do sklepu i nie mam pojęcia, co dzisiaj wszamać na śniadanko.
2: No, jakieś pomysły?
0: Może na przykład...
3: Co może być dobre? Ty wiadomo, mak.
2: No.
0: No. A co byście powiedzieli na gołąbki?
3: Gołąbki?
2: Grobowym
3: moja mama. Ja do mojej mamy będę jechał teraz w weekend. O, mama jest dobra w gołąbki.
2: A wiecie, w jaki sposób gołębie nawigują?
3: Te gołębie, które latają?
2: Te prawdziwe gołębie, tak, przepraszam. Tak, moje myśli poleciały w inną stronę. Ha, poleciały. Okazuje się, że gołębie mają kwantowy kompas ukryty w, nie tam, gdzie pomyśleliście, bo w wątrobie.
0: Okej.
2: Okay. I to z wątroby przekazywane są nawigacyjne wskazówki do mózgu.
0: Kurde, ale skomplikowane.
3: Ale tak sobie właśnie pomyślałem, obserwując imprezowe życie miast, miasteczek, nawigacja wątrobą. No, to nie tylko domena gołębi.
2: Mówisz, że obserwujesz to wszystko?
3: Tak, z boczku, tak sobie, no.
0: Skręć w lewo.

0: się bawimy z wami od samego rana, 17 po 7.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Od wczoraj jesteśmy w kinach. Mogę mówić, że jesteśmy, bo przecież też jesteśmy częścią tego wydarzenia.

0: wydarzenia i filmu.
1: Są nasze głosy, rzeczywiście zapraszamy do kina, zapraszamy na antenę naszego słuchacza teraz również. Halo, dzień doberek.
2: Halo, Łukasz.
3: Halo, Łukasz, jesteś?
2: A, Łukasz nam się rozłączył. Czekaj, to ja kręcę jeszcze raz.
1: Pewnie, zabawki coś tam pokręciły, wiesz.
2: Tak jest, bas astral usiadł na słuchawce. Halo,
3: cześć,
2: Łukasz,
3: dzień dobry.
4: Jestem, przez przypadek rozłączyło połączenie.
1: Mm-hmm. Uwaga.
4: Więc słucham.
2: Podobno twoje zabawki, wasze zabawki, u was w rodzinie, kiedy wychodzicie z domu, robią dokładnie to samo, co w Toy Story 5, czyli grandzą i mają swoje sprawy.
4: Dokładnie. Nam się wydaje, że nasze zabawki, jak wychodzimy, troszeczkę między sobą rywalizują. Tutaj muszą jakiś kurs samoobrony, kurs radzenia sobie ze stresem, bo mam w domu 3-latkę i 7-latkę i w momencie, kiedy jest jedna zabawka i oni się chcą bawić tą samą, no to są małe awantury, chociaż kocham te moje małe, cudowne dzieci, są naprawdę zarany przyłóż, ale jak już zaczną walczyć, to po prostu te zabawki mogą się napatrzeć na to wszystko i taka terapia jest im jak najbardziej potrzebna.
1: Na zdrowie! Ale mnie przystrzeliło.

0: czy kiedy jest jedna zabawka i oni się chcą bawić tą samą, no to są małe awantury, chociaż kocham te moje małe, cudowne dzieci, są naprawdę do rany przyłóż, ale jak już zaczną walczyć, to po prostu te zabawki mogą się napatrzeć na to wszystko i taka terapia jest im jak najbardziej potrzebna.
1: Na zdrowie! Ale mnie przystrzeliło.

0: który posiadasz w domu, kupować dwie zabawki.
1: I będzie jeszcze weselej.
2: A, i jeszcze na okazję waszego wyjścia z domu dostaniecie bezprzewodowy głośnik, no tak, żeby tym zabawką na koniec włączyć Radio SK.
3: Dokładnie, niech słuchają.
4: Na konkurs zaprosił jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: No to dla wszystkich zabawek, Sylwia Grzeszczak.

0: 25 minut po siódmej. Znowu zbliżamy się do newsów. Strefa informacyjna Wesce przed nami.
1: I nie będzie o ulubionym zabiegu Jankesa, czyli kolonoskopii.
2: To... No, słuchajcie,
0: będzie o zabiegach na portfelu.
2: Stary mi przeskoczyło na gastroskopię. Czyli na górę.
1: I, że tak powiem, coraz wyżej idziesz.
2: Idę coraz wyżej, mierzę wysoko.
0: O lekarzach, którzy mają wielkie serca, będziemy mówić, bo nie tylko dużo zarabiają, ale też przyjmują znajomych.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Tato, co to za pan?
12: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
11: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
12: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
11: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
12: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
11: To z Tauronem.
12: Jasne, że tak.
13: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
14: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia.

0: Doktor Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
3: Udanych wakacji życzy sponsor programu. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
4: Delikatnie zwalniacie na A4 na wjeździe z Mysłowic do Katowic. W Katowicach większy ruch w obu kierunkach na 86. Delikatny ścisk jak zwykle na Trzech Garbach do Ligoty i Kościuszki w stronę centrum. W Tychach, Bieruniu i Oświęcimiu niewielkie korki na DK44, głównie w rejonie skrzyżowań lub jak w przypadku Bierunia robót drogowych. Dziś maksymalnie 25 stopni. Przez cały dzień będzie pogodnie i mimo, że po południu się zachmurzy, padać nie będzie.
3: Wakacji pełnych dobrych chwil życzy sponsor programu. Firma Tauron. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
5: 7.30, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dwie osoby nie żyją. Trwa ustalanie przyczyn śmiertelnego wypadku w Sosnowcu. W nocy na ulicy 3 Maja kierowca osobówki stracił panowanie nad autem i uderzył w słup. On i jeden z pasażerów zginęli na miejscu. Dwie kolejne osoby trafiły do szpitala. 73% lekarzy specjalistów jest na kontraktach, a 1% tych umów opiewa na ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Tak wynika z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Mediana miesięcznych wynagrodzeń w przypadku kontraktu to ponad 25 tysięcy złotych brutto.
0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
6: SK Sport News.
5: A za nami pierwsza kolejka fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Jako ostatnie swoje spotkania rozegrały grupy K i L. W pierwszej z wymienionych na prowadzenie wyszła Kolumbia, która 3-1 wygrała z Uzbekistanem. Portugalia zremisowała w niej 1-1 z Republiką Demokratyczną Konga. W grupie L Anglia 4-2 wygrała z Chorwacją, a Ghana 1-0 z Panamą. Dziś początek drugiej serii gier. Awans polskich siatkarek na 5. miejsce w tabeli Ligi Narodów. To po zwycięstwie 3-0 nad Bułgarią. Na prowadzeniu pozostają niepokonane Brazylijki, a dziś kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie debiutująca w Lidze Narodów Ukraina.
0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
6: Jankes,
7: Kana
6: i Wiktor.
7: W Radiu SK.
8: Co dobrego na śniadanko. Dzisiaj w czwartek za kwadrans piątek, 7.32.
9: Są tacy, którzy nie jedzą śniadań, odpuszczają temat. Są tacy, którzy pierwsze co po obudzeniu to właśnie zabierają się za jedzonko.
10: Będąc na deficycie kalorycznym, to ja się zastanawiam, czy jestem po śniadaniu, czy już po wszystkich posiłkach.
11: Ja jestem na deficycie finansowym, to jestem przed milionerką czy po milionerce?
8: Zawsze przed kamcia.
9: No to jecie czy odpuszczacie? I co tam kuchnia serwuje?

0: Pomyślałem sobie, jaka jest temperatura na zewnątrz, spojrzałem na zegarek. Nie wiem dlaczego, w ogóle. No to mamy temperaturę 7.38.
1: Słuchajcie, taki dźwięk niedługo pojawi się po raz ostatni!
2: No, już za tydzień w piątek. Koniec roku szkolnego. Ja cały czas dostaję wiadomości na jednej i na drugiej grupie klasowej, bo mam dwójkę dzieci niestety.
1: Co kupić?
2: Mówię niestety, bo to boli.
1: Jakie prezenty?
2: Ej, słuchajcie, to są naprawdę drogie rzeczy.
1: My to robimy kwiatek nie wystarczy?
2: Nie wystarcza kwiatek, nie wystarcza laurka.
0: A laurka też nie?
2: Nie, wiecie co u mnie jest?
0: Laurka.
2: Bilety, roczne bilety do teatru.
0: Na przykład.
2: To nie są tanie rzeczy.
1: U mnie na grupie ktoś proponował jakiś wisiorek dla pani nawet.
2: No, masaż również. Był również pomysł wyjazdu na weekend.
1: Ho, na Bali!
2: Sama bym sobie chętnie pojechała. To naprawdę powiem wam, że no, te składki to jest ała.
0: Ja cię kręcę, ale tak sobie pomyślałem z Wiktorem tutaj teraz. Pamiętasz, jak my się w szkole kiedyś zachowywaliśmy? To się działo, działo się, no.
1: Żadne. Nawet żadne. Najdroższe prezenty by pani tego nie wynagrodziły.
3: I Wiktor.
4: I Wiktor.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
8: Nowy samochód z 5-letnią gwarancją w cenie używanego? To możliwe! Poznaj Bestium T77. Komfortowy SUV, którym zabierzesz całą rodzinę na wymarzone wakacje. Dostępny już od 89 900 zł. Dynamiczny silnik o mocy 160 koni mechanicznych, 7-biegowa automatyczna skrzynia biegów i panoramiczny dach w standardzie. Wybierz komfort, na który cię stać. Zapraszamy do salonu Bestium Kanclerz Ruda Śląska. Zadzwoń 32 301 49.
9: Przed nami 10. edycja Rap.

0: Gdańsku. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Gastorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.

0: No to jest kontrowersyjny pomysł na śniadanie. Dzisiaj dzień zrównoważonej gastronomii. Otwieram wino ze swoją dziewczyną.
1: Nie.
0: Sydney Polak PZ.
1: No. Nie, w żaden sposób. Teraz otwieramy worek z noselkiem.
0: A wiesz, co nosel kupuje na śniadanie i gdzie?
1: No.
2: No idzie
0: do sklepu budowlanego i bierze kilogram wkrętów.
3: To ja poproszę jeszcze dwie ceglanki.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Dzień dobry, biuro podróży po tej stronie rozgrzeszonej. Wona, czy ja mam przyjemność z panią Weroniką z wylotu na Turcję 10. To pani?
5: Tak.
6: Proszę mi powiedzieć, bo musimy do hotelu napisać informację, tam leżaków na basen, ile państwo będziecie chcieli? Ponieważ
5: cztery
6: leżaki.
5: One są bezpłatne, tak?
6: Bezpłatne, proszę pani, ale basen dopiero jest czynny od 10 i między 8 a 10 te leżaki, proszę państwa, przynależą do was, tak samo jak i na przykład szlafrok na saunę. I dlatego też muszę wiedzieć, proszę pani, czy państwo odbierzecie i jak będziecie się przemieszczać z tym, bo też muszę wiedzieć, czy będzie miejsce, jak wy pójdziecie na śniadanie, czy te leżaki będą gdzieś odstawiać, czy razem z tymi leżakami idziecie. Muszę to wiedzieć.
5: Ale to chodzi tylko o pierwszy dzień, czy ogólnie?
6: Ogólnie, bo oni chcą uniknąć, jak z samego rana otwierają basen, żeby od razu tam nie rozstawiać, proszę pani, swoich leżaków. Dlatego z leżakami trzeba będzie, proszę pani, się przemieszczać.
5: I co, ja będę z tymi leżakami cały czas musiała chodzić?
6: No tak, proszę pani, bo tutaj nie ma jeszcze jakby miejsc zagospodarowanych na to, żeby te leżaki podstawiać.
5: No ja nie wiem, no bo pierwszy raz się z takim czymś spotkałam. Zawsze było tak, że szłam, brałam ręcznik, kładłam sobie.
6: No i tego chcą uniknąć. Tego już chcą uniknąć,
5: no właśnie,
6: bo
5: ja
6: później
5: wiem,
6: miejsca nie ma.
5: Jestem zdziwiona takiej sytuacji.
6: A może zrobić tak, że proszę pani gdzieś sobie znajdzie miejsce i jakaś jedna osoba z was będzie pilnowała tych leżaków.
5: No to nie po to jadę na urlop z rodziną, żeby jedna osoba zostawała, reszta szła na posiłek.
6: No to jest rozwiązanie, proszę pani, żeby tam tłoku nie było też.
5: Nie płacę małe pieniądze za wakacje, żeby chodzić z leżakami w dzisiejszych czasach. Nie lecę z ręcznikami, bo hotel mi daje, a tutaj takie coś, no to troszeczkę nie tak.
6: Proszę pani, to może Paweł by coś zaradził?
7: Halo, kochanie, zostałaś kręcona z Radio SK.
5: Nie wierzę, pierwszy raz takie coś mnie spotkało.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Tak, w tym miejscu mieszka Nosel. No i czeka na was. Oczywiście.
0: Na balkonie stoi Katy Perry u Nosela.
3: Oh.

0: Angelika napisała, że wybiera się dzisiaj do kina na Toy Story 5 i czeka na nas. My tam występujemy, rzeczywiście bardzo mocno polecamy. Będą nasze głosy, jesteśmy hej, hej, hej.
1: To jest przepyszna pozycja kinowa, a my dzisiaj o śniadaniach rozmawiamy. Czy wy w ogóle konsumujecie z rana, czy odpuszczacie? Bo to jest taki nowy trend, żeby nie jeść śniadań.
2: Cześć, Eska. Oczywiście, że jemy. W myśl zasady grubszych ludzi trudniej porwać. A jeśli chodzi o dietę, to ja jestem na obrotowej. Gdzie się obrócę, tam cokolwiek wszędzie.
1: Jakby co, nasz messenger czeka. Tam jest ikonka mikrofonu.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja. SSK dowozi kampera.
6: Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions.

0: w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Wilarów w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
3: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
4: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesu w centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac.
16: Całkiem spory korek na A4 w Katowicach. Do zjazdu na Mikołowską powoli toczycie się od węzła Murckowska. Spory ruch i niewielkie korki też na 86 w obu kierunkach. Trzech Garbach do Ligoty i Kościuszki w stronę centrum. W Bielsku Białej ciasno na Krakowskiej w stronę centrum i na Bora Komorowskiego. W Żywcu korki głównie na Wesołej i trasie 946. Dziś maksymalnie 25 stopni. W ciągu dnia na niebie pojawią się chmury, ale padać dziś nie będzie.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac, oferujący materace i łóżka, Bytom Park Handlowy S1 Center.
14: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
17: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Brocki. Zapraszamy na początek. Sosnowiec i tragiczny wypadek na ulicy 3 Maja. Osobówka uderzyła tam w słup. Siła uderzenia była tak duża, że silnik wypadł z konstrukcji auta. Zginęły dwie osoby, a dwie kolejne trafiły do szpitala. Wszystkie osoby, które jechały samochodem, to młodzi obywatele Ukrainy. Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniach medyków. To reakcja na doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka przekonuje, że
18: to są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
17: No, obecnie resort zdrowia nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze. Groźna pułapka w lesie niedaleko Bydgoszczy. Ktoś powbijał gwoździe w wystające korzenie na leśnej drodze. Skutkiem może być uszkodzenie roweru, przebicie opony, a nawet poważny wypadek. Mieszkańcy są oburzeni.
19: Straszna rzecz, wie pan co, naprawdę takiego człowieka to ja nie wiem, co bym zrobiła. Dziecko się przewróci, nogę skaleczy, piesek, no ale niestety, no tacy ludzie nie mają w ogóle wyobraźni.
1: To nie jest bezpieczne i dla osób, które spacerują po lasach, dla osób, które uprawiają jakikolwiek sport, no i dla zwierząt, które tam mieszkają.

0: Mam bardzo tutaj dużo dzików, saren, a nawet i łosi.
1: A leśnicy proszą o zgłaszanie podobnych przypadków.
2: SK Południe News.
3: Agnieszka Kucjas. Dwie osoby nie żyją, dwie zostały ranne w wypadku na 3 maja w Sosnowcu. Dziś w nocy kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup. Jest wykonawca zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska przy drodze powiatowej w Zarzeczu. To najtrudniejsze zadanie, które powiat będzie w tym roku realizował, mówi wicestarosta Stanisław Kucharczyk.
4: Wystąpiło od 3 lat i pogłębiało się na drodze powiatowej, zagraża funkcjonowaniu całej drogi.
3: Prace mają ruszyć na początku wakacji i zakończyć się jeszcze w tym roku.
5: I Wiktor
6: w Radiu SK.
1: Dzień dobry, witam raz jeszcze. Czwartek, ulubiony. Nie, ulubiony, no prawie ulubiony dzień tygodnia, bo za kwadrans piątek.
7: A jak się do tego dołoży pyszne śniadanko, to już w ogóle. No to co? Jakieś pomysły? Co tam kuchnia dzisiaj serwuje?
8: A chlebek świeży jest?
9: Jest.
8: To śniadanko.
10: Ale jeżeli na śniadanko lubicie wygrywać, to za chwilę u nas będzie 7 wygrywa.
7: To może na śniadanie... Bledka?

0: 8 minut po godzinie 8. Przypomniałem sobie właśnie, kiedy się jeździłem do Niemiec, to takie dwa razy z rzędu, tak przed wakacjami jechałem na zbieranie truskawek.
1: I wracałem taki zgarbiony.
2: No ale nic nie skrywiłeś mi.
3: Jak to, ale pieniążki jakieś były przecież.
0: No były pieniążki, no były.
2: A to jeszcze w markach płacili?
0: Tak. Tak czy nie? Chyba już nie. Ale pamiętam marki.
3: Najważniejsze, że nastały teraz takie czasy, że praca jest w Polsce i słuchajcie, zbliża się sezon wakacyjnej pracy. Tylko, uwaga, eksperci przypominają przy zatrudnianiu młodych, bo to młodzi lubią sobie dorabiać, żeby pamiętać o kilku zasadach.
2: No właśnie, pracować mogą tylko dzieci powyżej 15 roku życia.
3: Tak, od 15 do 18.
2: Młodsza nie może, młodzież starsza może. Czyli taka młodzież jak Jankes już może.
3: Nawet ostrzegają, że jak przyjdzie kontrola i się okaże, że pracuje ktoś poniżej 15 roku życia, to jest mandat i kara, i mandat!
2: Eksperci ostrzegają, ale mam wrażenie, że do tej wsi, gdzie ja spędzałam u dziadków wakacje, to ci eksperci nie dojechali.

0: No i to już kwadrans po godzinie 8.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Mamy dla was naszą eskową nerkę, ona idealnie się przyda na wakacje, bo można do niej schować różne rzeczy.
3: Uwaga, będzie żart. Jedną możemy oddać, bo mamy dwie.
2: Dobra, dzwońcie 664-402-302. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. I uwaga, bo palce Bogaja są coraz szybsze. Jak będzie ktoś na zestawie głośno mówiącym, to rozłączę.
0: Tak jest, pogłosiarzom mówimy nie. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Witamy.
1: Pierwsze.
0: No i uwaga, lecimy z pierwszym. Posłuchaj uważnie. Po co psy chodzą do piekarni?
2: Hau! Hau!
0: Dzisiaj o tym mówiliśmy już.
2: Hau!
0: Dobrze! Wszystko się zgadza.
1: Drugie.
0: Uwaga, rozwiń skrót SOR. S-O-R.
4: System opieki rodzinnej.
3: Nie!
2: Tak? System opieki rodzinnej.
0: Szpitalny oddział ratunkowy. No i lecimy dalej. Dziękujemy. Życzymy krótkich kolejek na SOR-ze.
1: Trzecie.
0: Czy jest to możliwe?
2: W ogóle najlepiej nie odwiedzajcie SOR-u. Dużo zdrówka.
0: Tego życzymy.
2: Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Mam nadzieję, że znasz się na piłce nożnej lepiej niż ja.
0: Trzecie. Uwaga, dobrze. Ile bramek zdobył Robert Lewandowski na mundialu? Obecnym mundialu.
2: W 2026 roku?
5: Zero.
0: Zero.
3: I co najgorsze, nie ma już szans poprawić tego bilansu.
0: Zero. I czwórka.
1: Czwarte.
3: Kunegunda to zwierzę futerkowe, imię damskie czy choroba stóp?
5: Imię damskie.
2: Ile znasz kunegund w swoim życiu?
0: Zero.
2: A szkoda, bo kunegundy to fajne chłopaki.
1: Piąte.
0: Okej. Okay.
2: Słuchaj, nie ma w domu internetu. Podaj trzy fajne rzeczy, które można robić w domu,
3: ale
2: kiedy internetu
3: fajne.
2: Nie ma.
5: Czytać książki.
0: To fajna rzecz.
5: Biegać.
0: Też fajna.
6: Podobno.
5: Pojechać na basen.
0: Ale w domu.
5: A, w domu. No to biegać. Biegać po domu.
2: Zrobić sobie basen w domu. No, o co ci chodzi? Nie czepiaj się, Wiktor.
5: No, wanie, tak, wanie.
0: Super, mamy już szósteczkę.
1: Szóste.
0: Uwaga, czy kochać to zawsze, czy nie zawsze znaczy to samo?
5: Nie zawsze.
7: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
0: Demono.
3: Tak jest.
2: I tym oto sposobem doszedłeś do ostatniego.
1: Siódme.
2: Pytania. Z kim odbędzie się finał naszej akcji SK Karniaki Cup?
0: No?
5: To było z tym.
3: No, no z tym, tym.
5: Sławomir no. Teszko.
2: Będzie się działo, to oznacza, że zdobywasz nasze eskowe nagrody. Nerka i kilka innych eskowych gadżetów wrzucimy ci do paczki i leci do ciebie.
0: I pamiętajcie, 4 lipca widzimy się na PGE Narodowym. Wtedy finał naszej akcji Karniaki Cup ze Sławkiem Peszko w rolach głównych.
3: Jakby ktoś chciał dołączyć, to sk.pl czeka i stoi otworem.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: A, jeszcze do naszego laureata. Słuchaj, naród czeka na twoje przesłanie na czwartek.
0: Mhm, prosimy. No.
5: Czyli tak, pozdrawiam serdecznie prowadzących, bo było bardzo lubię was słuchać. Jesteście mega ekipa, pozytywni, weseli ludzie. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: No, a przesłanie następnym razem.

0: Rzeczywiście latko się zbliża, w ten weekend cieplutko, ponad 30 w większości miejsc w Polsce.
1: Ale spokojnie, bo od poniedziałku będzie gorsza temperatura, więc na balkonie będzie stygło lato.
2: Trzeba rzeczywiście korzystać, póki jest. No i co, wyjeżdżamy, jedziemy na wakacje, jedziemy na jeziorko.
0: Tylko nie A4, bo jeżeli tam się teraz znajdujecie, to niestety korki i problemy, i o tym za chwilę.
3: Marcin Procki.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
8: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.

0: pośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy LEGO z aplikacją Empik, w tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
2: Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
3: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
4: Udanych wakacji życzy sponsor programu. Właściciel strony Zielony Zwrot Taurona.pl.
5: Dziś maksymalnie 25 stopni. W ciągu dnia miejscami się zachmurzy, ale padać dziś nie będzie. Spore utrudnienia teraz na autostradzie A4. Przed zjazdem na Mikołowską w Katowicach na Nitce w kierunku Wrocławia zderzyła się osobówka z ciężarówką. Osobówka z ciężarówką zderzyła się też na Nitce w kierunku Krakowa, na wysokości MOP-u Wirek w Rudzie Śląskiej. Na autostradzie w obu kierunkach tworzą się duże korki. Ciasno też na Trzech Garbach do Ligoty i Kościuszki w stronę centrum, a także na trasie 946 w Żywcu.
4: Wakacji pełnych dobrych chwil życzy sponsor programu. Firma Tauron. Właściciel strony Zielony Zwrot Taurona.pl.
2: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
6: 8.30, zaczyna Męska News. Marcin Procki, zapraszam. Czarny dym nad Moskwą. To po ukraińskim ataku dronowym na tamtejszą rafinerię. Uderzyło w nią kilka maszyn, co doprowadziło do ogromnego pożaru. Kierowcy, uwaga, na A4 w Katowicach. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. To na trasie w kierunku Wrocławia. Do wypadku doszło też w Rudzie Śląskiej. To na jezdni w stronę Krakowa. Na A-trasie A4 tworzą się spore korki. A na piłkarskich mistrzostwach świata czas na drugą serię fazy grupowej. Zacznie ją mecz reprezentacji Czech z RPA. Później Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei w nocy Kanada zagra z Katarem, a Meksyk z Koreą Południową.
7: Co, zjadłeś się? Już ktoś kończy, czy jeszcze nie?
8: No dopiero będę zaczynał, ale drugie śniadanie, bo pierwsze to wiadomo, jeszcze o 6:00.
9: I nadal nic dla nas nie ma.
7: No właśnie, dobra, życzymy wam smacznego dnia. W czwartek za kwadrans, piątek 8:30, w pół do 9:00.
8: Jest jedna osoba, której należy dzisiaj życzyć smacznego tortu. Wiecie kto to?
9: Kto?
8: Jarosław Kaczyński.
7: Dzisiaj?
9: Że jakiś kotek by się nim zaopiekował też.
7: No, no to od nas dla pana Jarosława, nikim inasz.

0: tutaj jest. 23 minuty i będzie z nami godzina 9. Co mi otworzy gazety? Tutaj albo internety, inne Instagramy, TikToki. Co z tym lekarzem, który gdzieś tam coś tam... La la la la, SOR.
1: A z tym lekarzem? No właśnie, 28-letni milioner i radny w jednym, znaczy teraz już nie. Ten, o którym jest głośno właśnie. Nowe fakty wyszły jeszcze na jaw, słuchajcie. Okazało się ostatnio, że właśnie ten 28-latek, bogacz, urządził w szpitalu, w którym pracował,

0: Viitor. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
8: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
11: I po reklamie.

0: Adel w Radiu SK 12 do 9.
1: SK Karniaki Cup.
2: No to teraz zabieramy się za SK Karniaki Cup. Pamiętajcie, że na sk.pl możecie się do nas zgłaszać. I do tej pory mam wrażenie, że jednak wszystkie zgłoszenia zdominowali faceci. Ale ona udowodni, że będzie najlepsza z nich wszystkich. Z nami Ania, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ania, powiedz Kamie, że to jest historia z twistem. I że jednak...
3: No troszkę tak. Jednak faceci wygrają.
4: Można się zakończyć męsko. Opowiadaj, o co chodzi?
3: Ogólnie zgłosiłam się ja, ale w imieniu mojego męża. On jest piłkarzem, tutaj gra sobie w lidze takiej
4: okręgowej.
3: Okręgowej, tak. Niestety musiał zakończyć karierę z powodu kilku kontuzji, ale też z powodu tego, że już dość długo gra.
4: Pamiętajcie, sport to zdrowie.

0: Tak, smak to zdrowie, tak. No. Niestety musiał zakończyć tą karierę i bardzo mu było szkoda, szczególnie, że ma fajną drużynę, fajnych kolegów. I w związku z tym postanowiłam, że go zgłoszę do waszego konkursu.
1: No myślę,
0: może
1: że
0: akurat się uda.
1: Powołanie do naszej ekipy i posiadanie takiego fantastycznego zawodnika byłoby ekstra, tym bardziej, że 10 tysięcy złotych jest w grze do zdobycia. Ale najpierw musimy przejść pierwszy etap. A polega on na tym, że za momencik usłyszysz zdanie od naszego fantastycznego kapitana drużyny Sławomira Peszko.
2: I tam jeden wyraz będzie wygwizdany. Pytanie właśnie, co Sławek miał na myśli i co powiedział? Jesteś gotowa?
0: Jestem gotowa.
2: Sławek, dawaj!
3: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: procentów.
4: Ale czekajcie, czy to jest dobra odpowiedź, no bo przecież...
2: Chodźcie, sprawdźcie. Sławek, jaka jest dobra odpowiedź?
1: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie,
4: czekaj, nie dajmy szansy innemu słuchaczowi.
1: My wiemy, że to niestety jest złe słowo. Ja wiem, że ono pasuje, przynajmniej w jakiejś części do Sławka, ale to nie jest dobra odpowiedź.
4: Procentu.
1: Pamiętajcie, wskakujcie na sk.pl, tam możecie odsłuchać sobie tę zagadkę, a następnie w ciągu dnia będą różnego rodzaju podpowiedzi, które będą was naprowadzać na dobrą odpowiedź.
4: Ale mam pytanko, dlaczego pomyślałaś o takiej właśnie, takiej opcji?
0: Tak się kojarzy ze Sławkiem troszkę.
4: Okej, my tego nie powiedzieliśmy.
1: Może dlatego, że tam padło, będzie się działo!
2: Może o to chodzi. Chciałem pomóc, chciałem uruchomić Sławka, ale to może pomogę finansowo chociaż, dobra?
1: Tak.
4: Dawaj.
0: Super.
2: Słuchaj, Ania, dla ciebie stówka do portfela.
4: Taka wiesz. Bardzo dobrze. Jest stówka od nas, od Radia SK.
2: Stówka to jest 10% z tysiaka.
1: Brawo! Czyli procent jednak się pojawiły.
4: 1% z 10 tysięcy, które będzie można zgarnąć pojawiając się na PGE Narodowym 4 lipca, bo wtedy jest wielki finał. Oczywiście będzie z nami Sławek Peszko.
2: To może puszczę dobrą odpowiedź.
1: Nie! Nie.
2: Szukajcie naszej zagadki na sk.pl.
5: SK Karniakika.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę

0: w tym wieku taki talent odkryć?
1: Można się bawić.
2: Twoja twarz brzmi znajomo.
1: W radiu tym bardziej. No dobra, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w czwartek o 18 czerwca.
0: Pamiętajcie, że my dobrze brzmimy 24 godziny na dobę, ale najlepiej między 6 a 9.
2: No i oczywiście również w kinie na Toy Story 5.
1: Ach, tam jesteśmy. Tam jesteśmy głosami przede wszystkim. Ja jutro ciałem będę i głosem w Gorzowie na kolejnym meczu Stali Gorzów. Będziesz, Wiktor, z falobazem?
0: Będę przed telewizorem, wiesz?
1: Bardzo dobrze.
0: No, więc pomachaj mi. Jankes.
3: Kama i Wiktor.
0: Kama, jutro jesteśmy sami.
4: O, będzie się działo.
5: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Tomasz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
16: Play. Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
17: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime.

0: amazon.pl.
1: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac.
9: Korki powoli się rozładowują, ale w Katowicach nadal ciasno na A4 i 86 w obu kierunkach. Nadal korkują się też Kościuszki i Mikołowska w stronę centrum i Trzy Garby do Ligoty. W Gliwicach spory ruch na Jeziorańskiego i Tarnogórskiej. W Żywcu korki i spory ruch głównie na trasie 946. W Bieruniu jazdę utrudnia Wam wahadło na wysokości nowo budowanego ronda na Warszawskiej. Przed nami pogodny dzień. Na termometrach 25 stopni. Padać dziś nie będzie.
8: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu Dr Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
10: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam w szpitalu kontrola miasta i NFZ-u, a sprawą zajmuje się też prokuratura. A chodzi o lekarza Szpitala Południowego w Warszawie, Dawida Kacprzyka. To były już członek Koalicji Obywatelskiej i dzielnicowy radny. Lekarz miał zarabiać ogromne kwoty, a jego koledzy z partii mieli być przyjmowani na specjalnych warunkach, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
11: Prowadzone są czynności sprawdzające w zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR Szpitala Południowego w Warszawie, który oparty był na przesłankach pozamedycznych.
10: A drugi wątek dotyczy zarobków. Podczas specjalizacji w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania, Kamil S., który rzucił ciastem Jacka Jaśkowi, jaka odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk S., ma zarzut pomocnictwa. Mają też zakaz zbliżania się do urzędu i urzędników. Rodzinny rajd rowerowy, wyścigi dla dzieci czy strefa edukacyjna. To podczas Małopolska Tour. W ten weekend Pustynia Błędowska zamieni się w wielkie miasteczko rowerowe. W planie na przykład wyścig MTB.
12: 20 mamy część zadedykowaną bardziej profesjonalistom, tym, którzy uprawiają jazdę na rowerze profesjonalnie. Jest to MTB Festiwal.
10: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Będzie też można poznać najlepsze trasy rowerowe w regionie, a patronem wydarzenia jest Radio SK.
13: SK Południe News.
9: Agnieszka Kucjas. Co piątej kobiecie i dziewczynce w Polsce zdarzyło się nie mieć pieniędzy na podpaski. Dlatego Fundacja Różowa Skrzyneczka zachęca do podpisywania petycji podpaski do szkół.
14: Mamy jakiś taki duży społeczny opór, żeby uznać, że podpaski też są takim podstawowym produktem dla ponad połowy polskiego społeczeństwa.
9: Mówi Adriana Klimaszewska, prezeska fundacji. Podpisy pod petycją zbierane będą do końca czerwca. W niedzielę będzie można oddać krew. Akcja krwiodawstwa w domu katechetycznym w Kętach potrwa od 9 do 14.30.
15: Nareszcie miałem okazję zobaczyć i usłyszeć Black Eyed Peas na żywo. O tym będzie jeszcze chwila opowiedzieć. A nareszcie, czyli numer Męskie Granie Orkiestra 2026, dosłownie za 3,5 minuty na antenie Radia SK. Wiktor Waligura, 4 pory roku, również w tej godzinie. A na początek roku Alan Walker i Faded. 9:02 na zegarach. Michu Sobkowski, witajcie.

Hity zawsze na czasie na naszej antenie. Pitbull, Neo i Afrojack, czyli Give Me Everything. No hitów zawsze na czasie. Było wczoraj wieczorem pełno podczas Warsaw Music Festival, zwłaszcza koncertu Black Eyed Peas. Słuchaczka Kamila z mężem Dawidem dzieci zostawili w domu u babci i przejechali kilkaset kilometrów właśnie na ten koncert. I nie tylko na koncert, bo SK załatwił.

0: A między innymi im spotkanie z zespołem. Rozdawałem tę gratkę w gorącej 20 Radia SK. No i Kamilę udało mi się po tym spotkaniu dosłownie na chwilę zahaczyć.
1: Jak wrażenie? No powiedz w kilku słowach.
2: No ja się stresowałam bardzo.
1: Okej.
2: No mieliśmy tylko okazję tylko albo ja zrobić sobie zdjęcie. No nie udało się zamienić kilku słów, ale fajnie, był się z dłoni, także
1: jesteśmy. A co byś chciała im powiedzieć? Bo załóżmy, że słuchaj Eski.
2: Miałam bardzo dużo pytań w głowie sobie. Układałam, o co mogłabym zapytać. Czy jest polskie truskawki?
1: Truskawki, no tak, to sezon na truskawki jest jak najbardziej, okej. Ula, ja myślę, że teraz słyszysz, to mam nadzieję, że napiszesz wiadomości tekstowe i odpowiesz na pytanie, czy jadłeś polskie truskawki.
0: I słuchajcie, coś, co miało być żartem, wcale żartem być nie musi, bo zaraz po tej rozmowie podszedł do nas Tabu z zespołu i powiedział Matiemu Fuczyło, że bardzo mu się podobały eskowe relacje na Instagramie przed koncertu. Więc skoro oglądają naszego Insta, to może i słuchają eseczki. Także Will.i.am, daj znać, jak polskie truskawki. Może być na 664-402-302. Damian Dawid West za chwilę. Później Thomas Gray i Rumors.
3: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Wszystko, co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel.
5: No jasne, że zagramy. Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy. Wy możecie pomóc łatwo gangować.

0: 17. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
8: 22. urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: I po remie.

zanim Avicii był Avicim, to był Timem Bergiem. Tim Berg i Sick Romance, nie kryję, że mój ulubiony numer od tego pana w Radiu SK. Wielu DJ-ów, wielu producentów wciąż po latach oddaje hołd właśnie Aviciemu. Robi to również bardzo często Trips podczas swoich setów. W zeszłym roku nawet wydał

0: Daję do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
7: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
6: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
7: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
6: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
8: Słuchaj, świetnie mieszkanie urządziłaś po remoncie. Pewnie mnóstwo sklepów zaliczyłaś i zjeździłaś całe województwo.
9: Byłam tylko w Reformie.
8: Tej galerii wnętrz w Gliwicach?
9: Jasne, bez jeżdżenia i stania w korkach. Pod jednym adresem ponad 20 sklepów. Urządzisz z nimi każde wnętrze.
8: To może i ja remont zaplanuję.
10: Galeria Wnętrz Reforma, dawny metalowiec, zaprasza. Gliwice Pszczyńska 192. Galeriareforma.pl. Reforma dla twoich wnętrz.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
15: I po reklamie.

0: Jeśli zastanawiacie się, czym tym klimatem, z jakim numerem ten numer wam się może kojarzyć, to jedną z odpowiedzi może być Marshmello i Jonas Brothers, Live Before You Love Me sprzed lat. Bardzo dobry numer na przełom wiosny i lata, według mnie, naprawdę. I tak kończymy tę godzinę hitów, za chwilę po godzinie 10 będą kolejne i będzie Dawid Podsiadło i sezon na początek po 10.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: SK.
1: Reklama. Nowy samochód z 5-letnią gwarancją w cenie używanego? To możliwe. Poznaj Bestium T77. Komfortowy SUV, którym zabierzesz całą rodzinę na wymarzone wakacje. Dostępny już od 89 900 zł. Dynamiczny silnik o mocy 160 koni mechanicznych, siedmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów i panoramiczny dach w standardzie. Wybierz komfort, na który cię stać. Zapraszamy do salonu Bestium Kanclerz Ruda Śląska. Zadzwoń 32 301 49.
2: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
3: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
2: Zaraz wszystko wyjaśnię.
4: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
7: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
6: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
7: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
8: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij...

0: I epicką przygodę z Akademią Humanitas.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Udanych wakacji życzy sponsor programu, właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
4: Po drogach poruszacie się bez większych korków, ale to nie oznacza, że miejscami nie tworzą się zatory. Na A4 w kierunku Krakowa korek zrobił się na wysokości Jaworzna. W Chrzanowie korki w Śródmieściu, głównie na Trzebińskiej, Szpitalnej i Podwale. Korkuje się też Oświęcimska. W Bieruniu z powodu wahadła na wysokości nowo budowanego ronda przytyka się Warszawska. W Żywcu korek na trasie 946. Dziś maksymalnie 25 stopni. Padać nie będzie.
3: Wakacji pełnych dobrych chwil życzy sponsor programu, firma Tauron, właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
5: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej, zatrzymany, poinformował o tym przed chwilą premier. Wiemy, że zatrzymany posługuje się gruzińskim paszportem. Akcję przeprowadzili lubelscy policjanci i funkcjonariusze ABW. Służby pracują teraz nad ustaleniem zleceniodawcy. Tanieje ropa na rynkach, to po decyzji Donalda Trumpa. Do podpisania porozumienia między USA a Iranem miało dojść jutro w Szwajcarii. Jednak obie strony podpisały już ten dokument zdalnie. Reporterski Mateusz Chłyston zna jego zapisy. Mateuszu, co się znalazło w tym porozumieniu?
6: Podpisane porozumienie zakłada natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus oraz tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę. Strony według dokumentu mają też rozpocząć 60-dniowe negocjacje na temat irańskiego programu atomowego. O podpisaniu tego porozumienia prezydent Trump poinformował w nocy, wychodząc z wystawnej kolacji w Wersalu. Jak przekazał dziś irański MSZ, pod memorandum cyfrowo podpisał się prezydent tego kraju Masud Pezeszkian. Dokument zakłada też odblokowanie aktywów Iranu w wysokości 300 miliardów dolarów.
5: Uwaga na oszustów, apeluje ZUS. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność.

0: Pezeszkian. Dokument zakłada też odblokowanie aktywów Iranu w wysokości 300 miliardów dolarów.
1: Uwaga na oszustów, apeluje ZUS. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność, mówi

0: Gutierrez. Przed nami bieg charytatywny Kilometry Mocy dla Franka. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna. Na leczenie trzeba zebrać 16 milionów złotych, mówi mieszkanka Dąbrowy Górniczej Aleksandra Nabiałek.
1: Początkowo miał być to zwykły bieg dookoła naszego jeziora, ale mieszkańcy przekazują vouchery, chcą dzielić się swoimi usługami. Wystąpią tacy artyści jak Road, Łukasz Samburski, Moli, Kucim i wielu mieszkańców, którzy chcą zaprezentować swoje pasje i talenty.
0: Impreza startuje w niedzielę o 11.30 na Pogori w Dąbrowie Górniczej.
2: Juste, Jack Staley, Jones, Return the Lights Off. Będzie naprawdę mocno. Będzie też Zala Larson, będzie. Skoro wszystkie hity zaczynają się w Estę, to Łatwo Gang i Majko oczywiście, że zagramy. Na początek Dawid Podsiadło i Sezon. 10:02 na zegarach w Estę już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam. Dzień.

0: Balsa, Magnetic Western.
1: SK Karniaki K.
0: Dokładnie tak, my wciąż kompletujemy naszą ekipę, która 4 lipca na PGE Narodowym będzie walczyć o 10 tysięcy złotych. No i o to, żeby z nami się świetnie bawić. Z nami i ze Sławkiem Peszko, który ma dla was zagadki. Te zagadki gramy wam na antenie, ale są oczywiście w naszej jawce i na sk.pl. Ania dziś z samego rana próbowała u Jankesa, Kamy i Wiktora rozszyfrować tę zagadkę. Było to tak.
2: Jesteś gotowa?
3: Jestem gotowa.
2: Sławek, dawaj!
4: W szatni najbardziej brakowało mi...
3: procentów.
5: Ale czekajcie, czy to jest dobra odpowiedź, no bo przecież...
3: To niestety jest złe słowo.
0: To jest złe słowo, ale to oznacza, że wy macie szansę, wbijając najpierw na SK.pl i się zgłaszając oczywiście zupełnie za free, zgarnąć zaproszenie na wielki finał na PGE Narodowy, no i powalczyć o 10 tysięcy złotych.
1: SK Karniaki K.
5: Mam pytanko, dlaczego pomyślałaś o takiej właśnie, takiej opcji?
3: Tak się kojarzy ze Sławkiem troszkę.
5: Okej.
0: Kompletnie nie kojarzę i nie rozumiem tego skojarzenia.
6: Autopromocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
8: Reklama. Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka?

0: Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Słuchaj, świetnie mieszkanie urządziłaś po remoncie. Pewnie mnóstwo sklepów zaliczyłaś i zjeździłaś całe województwo.
2: Byłam tylko w Reformie.
1: Tej galerii wnętrz w Gliwicach?
2: Jasne, bez jeżdżenia i stania w korkach. Pod jednym adresem ponad 20 sklepów. Urządzisz z nimi każde wnętrze.
1: To może i ja remont zaplanuję.
3: Galeria Wnętrz Reforma, dawny metalowiec, zaprasza. Gliwice Pszczyńska 192. Galeriareforma.pl. Reforma dla twoich wnętrz.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon,
6: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I po reklamie.

się w Esce. Jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. Wczoraj część podopiecznych Fundacji Cancer Fighters była na Warsaw Music Festival. Dostała ogromne brawa. Wiadomo, nie wszyscy mogli, ale trzymamy kciuki za wszystkich, nie tylko z tej fundacji, za wszystkich, którzy ze swoich wszystkich sił walczą o swoje zdrowie. No i trzymamy kciuki za spełnienie wszystkich marzeń. Wszystkie marzenia. Łatwo Gang, Majko, Fundacja Cancer Fighters już teraz.

0: Na węgierskim Sziget w tym roku w połowie sierpnia. A my was tam, już teraz mogę to powiedzieć, będziemy, drodzy słuchacze Radia SK, wysyłać. Summer 12 to 12, za chwilę później Selena Gomez w SC.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.

0: 5000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły w tym regulamin organizatora w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu cieszyńskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na powiat.cieszyn.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu państwa. Realizowane przez powiat cieszyński.
5: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSP. Więcej na www.wsbedu.pl.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Eska.

0: Ależ to jest niesamowity, energetyczny kopniak w wasze uszy, prawda? Wprost z krążka Dirty Blonde od BB Rexa i David Guetta, Sad Girls przed godziną 11 na antenie Radia SK. Po 11 piękny początek godziny, bo to będzie Joe i End of Beginning, wesce.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: Nowy samochód z 5-letnią gwarancją w cenie używanego? To możliwe! Poznaj Bestium T77. Komfortowy SUV, którym zabierzesz całą rodzinę na wymarzone wakacje. Dostępny już od 89 900 zł. Dynamiczny silnik o mocy 160 koni mechanicznych, 7-biegowa automatyczna skrzynia biegów i panoramiczny dach w standardzie. Wybierz komfort, na który cię stać. Zapraszamy do salonu Bestium Kanclerz Ruda Śląska. Zadzwoń 32 301 49.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
3: 22. urodziny

0: atrakcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
1: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
4: I Polamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
7: Dziś przez cały dzień będzie pogodnie i ciepło, maksymalnie 25 stopni na plusie. W ciągu dnia miejscami się zachmurzy, ale padać dziś nie będzie. Z każdym dniem będzie się robić coraz cieplej, a w sobotę temperatura przekroczy 30 stopni. Niestety w weekend może też zagrzmieć. Na drogach ruch jest raczej płynny. W Żywcu cały czas niewielkie korki w kilku miejscach czekają Was na trasie 946. W Zatorze korki na Krakowskiej, Chrzanowskiej, 1 Maja, Grabskiego i Kościuszki.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bieli.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
8: Minęła 11, zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. Zatrzymany w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej posługiwał się najprawdopodobniej sfałszowanym paszportem, ustalił reporter Eski. W ręce lubelskich policjantów mężczyzna wpadł dziś pod Warszawą. Miał to być Gruzin, jednak jak ustalił nasz reporter, tu pewności nie ma. Więcej szczegółów zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanym?
9: To 36-latek, który miał przy sobie gruziński paszport. Śledczy podejrzewają jednak, że to fałszywy dokument. Służby na razie nie informują o szczegółach jego zatrzymania. Udało mi się ustalić, doszło do tego w restauracji gruzińskiej w Piastowie koło Pruszkowa. Doprowadziła do tego skomplikowana praca operacyjna lubelskich policjantów. Śledztwo w tej sprawie przejął Lubelski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Śledczy poinformowali, że trwają teraz czynności z zatrzymanym.
8: Ja przypomnę, dramat w Białej Podlaskiej rozegrał się w poniedziałek. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Zabity Rosjanin to zagorzały krytyk Putina. Poważny wypadek na Krajowej 60C dwójce na Mazowszu między Sokołowem Podlaskim a Frankopolem. Bus wypadł z drogi. Ranne zostały tam 4 osoby.
10: Kierujący pojazdem dostawczym, wyjeżdżając z łuku drogi, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał do przydrożnego rowu.
8: Wyjaśnia Aneta Szurowska z Sokołowskiej Komendy. W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo. Ponad 100 wystawców z nowoczesnymi technologiami i sprzętem, do tego pojazdy Wojska Polskiego, strzelnica laserowa i warsztaty z samoobrony i pierwszej pomocy. To podczas 2 dni warszawskich targów obronnych. Wydarzenie w piątek i sobotę w Centrum Expo 21 w Warszawie.
11: Eska Południe News.
7: Agnieszka Kucjas. Nie żyją dwie osoby, dwie trafiły do szpitala. Siła uderzenia była tak duża, że silnik wypadł z konstrukcji auta. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Sosnowcu. Dramat na drodze rozegrał się około północy.
12: Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wskutek czego przejechał na przeciwległy pas przez torowisko na ulicy 3 Maja i uderzył w słup.
7: Relacjonował Tomasz Mogielski z policji w Sosnowcu. Gra terenowa, ognisko i joga przy blasku księżyca. W sobotę sosnowieckie egzotarium zaprasza na Noc Świętojańską.
13: Będziemy fajnie grali. Konkretnie to ja nie kryję. Taylor Swift i Elizabeth Taylor. Dosłownie za kilka chwil będzie też Milki, David Guetta i Just The Way You Are. Jeden z waszych ulubionych numerów ostatnio. Co się Dawida Podsiadło? Też Benson Boone. Zamelduje się także Joe i End of Beginning. Zgodnie z obietnicą już teraz na początek. 11:03 na zegarach. Michu, witajcie.

0: Metcon i Begging na antenie Radia SK. Jeśli chcieliście kiedykolwiek zagrać na PGE Narodowym albo znacie kogoś, kto chciałby zagrać, no to lepszej okazji może nie być. SK Karniaki Cup. Gracie o 10 tysięcy złotych, no i będzie też wspólna zabawa. Wszystko 4 lipca właśnie na PGE Narodowym. Trzeba odgadnąć jedno słowo, które jest wygwizdane, którego nie słychać w wypowiedzi Sławka Peszko. A jeśli chodzi o przebieg tego, co będzie się działo na PGE Narodowym, no to słuchajcie, no jeżeli gospodarzem zabawy jest Sławek Peszko, to będą karniaki, no. Nawet jeśli się nie spóźnicie. Przypomnę, do zgarnięcia 10 tysięcy złotych, a kto do naszej drużyny się dostanie, no to jeszcze dostaje 1000 złotych kieszonkowego, no i nocleg oczywiście hotelu w Warszawie, tak żeby można było porządnie się zabawić z nami po tym finale 4 lipca. Dobra, no to słuchajcie, przypomnę raz jeszcze, na sk.pl, w naszej aplikacji jest ten dźwięk, ale gram go już teraz.
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: Czego brakowało Sławkowi Peszko w szatni? Już wiemy dzięki Ani, że nie jest to słowo procentów. A co to jest? No to kmincie i zgłaszajcie się na SK.pl po godzinie 13 w temacie oddzwaniamy. Just the way you are w remiksie David Guetta, Milky za chwilę.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie

0: pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

ależ on świetnie brzmi. To Benson Boone na antenie Radio SK i Sorry I'm Here For Someone Else. Ja wiem, że niejednokrotnie można było sobie zadawać takie pytanie, będąc w związku. Co robi wasza druga połówka w domu, kiedy wy na przykład z niego wychodzicie? A zastanawialiście się kiedyś, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu? Jeśli macie jakiś pomysł na to, co one tam mogą robić, żyjąc w swoim świecie, to możecie stworzyć swoje Toy Story.

0: Редакція.
1: А где тут встречный есть?
2: Тут ты нигде кампером не ехалась.
1: Но выбрать себе жене.
3: Но то бенди оказия.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
6: To będzie ostatnia reklama.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.

0: SK.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk w Radiu SK tuż przed godziną 12. Mati Fuczyło z wami po godzinie 12. Trochę niewyspany, mam wrażenie. No ale ja też bym nie mógł w nocy zasnąć, kiedy gdyby koleś z Black Eyed Peas podszedł do mnie i powiedział, że podobają mu się jego relacje na Instagramie. Jeżeli chcecie strollować trochę Matiego, to zawsze możecie zapytać, jak mu minęła noc. Albo po 664-402-302 wysyłając SMS-a, albo w prywatnej wiadomości na eskowym Messengerze. Może nie wyspany, ale grać będzie fajnie, obiecuję. Forgive Me Friend od niego, Smith & Tell i Swedish Jam Factory. Michał Sapkowski, mam nadzieję, że jutro słyszymy się w gorącej 20 Radia SK po godzinie 18. Cześć.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
9: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
8: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
9: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
8: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
10: Słuchaj, świetnie mieszkanie urządziłaś po remoncie. Pewnie mnóstwo sklepów zaliczyłaś i zjeździłaś całe województwo.
11: Byłam tylko w Reformie.
10: Tej galerii wnętrz w Gliwicach?
11: Jasne, bez jeżdżenia i stania w korkach. Pod jednym adresem ponad 20 sklepów. Urządzisz z nimi każde wnętrze.
10: To może i ja remont zaplanuję.
11: Galeria Wnętrz Reforma, dawny metalowiec, zaprasza. Gliwice Pszczyńska 192. Galeriareforma.pl. Reforma dla twoich wnętrz.
12: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
13: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
14: Nowy samochód z 5-letnią gwarancją w cenie używanego? To możliwe! Poznaj Bestium T77. Komfortowy SUV, w którym zabierzesz całą rodzinę na wymarzone wakacje. Dostępny już od 89 900 zł. Dynamiczny silnik o mocy 160 koni mechanicznych, 7-biegowa automatyczna skrzynia biegów i panoramiczny dach w standardzie. Wybierz komfort, na który cię stać. Zapraszamy do salonu Bestium Kanclerz Ruda Śląska. Zadzwoń 32 301 49.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Udanych wakacji życzy sponsor programu, właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
4: Ruch na drogach jest raczej płynny, ale w kilku miejscach jazdę utrudniają Wam drogowcy. Tak jest na przykład na Warszawskiej w Bieruniu, gdzie na wysokości nowo budowanego ronda obowiązuje wahadło. W Chrzanowie z powodu robót drogowych zwalniacie na A4 w stronę Wrocławia. W Tychach i Zatorze miejscami korkuje się DK44. Na kilka dni przed rozpoczęciem kalendarzowego lata w końcu robi się bardzo ciepło. Dziś maksymalnie 25 stopni, jutro 31, a w sobotę nawet 33.
3: Wakacji pełnych dobrych chwil życzy sponsor programu, firma Tauron, właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
5: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Podejrzewany ujęty, służby ustalają zleceniodawcę. Policyjni kontrterroryści zatrzymali w restauracji w Piastowie koło Warszawy 36-latka, który ma być zamieszany w zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna ma gruziński paszport, prawdopodobnie to fałszywy dokument. Przypomnijmy, ofiara zabójstwa Robert K., znany jako Siemon Skrypiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla, a tym tematem zajmuje się Jacek Werner.
6: Wiadomo, że jest podejrzewany o udział w zastrzeleniu Roberta K., samozabójstwo, o czym wcześniej mówił premier Donald Tusk, może mieć charakter polityczny.
7: Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne.
6: Jeżeli za tym zabójstwem stoi Kreml, to mamy do czynienia z jasnym przekazem dla opozycjonistów, ocenia dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
8: To, co chce powiedzieć Władimir Putin do wszystkich tych, którzy znajdują się na emigracji: wy sobie róbcie, co chcecie, ale pamiętajcie, my was obserwujemy.
6: Samozabójstwo, przypomnijmy, wyglądało jak egzekucja. Na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw 2 strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze 3 z bliskiej odległości.
5: Ranni górnicy wrócili już do domu. To po wypadku w kopalni EcoPlus w Bytomiu. W rejonie wstrząsu pracowało 9 górników. Jeden zginął, 2 trafiło do szpitala. Rejon, w którym doszło do wstrząsu, jest zamknięty. Poważny wypadek na S5 w okolicy węzła Wrocław Północ. Zapaliła się tam ciężarówka. Droga w stronę Wrocławia jest zablokowana i tak może być przez 3 godziny. Utrudnienia macie też na prawym pasie autostrady A8.
9: SK Południe News.
4: Agnieszka Kucjas. Już w sobotę, dzień nowej energii, przed areną Prizero Gliwice odbędzie się turniej koszykówki 3x3 i pokazy taneczne. Sporo atrakcji też w Parku Śląskim.
10: Teatrzyk dla dzieci, zajęcia sportowe, animacje, gry, zabawy oraz maskotki, tauronek i wiewiórka Parku Śląskiego.
4: Mówiła Paulina z Tauronu. Na miejscu będzie też ekipa Radia SK. ZTM uruchamia specjalne autobusy na koncert Miłosza. Połączenia z centrum do Areny Katowice będą realizowane od 17.30. Szczegóły na transportgzm.pl.
11: Z dnia na dzień jest coraz cieplej, z dnia na dzień jest coraz więcej słońca i mam nadzieję, że powodów do uśmiechu także. Macie dziś jakieś? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mati Fuczyło to są hity na czasie na początek. Smithy, Forgive Me Friend.

0: Katy Perry, Last Friday Night. 19 minut po 12. Katy Perry, jej Last Friday Night. O właśnie, ta pani pokazała się ostatnio z partnerem, czyli byłym premierem Kanady, na meczu Amerykanów na Mundialu. A w tym samym czasie grała Kanada. No i Kanadyjczycy nie byli zbyt zadowoleni, że pan Justin wybrał inny mecz, innej drużyny. Ale my w Esce składamy swoją drużynę, swoją jedenastkę. Cały czas trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy ekipę, która coś strzeli ze Sławkiem Peszko. Musicie tylko odgadnąć jego wygwizdane słowo. A jak się uda, to śmigacie na finał na PGE Narodowy, a tam możecie zgarnąć nawet 10 tysięcy złotych. SK.pl, tu możecie się zgłosić, a jeszcze dzisiaj dzwonimy do kogoś z was. No i może powołamy właśnie was.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
8: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
9: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
10: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
9: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
10: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca.
11: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
12: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
15: I po reklamie.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Muszę się wam do czegoś przyznać. Ten kawałek zawsze wybieram, kiedy ktoś zmusi mnie do karaoke. Nickelback i How You Remind Me w Radiu SK 21 minut przed 13. I podejrzewam, że jestem jedyną osobą, cieszy to wykonanie, które serwuję. Lepiej, żebyście wy tego nie słyszeli, ale zakładam, że też macie kawałki, które nucicie w swoich głowach. Za to jakąś taką pieśń zwycięstwa to pewnie teraz nuci w głowie sobie Leo Messi. Ten pan wczoraj ustrzelił hat-tricka w meczu z Algierią. 3-0 ten mecz się skończył, Argentyna-Algieria, i wszystkie gole należą do Leo Messiego. Ja zastanawiam się teraz, co myśli sobie Cristiano Ronaldo, który szykuje się do meczów w ramach Mundialu. Co on musi zrobić, żeby teraz zaimponować kibicom? Bo Leo już to zrobił. Hat-trick. No a teraz Cristiano. Ja już sobie wyobrażam te wszystkie dryblingi, te wszystkie przyspieszenia, wszystko tylko, aby fani stwierdzili, no dobra, Leo dał radę, ale ja jestem jeszcze lepszy. A wy czym chcielibyście dzisiaj zaimponować? Albo czym imponujecie? Sobie? Komuś? Dajcie znać,

0: lecisz w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka

0: Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka

0: 2000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: 22. urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
2: I po reklamie.

Od razu czuć to, że mamy do czynienia z coraz lepszą pogodą, prawda? W ostatniej gorącej dwudziestce ten hit zadebiutował w notowaniu. W piątek to było 19 miejsce, ale kolejne notowanie już jutro. A coś mi mówi, że ten hit naprawdę bardzo, bardzo, bardzo lubicie. Hugo i Male Angel Ultra 18 Moving to the Sun. 6 minut zostało do godziny 13. Ostatnio w gorącej dwudziestce wygrał Dawid Podsiadło i jego sezon. A jutro po 18 sprawdzimy, jak będzie tym razem. SK.pl, tu można głosować na swoje ulubione hity, ale ulubione hity gramy też po 13. Będzie męskie granie orkiestra, a będzie też Sean Paul. A wcześniej newsy.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów 13,99. A Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac.
16: Natalia Czarnuch, cześć! Mamy 24 stopnie, tak jest aktualnie w Lędzinach, Bieruniu, Chełmie Śląskim czy w Imielinie. Jak na razie bez opadów deszczu, za to sporo słońca w miastach naszego regionu. Tymczasem zerkam na drogi. Na trasach bez większych utrudnień standardowo wpadniecie w delikatny korek na autostradzie A1, to na wysokości do Bieszowic.

0: jedziecie w kierunku Pyrzowic, musicie wyhamować. Poza tym nie ma większych zatorów. Zaraz na antenie SK News.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac, oferujący materace i łóżka, Bytom Park Handlowy S1 Center.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
3: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Dawid Kasprzyk zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus. To lekarz, który miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych w warszawskim szpitalu południowym. Decyzję przekazała wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w Warszawie. A do tematu wrócimy. Służby sprawdzają jego paszport i ustalają tożsamość. To po zatrzymaniu pod Warszawą podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna miał przy sobie paszport wystawiony na 32-letniego obywatela Gruzji, ale możliwe, że to fałszywy dokument.
4: Weryfikujemy dokładnie jego tożsamość. Z zatrzymanym mężczyzną trwają teraz intensywne czynności.
3: Informuje Andrzej Fijołek z lubelskiej policji. Za chwilę w tej sprawie głos zabiorą szefowie służb i MSWiA. Znany krakowski adwokat śmiertelnie potrącony przez kierowcę pod wpływem alkoholu i narkotyków. Mecenas Jerzy Sioła, ofiarą wypadku w centrum miasta, dowiedzieli się reporterzy Radia SK. W 79-latka wjechał nietrzeźwy obywatel Ukrainy. Kierowca po wypadku uciekł.
5: W tym zdarzeniu nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy poszkodowanemu i oddalił się z miejsca. Policjanci jeszcze tej samej nocy zatrzymali kierującego tym samochodem.
3: Mówi komisarz Piotr Szpiechę z krakowskiej policji. Sąd zastosował wobec kierowcy 3-miesięczny areszt. Jutro taniej niż dziś. Ceny paliw będą niższe i tak za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł, a diesla zatankujecie za maksymalnie 6,20 za litr.
6: SK Południe News.
0: Ranni górnicy wrócili już do domu. To po wczorajszym wypadku w prywatnej kopalni Eco Plus w Bytomiu. W rejonie wstrząsu pracowało 9 górników. Jeden zginął na miejscu, 2 trafiło do szpitala. Szczegóły na sk.pl. 18 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Jednym z najbardziej powszechnych kanałów szerzenia mowy nienawiści jest internet.
7: Osoba, która nie potrafi poradzić sobie z takimi trudnymi emocjami, znajduje szybki upust w wylewaniu nieprzyjemnych i niefajnych treści w internecie.
0: Mówiła psycholog Angelika Lelek.
8: Przed chwilą przeczytałem artykuł o jachcie, który podobno kupił lewy. No, tanio nie było. No i takich jachtów to ja wam wszystkim życzę w takim razie. Ja jachtu może i nie mam, ale hity mam najlepsze, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Nareszcie od tegorocznej Orkiestry Męskiego Grania. Tak gram minutę po 13:00. Matti Fuczyło, dzień dobry. Ja się

0: To Kuba i Kuba, to jest Radio SK, 17 minut już prawie po 13. To kawałek Stygnie Lato, a my może postrzelamy teraz karniaki?
1: SK, karniaki K.
0: No jasne, że postrzelamy karniaki. SK Karniaki Cup trwa, podobnie zresztą jak Mundial. Na sk.pl cały czas możecie zgłaszać się do naszej akcji, w której to możecie postrzelać karniaki na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Zresztą to wcale nie jest wszystko, bo dla zwycięzców mamy też 10 tysięcy złotych, ale najpierw to my musimy zebrać SK-ową jedenastkę. Na sk.pl zgłosił się do nas Michał. Cześć Michał.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Ty chyba masz z piłką nożną sporo wspólnego, prawda? Trochę pograłeś w życiu.
2: Tak, od 5 do 18 roku życia to była moja największa pasja, także...
0: Wow, no ale to jak to jest z tą karierą? To tak jak ja i wszyscy moi koledzy, że gdyby nie ta kontuzja w tym 95, to dzisiaj byłaby kadra?
2: Tak, raczej tak. Gdyby nie kontuzja i gdyby lepiej to się wszystko potoczyło, to może.
0: Rozumiem. No ale dobrze, w takim razie jesteś doświadczony i na pewno będziesz potrafił dobrze odpowiedzieć na coś, co zaraz zada tobie Sławek Peszko. No bo właśnie, nie wszystko jest stracone z tą kadrą. Dzisiaj możesz dołączyć do kadry Radia SK, której kapitanem jest Sławek Peszko. No to teraz uwaga, bo powiem ci, co się wydarzy. Za chwilę usłyszysz takie jedno zdanie, które wypowie właśnie Sławek Peszko, ale jedno słowo w tym zdaniu będzie wygwizdane. No i właśnie to jedno wygwizdane słowo będziesz musiał szybciutko odgadnąć. Tylko musisz wypowiedzieć mi jedno słowo, dobra? Brzmi łatwo? Jesteś gotowy, Michał?
2: Jestem.
0: No to powiem ci tylko jeszcze tak, no właśnie. Posłuchaj tego, co teraz ci powiem, bo faktycznie na tym trwającym mundialu też ich tam nie ma. No to co? Robimy to? Gramy? Wołamy Sławka? To wołam, Sławka, uwaga, bo to się dzieje teraz.
3: W szatni na

0: najbardziej brakowało mi?
1: Reprezentantów polskiej kadry.
2: Reprezentantów polskiej kadry. Tak powiedziałeś.
1: Tak.
2: No dobra, no to uwaga.
0: W szatni najbardziej brakowało mi.
2: I teraz odpowiadam. No, pomysł był dobry, plan był dobry, ale niestety nie tym razem. Ten karniak akurat nie trafił w okienko. Michał, ale żeby nie było, to mam dla ciebie stówkę na pocieszenie.
1: Dzięki bardzo.
2: Dzięki, a jeżeli wy macie pomysł na to, czego Sławkowi brakowało w szatni, to zajrzyjcie na sk.pl, tam możecie odsłuchać dzisiejszą zagadkę i zgłosić się do naszej kadry. Dzwonimy do kogoś jeszcze dzisiaj.
3: SK Karniakika.
4: Autopromocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
6: No jasne, że zagramy. Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy. Wy możecie pomóc łatwo gangowi.

0: 17. Zapraszam, Michał Sobkowski. Autopromocja.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
10: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
11: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
16: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.
10: Radio SK. SK.

0: innymi. Armin van Buuren i jego legendarne State of Trance. Tego pana z tym kultowym setem możecie usłyszeć też w Radiu SK. W każdy piątek po 20 zaczynamy SK Live Remix. Przez kilka godzin naszą antenę przejmują najlepsi DJ-e świata, a Armin jest ewidentnie jednym z nich. U nas zaraz Damiano Dawid czy Taco na Fide.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację. Nie mogę przestać śpiewać!
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie.
20: Esko.

Katy Perry, Legendary Lovers. Nikt nie lubi kleszczy. Prawda? Niby są takie małe, niby wcale nie wyglądają tak groźnie, ale jak tak patrzę na nie, to nie ukrywam, że no jakoś tak nie lubię. Też tak macie? Przed chwilką zobaczyłem w internecie artykuł o tym, gdzie w Polsce jest ich zdecydowanie najwięcej i okazuje się, że są takie miejscówki. No a przez to, że mieliśmy długą zimę, to kleszczy najwięcej jest właśnie w czerwcu. Powstała taka specjalna mapa, no i teraz wam powiem, gdzie kleszczy jest najwięcej. Wymieniam. Świętokrzyskie, Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Dolnośląskie, Mazowieckie i Pomorskie. Te województwa. No to ja dla pewności nie wejdę chyba do żadnego lasu przez najbliższą dekadę. A tak serio, zabezpieczajcie się, sprawdzajcie. To jest SK, zaraz gramy hity.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Kowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga.

Astronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Udanych wakacji życzy sponsor programu. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
7: Autostrada A1 teraz delikatnie korkuje się na wysokości do Bieszowic. To na pasach w kierunku Pyrzowic od strony Piekar Śląskich i Bytomia. Musicie wyhamować, jedźcie zatem ostrożnie. Poza tym na trasach w naszym regionie bez większych utrudnień nie ma korków na Jeziorańskiego w Gliwicach. Zero psikusów drogowych też w Katowicach. Wszystkie trasy przejezdne. Na termometrach 24 kreski powyżej zera. Specy od Meteo zapowiadają, że wieczorem może gdzieniegdzie kidnąć deszczem z nieba.
6: Wakacji pełnych dobrych chwil życzy sponsor programu. Firma Tauron. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. To on miał pociągnąć za spust, informuje szef MSWiA. Zatrzymany 36-latek jest podejrzewany o zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej, podał minister Marcin Kierwiński i uciął spekulacje dotyczące jego udziału w tym zabójstwie. Mężczyznę, który posługuje się gruzińskim paszportem, kontrterroryści zatrzymali w hostelu w podwarszawskim Piastowie.
9: To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa.
8: Na informację o zatrzymaniu podejrzewanego o zabójstwo czekali mieszkańcy Białej Podlaskiej.
10: Jest bezpiecznie, teraz wiemy, że jest schwytany i już swobodnie możemy wychodzić. No byłam w szoku, bo nic tutaj wcześniej takiego się nie wydarzyło na tym osiedlu.
8: A przypomnijmy, ofiara Robert K., znany jako Siemion Skripecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. Zabójstwo wyglądało jak egzekucja. W poniedziałek na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw 2 strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze 3 z bliskiej odległości. Lekarz Dawid Kacprzyk zwrócił Szpitalowi Południowemu znaczną część wypłaconych mu pieniędzy. Wiadomo, że były koordynator SOR-u oddał 500 000 zł. Wcześniej zrzekł się także mandatu radnego dzielnicy Ursus. Szpital Południowy złożył do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa, a dziś Rada Nadzorcza ma podjąć decyzję o zmianach w zarządzie stołecznego szpitala. 300, tyle platform może sprzedawać fałszywe bilety na mundial. Strony łudząco przypominają te legalne. Ostrzegają przed tym firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem. Służby zalecają też kibicom, by ci korzystali wyłącznie ze strony FIFA.
11: SK Południe News.
7: 4 dni i 3 podobne incydenty na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. Mimo ciągłych ostrzeżeń wydanych przez Straż Graniczną, niektórzy pasażerowie podczas kontroli lubią sobie zażartować.
12: Wczoraj kolejny podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma 2 granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności. Sytuacja nie spowodowała zagrożenia, a także nie doprowadziła do opóźnień operacji lotniczych. Natomiast pasażer został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, a kapitan statku powietrznego nie zezwolił mu na wejście na pokład samolotu.
7: Mówił Szymon Mościcki ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.
13: A co by na to, żeby usłyszeć teraz same dobre hity? Mam ich dla was sporo. Będzie Madonna, będzie Wiktor Waligura, będzie Shawn Mendes i Thomas Gray, ale na początek będzie Alex Warren. Jego Fever Dream gram już teraz. Mati Fuczyło, minutka po 14. Cześć!

Madonna, Hang Up, 15 minut po 14, to jest SK. A wiecie, że już jutro możecie przenieść się do dzieciństwa? No to wczoraj w kinach możecie oglądać film Toy Story 5. My mamy dla was SK Toy Story Radio, w którym to zabawki prowadzą swoje radiowe audycje i grają swoje ulubione hity, ale mamy dla was też konkurs, taki, który na pewno spodoba się i rodzicom, i najmłodszym, a szczególnie nagrody, bo do zgarnięcia są zaproszenia na Toy Story 5 dla całej rodziny, do tego zestaw zabawek z filmu, a do tego jeszcze bezprzewodowy głośnik. Trzeba tylko odpowiedzieć na pytanie,

rodzicom i najmłodszym, a szczególnie nagrody, bo do zgarnięcia są zaproszenia na Toy Story 5 dla całej rodziny, do tego zestaw zabawek z filmu, a do tego jeszcze bezprzewodowy głośnik. Trzeba tylko odpowiedzieć na pytanie.

0: excited to announce that my radio show is returning to Radio Eska.
1: Eska Hits. Już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej Eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart.

0: SK Music Tour.
1: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach z Duńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra Kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
0: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
3: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
4: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
3: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
4: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
3: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
5: Słuchaj, świetnie mieszkanie urządziłaś po remoncie. Pewnie mnóstwo sklepów zaliczyłaś i zjeździłaś całe województwo.
6: Byłam tylko w Reformie.
5: Tej galerii wnętrz w Gliwicach?
6: Jasne, bez jeżdżenia i stania w korkach. Pod jednym adresem ponad 20 sklepów. Urządzisz z nimi każde wnętrze.
5: To może i ja remont zaplanuję.
6: Galeria Wnętrz Reforma, dawny metalowiec, zaprasza. Gliwice Pszczyńska 192. Galeria Reforma.pl. Reforma dla twoich wnętrz.
7: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy.

0: To jeden z pierwszych tak wielkich hitów od tej pani. Lady Gaga i Paparazzi. A teraz coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Paparazzi od Gagi ukazało się 17 lat temu. Naprawdę. Za to pan, który przygotował hity, które zagram wam teraz, miał wtedy 13 lat. A mówię oczywiście o Tripsie. Mikołaj połączył siły z Mikolasem, a więc czeską gwiazdą i razem postanowili zrobić coś, no coś naprawdę fajnego. Coś pięknego, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to z chęcią wam to zagram. Mikolas, Trips, Hard to be Humble.

0: To Jeremi Sikorski i wracam i o tym trochę teraz będzie. Bo macie czasem tak, że chcielibyście rzucić wszystko i na przykład wyjechać w Bieszczady albo po prostu iść na bardzo, bardzo, bardzo, bardzo długi spacer. Coś podobnego miał chyba ostatnio diabeł tasmański, który uciekł z zoo w Australii. A jak to zrobił? No podobno mógłby konkurować z Kamilem Stochem czy na przykład Adamem Małyszem, bo wykonał niespodziewanie długi skok. Tak przeczytałem. No i udało się na tyle, że jak już tak pofrunął, to uciekł i wyszło mu to tak dobrze, że był poszukiwany przez ponad 2 tygodnie. Udało się go już znaleźć, ale szanuję, bo nie dość, że zaliczył wakacje, to jeszcze nie wrócił po 5 minutach, jak ja, gdy mówię, że rzucam wszystko. Znacie to?
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych.

0: nowych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
9: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
10: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
11: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nowy samochód z 5-letnią gwarancją w cenie używanego? To możliwe! Poznaj Bestium T77. Komfortowy SUV, w którym zabierzesz całą rodzinę na wymarzone wakacje. Dostępny już od 89 900 zł. Dynamiczny silnik o mocy 160 koni mechanicznych, 7-biegowa automatyczna skrzynia biegów i panoramiczny dach w standardzie. Wybierz komfort, na który cię stać. Zapraszamy do salonu Bestium Kanclerz Ruda Śląska. Zadzwoń 32 301 49.
14: I po reklamie.
15: Esko.

So Can't Deny It, Jazzy, ta pani już niedługo zagra na węgierskim festiwalu Sziget. Tam także Somber, Zala Larsson, ale nie tylko, bo też Louis Capaldi, Natasha Bedingfield czy 21 Pilots i wielu, wielu innych. I wy też tam możecie być w Radiu SK. Wyślemy was niedługo właśnie na tę imprezę, dlatego słuchajcie nas i zaglądajcie regularnie do zakładki konkursy na SK.pl. A tymczasem może wrzućmy na luz. Oni zrobią to razem z wami, Kasia Węsierska i Michał Hanczak. Zostają z wami.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej, jak ona chodzi z rąk do rąk.
8: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
7: Wspaniale się to ogląda.
8: A jak smakuje?
7: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
9: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bań

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
9: Natalia Czarnoch, cześć, witajcie ponownie. Tak jak zapowiadali specy od Meteo, tak to słońce delikatnie schowało się za chmurami i tak jest między innymi w Mysłowicach czy w Lędzinach. Jeśli chodzi o sytuację na drogach, teraz cały czas musicie wyhamować na autostradzie A1. To jeśli jedziecie od strony Bytomia w kierunku Pyrzowic, wyhamujecie dokładnie na wysokości Bobrowników. A w Gliwicach coraz więcej samochodów krąży już po Jeziorańskiego. Jedźcie ostrożnie.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Rozdzieńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Stany Zjednoczone są na tak. Pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce, powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To po spotkaniu z szefem Pentagonu Petem Hexetem. Do tego tematu wrócimy w kolejnym serwisie. Rezygnuje i oddaje pieniądze. To najnowsze informacje o bohaterze afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Koordynator SOR-u oraz radny KO Dawid Kacprzyk zrobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki. Kacprzyk dziś zrezygnował z funkcji radnego Ursusa. Przekazano też, że zwrócił szpitalowi część wpłaconych mu pieniędzy. Złożył też wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej, a to do czasu zakończenia postępowania w jego sprawie. O tym Mateusz Chłystun, powiedz, od czego zależą ewentualne zawodowe konsekwencje.
11: Od wyników postępowania prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską. Jak udało mi się ustalić, dotyczy ono co najmniej kilku wątków, ale najpoważniejszym z nich jest opuszczenie miejsca wykonywania dyżuru. Lekarzowi może grozić kara od upomnienia do utraty prawa do wykonywania zawodu. Równolegle nieprawidłowości w Szpitalu Południowym wyjaśnia też Najwyższa Izba Kontroli, która pierwsze działania w tej sprawie podjęła już we wrześniu ubiegłego roku. Placówka odwołała się jednak od wniosków pokontrolnych. Ostateczny raport NIK w tej sprawie ma zostać opublikowany na początku lipca.
10: Śmierdzi i to ludzi przyciąga. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego lada chwila zakwitnie dziwidło olbrzymie.
12: Ona jest zapylana przez padlinożerne chrząszcze. Zapach tak się opisuje jako mieszankę moczu, padliny, zgnitego mięsa.
10: Mówi Karolina Sokołowska z ogrodu. Pełnego rozkwitu ogrodnicy spodziewają się w niedzielę albo w poniedziałek.
13: SK Południe.
9: Policja ustala tożsamość dwóch mężczyzn, którzy zginęli w wypadku na ulicy 3 Maja w Sosnowcu. Do zdarzenia doszło około północy. Samochodem łącznie podróżowały 4 osoby. Dwoje pasażerów zostało przewiezionych do szpitali, mówi Tomasz Mogielski z sosnowieckiej policji.
14: Znamy dane personalne mężczyzny, który przebywa obecnie w szpitalu w Dąbrowie Górniczej. To jest 20-latek narodowości ukraińskiej. Jeżeli chodzi o pozostałych trzech, no, trwają czynności zmierzające do ustalenia tożsamości. Mężczyźni w bardzo podobnym wieku, 20-20 parę lat.
9: Powodem wypadku była prawdopodobnie zbyt wysoka prędkość.
15: Wrzuć na luz!
16: Ale bym chciała wrócić do szkoły podstawowej teraz.
17: A dlaczego?
16: No bo już bym nic nie musiała robić. Ceny podobno wystawione.
17: A 18
16: czerwca.
17: Tak?
16: Dziękuję bardzo za tydzień.
17: Bo to za tydzień.
16: Mówimy
17: koniec
16: papa
17: roku.
16: I wracamy za dwa miesiące.
17: Słuchaj, no to na pocieszenie chociaż zagram ci hymn for the weekend. Ja wiem, że jest czwartek po południu, ale przecież już możemy zagrać.
16: Dziękuję bardzo. Sprawdzę, ile urlopu mi zostało i zapłaczę nad tym wszystkim.
17: Kasia Węsierska.
16: Michał Hanczak.
17: Wrzucamy razem na luz.

0: tym rytmie można wychodzić z pracy, co zalecamy? 16 minut po 15.
1: My byśmy byli fantastycznymi szefami. My was tylko wysyłamy cały czas
0: do domu.
1: Też mam
0: takie wrażenie i żądamy podwyżek. W ogóle pracownicy roku.
1: Jeżeli ktoś wyszukał menadżera do swojej firmy, polecamy się bardzo serdecznie. Już słyszycie, że bylibyśmy świetni.
0: A teraz będzie o miłości jednak, ale nie do pracy.
1: Jeżeli się w kimś zakochaliście i ktoś wam się zaczął bardzo podobać, to prawdopodobnie nie chodziło o jego wygląd, o to, co mówi, o to, jakie ma poczucie humoru, a o jego zapach. Bo naukowcy twierdzą, że najpierw zakochujemy się w zapachu drugiego człowieka i sprawdzamy tak intuicyjnie, czy występuje między nami ta zapachowa zgodność, a dopiero potem we wszystkim innym.
0: Czyli w tej całej bajce o feromonach wcale nie ma...
1: To nie jest bajka. To nie
0: jest
1: bajka.
0: Jest trochę prawdy w tym rzeczywiście, że te zapachy są ważne. Coś w tym jest... że niektóre zapachy działają na mnie tak, że mam ochotę z tą osobą nieco bliżej się poznać i rozmawiać, a są takie, że po prostu muszę się odsunąć.
1: Dobrze.
0: I nie myślę tu teraz o upale w komunikacji miejskiej.
1: Jutro przyjdę i będę tutaj pachniała czekoladą.
0: Ale ty ładnie pachniesz i pół firmy to potwierdzi, że jak Kasia przechodzi korytarzem, to nawet już jej nie widać, to jeszcze ją długo czuć i wszyscy wiedzą, że Kasia była.
1: Zakładamy, że wszyscy macie albo swoje znienawidzone, albo swoje ulubione zapachy i bardzo chętnie się dowiemy jakie, więc głosówki na eskowym messengerze mile widziane.
0: Zwykle radio działa na zmysł słuchu, ale dzisiaj zróbmy sobie jeszcze dodatkowe zmysły, czyli na przykład właśnie o węchu trochę porozmawiajmy i o tych zapachach, które was kręcą albo niekoniecznie.
1: Ja mam dwa. Jeden to jest zapach tytoniu, ale tego jeszcze nie zapalonego, świeżego. Lubię, że bardzo lubię. A drugi zapach pieniędzy. Jeden i drugi tak samo ulotny.
0: No właśnie.
2: Radio SK. To promocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: oferty aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No sprytnie.
8: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert tanie masz.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
10: A pranie też za ciebie wstawi?
11: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
10: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
11: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
12: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia: Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
13: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: Polsku. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: 15.30 na zegarkach, to jest Radio SK, Kasia Węsierska, Michał Hanczak i Purple Disco Machine za nami.
1: I o zapachach mowa będzie, dlatego że podobno według badaczy pierwsze na to zwracamy uwagę u innych ludzi, jeżeli chodzi o atrakcyjność, to jest właśnie zapach.
0: I chyba się potwierdza. Natalia nagrała głosówkę na Messengerze Radio SK.
2: Ja pamiętam do dzisiaj zapach perfum

0: mojego obecnego męża, a było to 20 lat temu. I serio, nogi mi się uginają i uginały wtedy.
1: Proszę. Mam nadzieję, że to jest kwestia męża, a nie tylko tego zapachu.
2: A to trzeba by było teraz wylać na innego faceta i sprawdzić.
1: I sprawdzić, czy to przypadkiem tak samo nie
2: ale
1: działa.
2: Ale to niebezpieczne jest, ryzykowne. Kasia w takim razie.
3: Świeżo skoszonej trawy i świeżo zaoranej ziemi. I ja jestem kupiona.
2: Pięknie też.
1: Świeżo skoszona trawa to jest chyba uniwersalny zapach, który bardzo podoba się wszystkim ludziom, bo on się niezmiennie kojarzy z najmilszą porą roku, z wiosną albo z latem.
2: Dziewczyny, nasze słuchaczki, bardzo romantyczne, więc teraz zejdźmy na ziemię i załatwmy sprawę
1: pragmatyczny
2: po męsku.
1: Pragmatyczny głos Szymona w tej sprawie.
4: Siemano, Eska. Moim najlepszym, jak i najukochańszym zapachem jest zapach dobrego kebaba.

0: Proszę tylko nie przyspieszać, jak właśnie teraz wracacie z pracy do domu, bo w rytm tego hitu można było, a my mandatów za was nie zapłacimy.
1: 15.38 na zegarkach. Powoli jednak kończmy pracę na dzisiaj. Na przykład udzielajmy się w programie Wrzuć na luz głosówkami, które dzisiaj o zapachach.
0: Sebastian, bardzo proszę.
1: To będzie zapach weekendu chyba.
2: Moim ulubionym zapachem to jest grill w ten weekend. W taką ładną pogodę nie można sobie przecież zabronić.
0: Gdyby tylko istniały jakiekolwiek mistrzostwa, na przykład takie jak mundial, w grillowaniu, to gwarantuję, że weszlibyśmy do tych mistrzostw, wyszlibyśmy z grupy, bylibyśmy w ćwierćfinale, półfinale i w finale myślę, że małe szanse, żeby ktoś nas przebił.
1: Ja myślę jednak, że mogło być tak też, żebyśmy nie wyszli z grupy, bo byśmy się w drzwiach nie zmieścili po tym grillu.
3: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to?

0: Kawiarni rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Co za mecz w Biedronce? Dzisiejsze trio w Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele Ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przesnacki. Wybrane rodzaje. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
10: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting,

0: Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festiwal Praga. Poleca Radio SK.
1: 22. urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie.

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: SK.

0: Niby David Guetta i Aloka, trochę jakbym się przeniósł w czasie do jakichś lat, nie wiem, 70., 80., coś w tym stylu.
1: Trzymamy kciuki, żebyście wy się przenieśli w czasie już do tego momentu, kiedy możecie odpocząć.
0: Albo na przykład do 4 lipca,
1: bo wtedy
0: na PGE Narodowym wielki mecz.
1: Zapraszamy was do drużyny, którą poprowadzi i Sławek Peszko. Będziecie mogli rozegrać SK Karniaki Cup, powalczyć o 10 tysięcy złotych, ale żeby znaleźć się w drużynie, to najpierw trzeba rozwikłać zagadkę.
0: Okazuje się, że to jedno wygwizdane słowo sprawia dzisiaj trochę trudności. Przypominamy tę zagadkę. Sławku, prosimy.
2: W szatni najbardziej brakowało mi...
1: O, wielu rzeczy może brakować w szatni. Nie wiem, nigdy nie byłam, ale zapewniam, że pewnie można byłoby uzupełnić tę szatnię o wiele różnych rzeczy, ale my nie rzeczy szukamy.
0: O, podpowiedziałaś właśnie. No dobra, to nie szukajcie wśród rzeczy, ale zaglądajcie na sk.pl i się zgłaszajcie, bo jeszcze dzisiaj po południu do kogoś z was zadzwonimy. Jak ktoś zgadnie, to wygrywa tysiaka i bilet na ten mecz, o którym mówiliśmy przed chwilą.
1: A po 16?
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Co po 16?
1: Wrzucamy na luz i gramy.

0: Reklama.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSP. Więcej na www.wsbedu.pl.
6: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają, Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowy samochód z 5-letnią gwarancją w cenie używanego? To możliwe. Poznaj Bestium T77. Komfortowy SUV, którym zabierzesz całą rodzinę na wymarzone wakacje. Dostępny już od 89 900 zł. Dynamiczny silnik o mocy 160 koni mechanicznych, 7-biegowa automatyczna skrzynia biegów i panoramiczny dach w standardzie. Wybierz komfort, na który Cię stać. Zapraszamy do salonu Bestium Kanclerz Ruda Śląska. Zadzwoń 32 301 4.

Siedmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów i panoramiczny dach w standardzie. Wybierz komfort, na który cię stać. Zapraszamy do salonu Bestium Kanclerz Ruda Śląska. Zadzwoń 32 301 4.

0: reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Udanych wakacji życzy sponsor programu. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
3: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Kierowcy, jeżeli nie chcecie dziś usłyszeć...
4: Mandat! Mandat!
3: No to koniecznie ściągnijcie nogę z gazu, między innymi przy Rondzie Wyklętych w Sosnowcu. Tam w stronę Zagórza stoją panowie z radarem i wyłapują tych, którym się spieszy za bardzo. Tymczasem ogromny korek mamy na autostradzie A4 od Katowic po Mysłowice. Przytyka się też S86 z Kato do Sosnowca. Wysyłam wam zatem dawkę cierpliwości, jedźcie ostrożnie.
2: Wakacji pełnych dobrych chwil życzy sponsor programu, firma Tauron, właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Amerykanie otwarci na ofertę Polski. To w sprawie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju. Informację przekazał szef MON, który w Brukseli rozmawiał m.in. z szefem Pentagonu. Władysław Kosiniak-Kamysz cytował też część oficjalnej odpowiedzi w tej sprawie.
6: Departament Wojny priorytetowo będzie traktował zaangażowanie z modelowymi sojusznikami, takimi jak Polska.
5: A szef MON zaznaczał, że utworzenie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem. Przez ponad 15 lat żyli w zamknięciu. Są zarzuty za znęcanie się nad dwojgiem nieporadnych psychicznie 47-latków. Przez wiele lat byli izolowani, pozbawiani jedzenia i skrajnie zaniedbani. Odpowie za to matka i siostra, które zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty.
7: Zarzuty dotyczą znęcania się fizycznego i psychicznego. Od 15 lat nie sprawowały prawidłowej opieki nad pokrzywdzonymi.
5: Mówi Wojciech Piktel, rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach. Kobietom grozi do 8 lat więzienia. Odwołane pociągi, a w szkołach skrócone lekcje. To przez upały we Francji. W centralnej części kraju termometry pokazały prawie 38 stopni. Na początku przyszłego tygodnia będzie jeszcze cieplej, nawet ponad 40 stopni.
8: SK Południe News.
3: Szykuje się aktywne lato w Jaworznie. Miasto na czas wakacji przygotowało 8 plenerowych dyskotek.
9: A nie tylko Jaworzniński Rynek, ale też i Szczakowa, Byczyna, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa. Także dotrzemy też do osiedli, tak żeby mieszkańcy mogli też tam się pobawić.
3: Mówił wiceprezydent Jaworzna Łukasz Kolarczyk.
8: Sport w regionie.
3: Przed nami mecz charytatywny Piłka od Serca. Wydarzenie 20 czerwca w Katowicach na stadionie przy ulicy Asnyka. Zagrają artyści kontra przedsiębiorcy, a na miejscu również turnieje dla dzieci czy konkursy strzeleckie.
10: Rzuć na luz!
11: Rzuć na luz!
10: Rzuć na luz!
11: Rzuć na luz!
10: Rzuć na luz!
12: Za chwilę zamienimy się razem z wami w gwiazdy rapu. Takie jest oczekiwanie, a rzeczywistość?
13: A damy radę jakoś, z waszą pomocą na pewno, bo co dwie głowy to nie jedna, dlatego my tutaj razem, ale was jeszcze też potrzebujemy. No i w sumie co dwie głowy to nie jedna, Justin Bieber, Nicki Minaj na początek tej godziny.
12: Szykujcie już, rapowanie o waszych planach, my szykujemy najlepsze hity i wrzucamy na luz. Kasia Węsierska.
13: Michał Hanczak.

0: Słyszałem, że nasi radiowi koledzy już się szykują na rapsy, żeby z nami wystąpić. Ja nie wiem, czy możemy na to pozwolić, bo z tego co wiem, są lepsi od nas.
1: No i zawsze chcą nam po prostu zrobić pewien wstyd, żebyśmy wypadli gorzej. Ale nie z nami te numery, wypuścimy was w swoim czasie.
0: Was też chętnie puścimy, wy na pewno będziecie lepsi od nas, ale wtedy to my się cieszymy, bo jak nasi słuchacze są lepsi od nas i chętni do zabawy z nami, to nie ma nic lepszego. Robimy to dla was, a wy dajecie nam swoją energię i swoje rapsy. Może nie o planach na weekend, chociaż dlaczego by już nie.
1: Ale o planach na ten czwartek, a też można takie plany mieć, a jak się nie ma planów, to to też jest plan. Zawsze o tym mówimy.
0: Oczywiście. Za chwilę pokażemy wam i przedstawimy nasze plany. Zobaczcie, jak to się robi, a później nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. My je puszczamy za kilka chwil.
1: To lećmy w takim razie.
0: Kto chce zacząć?
1: Mogę zacząć. Marny mam
0: wyrywa.
1: Plan. No marny mam plan, ale to zawsze to jest jakiś plan.
0: Każdy plan jest dobry.
1: Nikt nie będzie tego zazdrościł.
0: Kaśka, dajesz. Nie wstydź się. Proszę.
1: Kanapy do prania, leżak w kurzu tonie, brzmi to jak wieczór spędzony na balkonie. Na odgruzowywaniu tego balkonu, żeby było jasne.
0: Okej, ale w końcu upał idzie. No to teraz ja. Dziś odsłuch płyty przedpremierowy, Roxy chce puścić, więc jestem gotowy.
1: No i mówię, że moje plany w porównaniu do twoich
0: jednak
1: marne.
0: Ale ja nie zawsze mam tak, że gdzieś wychodzę. Na przykład wczoraj siedziałem w domu, jadłem bób.
1: Proszę nagrać czegokolwiek byście dziś nie robili o swoich planach na weekend. Głosówki na SK Messenger, tam czekamy, chętnie was zaprezentujemy na antenie.
0: A za chwilę ten, który romansuje z raperami ostatnio muzycznie, czyli Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel.
4: No jasne, że zagramy.
5: Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy.
4: Wy możecie pomóc łatwogangowi.

0: 18. Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obrony.

0: stronę cywilną, Olioc. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
2: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
2: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
2: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździńskiego 191.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: I na przykład jest taki jeden nasz kolega redakcyjny, który bardzo się pcha tutaj na scenę
1: Kończył
0: naszą.
1: Ledwo program o 15 i już oczywiście nie może usiedzieć, tylko nagrał głosówkę, jak to on rapuje. Pozdrowienia dla Matiego Fuczyło.
0: Bo myśli, że jak rap 20 prowadzi, to też w rapsu umie.
1: Dobra, ale potrafi.
0: No to posłuchajcie sami. Mati Fuczyło.
2: Dziś kurs na Dresdenko do rodziców lecę z trasą, ale A2 zatrzymała, stoi razem z całą masą, licznik kilometrów spada wolniej niż bym chciał. Pozdrowienia dla wszystkich w korku, oby każdy dojechał.
0: Dojechał!
1: I za to też trzymamy za was kciuki.
0: Ale mi się jakoś tam rozjechało z muzyką. Myślę, że Paulina zrobi to lepiej, nasza słuchaczka.
3: Ogarniam chatę, lunchbox też gotowy, prysznic, łóżeczko, plan na wieczór wzorowy.
0: O, to jest bardzo dobry plan na dzisiejszy wieczór.
1: Bierzcie i jedzcie z tego wszystko.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że ja nie mógłbym mieć takiego planu, bo jak ja bym dzisiaj sobie zrobił lunchbox na jutro, to prawdopodobnie zjadłbym już na kolację.

0: Bardzo ładnie śpiewająca Pletka. I tańczy w Radiu SK na 24 minuty do 17, bo wrzucamy na luz.
1: Nie mogę teraz tańczyć, bo siedzę za realizacją, za stołem, tutaj za mikrofonem, więc później, później, Kasiu. Ale ty mówiłaś dzisiaj o zapachu. Bardzo ważne rzeczy, że to jest ten czynnik, który przyciąga nas do drugiej osoby.
0: Jako pierwszy podobno według badaczy.
1: I teraz uważaj, bo znalazłem świeże całkiem badania francuskie, które z kolei mówią, i to jest bardzo ciekawa informacja przed zbliżającym się weekendem ciepłym, grillowym na przykład, że komary też wybierają niektóre osoby właśnie ze względu na zapach.
0: No dobrze, czy wybierają te, które ich zdaniem pięknie pachną, czy te, które ich zdaniem pachną słabo?
1: Tego ci dokładnie nie powiem, ale rzeczywiście jest czasami tak, że jak gdzieś jesteśmy w plenerze, to na niektórych te komary lecą bardziej, na niektórych mniej, atakują bardziej, a niektórych mniej. I okazuje się, że kluczowe znaczenie dla komarów mają zapach ciała, ciepło tego ciała i wydychany dwutlenek węgla.
0: A ty jesteś... Dużo różnych czynników muszą te komary, naprawdę no, mają ciężkie życie, jak brać tyle rzeczy pod uwagę, żeby wiedzieć, do kogo podlecieć.

0: zapach ciała, ciepło tego ciała i wydychany dwutlenek węgla.
1: A to jesteś... Dużo różnych czynników muszą te komary, naprawdę no mają ciężkie życie, jak brać tyle rzeczy pod uwagę, żeby wiedzieć, do kogo podlecieć.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
9: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
10: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Wiem, że się powtarzam, ale ja już mówiłem, że ten hit to już pachnie mi jak wakacje.
1: Vivi Rexa, David Guetta, 5 minut do 17 w Radiu SK, nie tylko, u was też 5 minut do 17.
0: No chyba, że ktoś słucha za granicą, a wiem, że mamy sporo takich słuchaczy za granicą. Słuchają przez internet, zawsze możecie, słuchajcie, napisać nam na Messengerze Radia SK, skąd słuchacie, albo nawet nagrać głosówkę.
1: Jeżeli słuchacie nas gdzieś, gdzie jest godzina do tyłu, to u nas jest już prawie 17, więc dla nas to możecie wychodzić już z pracy.
0: Za chwilę gramy dalej, będzie m.in. Sombra, a także Sanach i z Darią Zawiałow.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl.

0: /Ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2+1 na drzwi Ercado.
3: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
2: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
3: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
2: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
4: Słuchaj, świetnie mieszkanie urządziłaś po remoncie. Pewnie mnóstwo sklepów zaliczyłaś i zjeździłaś całe województwo.
5: Byłam tylko w Reformie.
4: Tej galerii wnętrz w Gliwicach?
5: Jasne, bez jeżdżenia i stania w korkach. Pod jednym adresem ponad 20 sklepów. Urządzisz z nimi każde wnętrze.
4: To może i ja remont zaplanuję.
5: Galeria Wnętrz Reforma, dawny metalowiec, zaprasza. Gliwice Pszczyńska 192. Galeriareforma.pl. Reforma dla twoich wnętrz.
6: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu cieszyńskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na powiat.cieszyn.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu państwa. Realizowane przez powiat cieszyński.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
12: Jutro będzie upalnie. Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. Synoptycy od Meteo przewidują jutro w Bielsku Białej między innymi 29 stopni powyżej zera. Sobota i niedziela to z kolei temperatura wahająca się nawet w granicach 30 kresek na plusie. Dziś jeszcze gdzieniegdzie może kipnąć deszczem z nieba, ale już raczej weekend zapowiada się pogodny. Na drogach spore natężenie ruchu utrzymuje się w stolicy województwa śląskiego w Katowicach. Tam przytyka się Aleja Roździńskiego na pasach w stronę Sosnowca.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 17. Agata Chruściak. Zapraszam. Cały zarząd Szpitala Południowego odwołany. To pokłosie afery wokół byłego już lekarza stołecznej placówki, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Według doniesień medialnych grafik medyka pokrywał się m.in. z jego działalnością polityczną. Do tego miał stworzyć w placówce specjalną ścieżkę leczenia polityków Koalicji Obywatelskiej. Więcej o tym Michał Skolimowski.
14: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy. I zaznaczył, w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne, kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 500 000 zł. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
15: Do samego spadu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
14: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura. Wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
13: A lekarz Dawid Kacprzyk najpierw zrezygnował z członkostwa w KO, teraz zrzekł się mandatu radnego. Akcja CBA na Uniwersytecie w Siedlcach. Funkcjonariusze CBA prowadzą czynności i zabezpieczają dokumentację, a chodzi o aferę związaną z zawieszonym ostatnio w obowiązkach rektora, profesorem Mirosławem Minkiną. Pracownicy naukowi uczelni zarzucali mu m.in. mobbing i korupcję. Trwa głosowanie na drzewo roku. Spośród 49 zgłoszeń z całej Polski wybrano 16 finalistów. Ogólnopolski konkurs organizowany jest przez Klub Gaja.
16: SK Południe News.
12: Chronią przed żarem słońca. W 21 miejscach Katowic ruszyły kurtyny wodne. Są idealnym narzędziem do walki z pierwszą falą upałów w tym roku.
17: Kiedy temperatura przekroczy 24 stopnie, kurtyna automatycznie się włącza.
12: Mówił Michał Mendala z Urzędu Miasta Katowice. 21 czerwca na boisku przy ulicy Jodłowej w Żywcu odbędzie się festyn rodzinny. Oficjalny start zaplanowano na godzinę 15, a wstęp na teren imprezy jest całkowicie bezpłatny. Na miejscu moc atrakcji polecamy.

0: Można już?
1: Proszę bardzo.
0: Międzynarodowa Godzina Szczęścia po raz kolejny. Informujemy was o tym codziennie i nie przestaniemy.
1: Słuchajcie, ale naprawdę na całym świecie nas ludzie słuchają.
2: Cześć Jeska, pozdrawiam serdecznie z Holandii.
1: O, proszę bardzo, ale jest też jeszcze Manchester, jest Reykjavik, jest Teneryfa. Fajnie. Na tym
0: coraz większa
1: być.
0: Odpowiedzialność na nas w takim razie spoczywa. Postaramy się te wszystkie oczekiwania dowieść.
1: Na razie to nam się podkład skończył. Kasia Węsierska.
0: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: wystarczyło tylko powiedzieć, że was pozdrawiamy niezależnie od tego, gdzie jesteście i się okazało, gdzie jesteście.
1: Jesteście naprawdę wszędzie, co nas cieszy. Estera?
2: Hej, hej. Ja mieszkam w Niemczech, nie mamy godziny do tyłu, ani do przodu. Tak samo jest u nas 17.
1: Ale za to macie chemię.
0: Dużo kasy też mają podobno tam w Niemczech, tak słyszałam.
1: To w takim razie jeszcze Martyna.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień
3: to
1: dobry.
3: Jak pytacie, skąd słuchamy, to ja już wam powiem. A więc słucham was w Teksasie. Ja aktualnie mam godzinę 10 rano, a u was już 17. Pozdrawiam i miłego dnia.
0: Jak w kilku słowach można...
3: Już wieczoru prawie.
0: Można kogoś przestać lubić, choć prawie się go w ogóle nie zna.
1: Oj, proszę cię, w Teksasie.
0: Teksas, wiesz, ile tam jest teraz stopni, wiesz, jak tam jest ładnie.
1: Wiesz, jak tam jest niebezpiecznie?
0: Wiesz, że tam jest 10, masz jeszcze cały dzień?
1: Tam są mężczyźni w kapeluszach kowbojskich.
0: Wmawiaj sobie.
1: Słuchajcie, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami naprawdę wszędzie, bo głosówek dostaliśmy mnóstwo, wszystkich nie damy rady puścić, ale jak macie ochotę, to wbijajcie na eskowego TikToka z całego świata, bo robimy live'a. A za chwilę SK Karniaki Cup.
0: Więc wpadajcie też na sk.pl i pobierajcie eskową apkę, żeby się zgłosić i potem zawalczyć o bycie na Stadionie Narodowym.
1: A u ciebie też się mówiło, że się chodzi w Teksasach i chodziło o dżinsy?
0: Nie.
1: Dobra, to ja jestem stary.
4: Promocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki?

0: Energii od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Do Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
9: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroën, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
10: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
2: To będzie ostatnia reklama.
11: Nowy samochód z 5-letnią gwarancją w cenie używanego? To możliwe. Poznaj Bestium T77. Komfortowy SUV, którym zabierzesz całą rodzinę na wymarzone wakacje. Dostępny już od 89 900 zł. Dynamiczny silnik o mocy 160 koni mechanicznych, siedmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów i panoramiczny dach w standardzie. Wybierz komfort, na który cię stać. Zapraszamy do salonu Bestium Kanclerz Ruda Śląska. Zadzwoń 32 301 49.
12: I po reklamie.
2: SK.

0: 17.31, słuchacie Eski.
1: Eska, Karniak i K.
2: I próbujemy was wysłać na PGE Narodowy, żebyście 4 lipca wzięli udział w naszej akcji, a więc SK Karniaki Cup. Razem ze Sławkiem Peszko pojawili się na murawie i powalczyli o 10 tysięcy złotych.
0: Na antenie pojawia się teraz Kamila, która była na SK.pl i się zgłosiła i napisała tam, że jest kobietą, która wie, co to spalony. Proszę
2: Kamila,
0: bardzo,
2: tłumacz.
3: Kamila. Oj, no to w momencie, gdy jedna osoba podaje drugiej, to ta druga osoba nie może być przed piłkarzami, znaczy
2: przed linią obrony.
3: Przed linią obrony, czyli przed
2: drużyny
3: przeciwnej drużyny, tak.
2: Wczoraj
3: podania.
2: Wczoraj zostało mi to wytłumaczone razem z rysunkiem. Prawdopodobnie wrzucę te wytłumaczenie w swoich media społecznościowe, dlatego że nie tylko ja tego nie wiem.
0: Za chwilę. Ja nie wiem, czy dobrze powiedziałyście, bo ja się tak znam na nodze, że jestem noga, naprawdę. Więc wszystko można.

0: mi wcisnąć, ale wiem, jakiego słowa brakuje w wypowiedzi Sławka Peszko i za chwilę, Kamila, przed tobą to zadanie, żebyś ty nam to słowo podała. Usłyszysz wypowiedź Sławka, będzie gwizdek i 3 sekundy na odpowiedź, co kryje się pod gwizdkiem.
1: Gotowa?
2: Tak.
1: Sprawdzamy.
0: No to uwaga, lecimy.
3: W szatni najbardziej brakowało mi...
2: żony.
0: Żony, to jest twoja odpowiedź ostateczna.
1: Sławkowi Peszko w szatni najbardziej brakowało żony.
0: Sprawdźmy.
3: W szatni najbardziej brakowało mi kobiet.
1: Blisko, ale liczba mnoga, nikogo dyskryminować nie chciał, nie trzeba było być żoną, żeby móc paść do szatni.
2: No, ale jakby no za każdym, że tak powiem, piłkarzem i mężczyzną sukcesu stoi kobieta, nie? No więc generalnie, no żona.
0: Dyskutowałby. Za moim sukcesem żadna kobieta nie stoi, chyba że mama, bo gdyby mnie nie urodziła,
1: bardzo, ja tutaj
0: no to...
1: siedzę.
0: Później porozmawiamy, Kasiu.
1: Kamila,
0: mamy dla ciebie 100 za to, że byłaś z nami dzisiaj. No nie udało się wygrać zaproszenia na PGE Narodowy, ale 100 też się przyda.
1: I oczywiście wciąż...
2: Było blisko
1: i wciąż te zaproszenia są otwarte, bo jutro po raz kolejny będziemy próbowali kogoś z was wysłać na nasze SK Karniaki Cup, żeby dołączył do drużyny 4 lipca, więc już teraz można wpadać na sk.pl albo ściągać eskową aplikację, bo będzie tam czekała kolejna wygwizdana zagadka.
0: 10 tysięcy złotych do zdobycia w wielkim finale 4 lipca. Trzymamy za was kciuki.
4: SK Karniaki Cup.

0: It's raining season. To Dua Lipa.
1: Dua Lipa. 19 minut do godziny 18:00. Czwartek już prawie za nami i za wami, co oznacza, że jeden dzień weekend.

0: Raining Season. To Dua Lipa.
1: Dua Lipa. 19 minut do godziny 18. Czwartek już prawie za nami i za wami, co oznacza, że jeden dzień weekend.
0: Rano czy wieczorem?
1: Najczęściej wieczorem, ale jak...
0: A ja rano.
1: Ale zdarza mi się też rano.
0: No czasami
1: zależy,
0: też, a jak jest upał, to w ogóle tam czasami po dwa razy dziennie też mi się zdarza.
1: Niech zgadnę, są jakieś badania, które
0: oczywiście
1: mówią o tym, kiedy lepiej.
0: Ale te badania są naprawdę dziwne, dlatego że wynika z nich, że niby lepiej brać prysznic rano, bo to niby korzystniejsze dla zachowania czystości i świeżości przez resztę dnia, ale z drugiej strony wieczorny prysznic jest polecany osobom, które są narażone na kontakt z alergenami lub pracują w środowisku zanieczyszczonym. No wielkie mi odkrycie. Jak pyli w pracy, to wypadałoby się umyć po tej pracy.
1: To znaczy, mi się wydaje, że czasami tym naukowcom płacą nie do końca za wyniki tych badań, tylko za przeprowadzenie badań jakichkolwiek, po cokolwiek, żeby udowodnili swoją przydatność.
0: Natomiast nadchodzi bardzo ciepły weekend. Apeluję do wszystkich, którzy będą podróżowali komunikacją miejską.
1: Rano
0: tym do
1: i wieczorem.
0: Siebie.
1: A także w ciągu dnia. To jest najlepszy termin na branie prysznica. Radio
0: SK. Bardzo serdecznie wszystkim za to dziękujemy.
2: Autopromocja. Legenda. Powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie od 22 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.

0: i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
1: A pranie też za ciebie wstawi?
2: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
1: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
2: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
4: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: W składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.
4: Eska.

0: Money Talk, ale Farben w Radiu SK.
1: Kończymy powoli wrzucać na luz, kończymy live'a na TikToku, ale za kilka chwil zacznie on, Rafał Adamczak, imprezkę.
0: I nie sam.
2: Ja ten luz podtrzymam o 19:00 u mnie goście, Dawid Kwiatkowski, Margaret.
1: Oni wydali bardzo ładną piosenkę dzisiaj, później ci opowiem.
2: Zagramy.
1: To znaczy, to jest tytuł.
0: Później ci opowiem, o wszystkim wam opowiem później, więc zostańcie z Radiem SK.
1: Do usłyszenia jutro.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
2: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSP. Więcej na www.wsbedu.pl.
3: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Przed nami 10. edycja Rapsta

0: Gdańsku. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Udanych wakacji życzy sponsor programu. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
4: Natalia Czarnuch, cześć. ZTM uruchomi dodatkowe autobusy na zaplanowany na sobotę koncert Miłosza. Dzięki połączeniom uczestnicy wydarzenia będą mogli bezpośrednio dotrzeć z centrum Katowic pod Arenę Katowice i z powrotem. Kursy będą realizowane nawet co 2 minuty. Tymczasem ja zerkam w prognozę pogody. Aktualnie na termometrach 23 stopnie Celsjusza, tak jest w Tychach czy w Mikołowie. Im bliżej weekendu, tym będzie cieplej. Jutro słupki rtęci podskoczą do 30.
5: Wakacji pełnych dobrych chwil życzy sponsor programu, firma Tauron, właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dachowanie na S6 w Zachodniopomorskiem, to w rejonie węzła Płoty. 4 osoby są poszkodowane, w tym 2 dzieci. Po kierowcę przyleciało LPR. S6 w kierunku Kołobrzegu jest zablokowana. Jest w rękach policji i najpewniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. To mężczyzna podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany dziś rano pod Warszawą. Posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
9: SK Sport News.
7: Polskie siatkarki pokonały w Bangkoku Ukrainę 3-1 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To 5. zwycięstwo w rozgrywkach zespołu Stefano Lavriniego. W sobotę biało-czerwone zmierzą się z Holandią. Czas na drugą serię fazy grupowej na Mundialu. Na początek mecz Czech z RPA. To spotkanie właśnie się zaczyna. O 21.00 Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, a o północy mecz Kanady z Katarem. Z kolei o 3.00 Meksyk zagra z Koreą Południową.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
9: SK Południe News.
4: Ranni górnicy wrócili już do domu. Wracamy do wypadku w prywatnej kopalni EcoPlus w Bytomiu. W rejonie wstrząsu pracowało 9 górników. Jeden zginął na miejscu, 2 trafiło do szpitala.
10: Jeden miał stłuczenie uda prawego i ten pracownik został po badaniach wypuszczony. Drugi pracownik z raną głowy i stłuczeniem kolana prawego nocą został wypuszczony ze szpitala i obecnie jest w domu.
4: Relacjonuje inżynier Stanisław Wawszczak z kopalni EcoPlus. Rejon wstrząsu jest zamknięty. O wznowieniu prac zdecyduje komisja.
9: Imprezka.
11: Imprezka.
9: Imprezka.
11: Imprezka.
12: Ale się ładnie złożyło. 18 czerwca w kalendarzu, 18 na zegarkach, a dokładnie 18.02. No to imprezkę czas najwyższy rozpoczynać. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry. Dawid Podsiadło, tak nazywa się gość, który muzycznie rozpocznie nasze spotkanie. Sezon, jedna z najnowszych piosenek. Weź to już teraz.

Około 10 minutach leżenia, potem otwieramy oczy w okolicach 23 albo w okolicach północy przy dobrych wiatrach. Okazuje się, że w przedpokoju na przykład świeci się światło i te siatki z zakupami tam stoją, a wy w takiej dziwnej pozycji, niewyspani, obolali cali, tak właśnie sobie ten wieczór zepsuliście. Więc tak nie robimy, jeszcze nam się przez chwilę musi chcieć, żeby fajnie było. Jak jeszcze odrobinę energii w sobie znajdziecie, to gwarantuję, że tak właśnie będzie. A jak macie z tym problem, to ja tutaj sobie małe czary mary hitami na czasie i na pewno tak będzie. Słuchajcie, tak w ogóle to chciałem was zapytać, czy wy w relacjach i kontaktach ze swoimi bliskimi, tymi z rodziny, tymi, z którymi mieszkacie, ewentualnie z tymi w pracy bądź przyjaciółmi, macie takie powiedzenia u nich, takie zwroty, jakich oni używają, których wy nie lubicie, macie na to alergię, nie tolerujecie, ale w życiu im nie powiedzieliście, że tak to właśnie na was działa. To teraz możecie się wygadać. Nagrajcie głosówkę i wyślijcie na naszym męskowym messengerze. Ja chętnie dowiem się, co was drażni, jakie powiedzenia, jakie powiedzonka u waszych bliskich, u waszych znajomych, a może do nich też to zupełnie przypadkiem dotrze i właśnie się troszkę zmienią, a może wbrew pozorom wy to polubicie? Może to będzie taka terapia, która spowoduje, że jednak będziecie z tym potem okej. Okay. Czekam na głosówki w tym temacie na naszym męskowym messengerze, ale czeka już Rihanna, żeby dodać wam energii, Disturbia, później będzie Harry Styles, będzie też Kygo, no i o 19 będą u nas goście Dawid Kwiatkowski i Margaret.

0: I od razu dzięki takim hitom czuć, że lato i wakacje pukają do naszych drzwi. Kygo i Khalid Griffin, Save My Love, Khalid. W październiku nam pokoloruje trochę koncertowo, jesień w naszym kraju będzie koncertował. A jeżeli wy macie ochotę, żeby być na tym koncercie, to trzymajcie ze skałą. Ale mam nadzieję, że takie podpowiedzi to ja mogę sobie oszczędzić, bo wy doskonale wiecie, że trzymanie z nami to może zaowocować prezentami, czasami biletem jakiś, który wpadnie, już jesteście na fajnej imprezie, prawda? Słuchajcie, pytałem was o te powiedzonka, które was u bliskich, tych, z którymi mieszkacie, z którymi pracujecie, denerwują. Jest głosówka od Ady.
1: Ja nie cierpię w pracy słowa spoko od zespołu. Nie cierpię słowa spoko. Działa to na mnie jak płatka na byka.
0: Spoko. Nie no, żartuję. Ja też mam takie powiedzonko w pracy, dwa właściwie, których nie cierpię. To jest, że trzeba się zająć jakimś projektem. Wszyscy mają teraz projekty. Nie zadania. Wszyscy mają projekty. Albo jak ktoś mówi, że nie ma na coś przestrzeni, to mnie jakoś też tak drażni. Jeszcze Kasper?
2: Jeśli chodzi o to, co najbardziej kocham, to wtedy, kiedy mój pracownik mówi, że coś zrobił, ja zadaję pytanie, czy na pewno to wszystko jest dobrze zrobione, a on teoretycznie tak i nigdy nie jest dobrze. Pozdrawiam cię, Damian. Dzięki.
0: Czyli nawet ten pracownik tutaj został z imienia przedstawiony. Damiana pozdrawiamy i jeszcze głosóweczka od Pameli.
3: Cześć, my najbardziej z moim chłopakiem nie lubimy, gdy moi rodzice mówią poszłem, lubiałem i w każdym bądź razie.
0: Pamela, pozdrów rodziców. A właśnie, a propos tego, jak mówią nieraz rodzice, to ja na przykład do pewnego czasu, teraz już jakoś z tym się oswoiłem, ale nie znosiłem, kiedy na przykład do mnie mówili Rafałek? Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny w...
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
7: Autopromocja.
8: Reklama. Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: Living.
1: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć

0: Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
2: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
1: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
2: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
3: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
4: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
5: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
8: I po reklamie.

chcesz, jak bohater tego słynnego mema wideo teraz przymykacie oczy i odlatujecie? Albo inaczej, może wokalnie wchodzicie na to Turn the Lights Off. Taka magia tego numeru, który wam zagrałem teraz w Westem Impresce. U nas hitów na czasie nie brakuje. Słuchajcie, różne rzeczy różni ludzie w robocie robią. Na przykład brytyjscy urzędnicy w ramach obowiązków, wyobraźcie to sobie, grają w GTA. A wszystko dlatego, że ten eksperyment miał pomóc lepiej zrozumieć motywację graczy. Dlatego też urzędnicy prowadzili rozmowy i obserwowali zachowania uczestników gry. Co w GTA można obserwować? Przecież tam generalnie jedno. No, ale zostawmy to. Ja wiem, że teraz pewnie u niektórych wyobraźnia ruszyła do przodu i tak sobie jednocześnie marzenia pomyśleliście, ach, jakby tak jutro w robocie pyknąć, no już może nie w GTA, ale coś prostszego, coś szybszego, prawda? Przy okazji też wpadła wiadomość na naszą skrzynkę messengerową. Hej SK, słucham was od około 11 lat, najlepsze radio na świecie. No, bardzo dziękujemy, ale mam do was prośbę, mam dzisiaj urodziny i chciałabym, abyście puścili nutkę, która od niedawna leci. To David Guetta i Alok, Run, Run River. O, i to pisze Anulka. Anulka, przede wszystkim najlepszości na urodziny przekazujemy od całej Eski. A jeżeli chodzi o Run, Run River, to jest naprawdę świetny numer i zrobię wszystko, obiecuję, żeby pojawił się

0: Się w naszej imprezie, a za chwilę muzycznie na pewno pojawi się Tate McRae i Greedy.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce.
4: No jasne, że zagramy. Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy. Wy możecie pomóc łatwo.

0: 18. Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Jaja Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

0: sklep Biedronka.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
3: Nowy samochód z 5-letnią gwarancją w cenie używanego? To możliwe! Poznaj Bestium T77. Komfortowy SUV, w którym zabierzesz całą rodzinę na wymarzone wakacje. Dostępny już od 89 900 zł. Dynamiczny silnik o mocy 160 koni mechanicznych, siedmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów i panoramiczny dach w standardzie. Wybierz komfort, na który cię stać. Zapraszamy do salonu Bestium Kanclerz Ruda Śląska. Zadzwoń 32 301 49.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

To Urzel i mówię to dostanę w Radiu SK w imprezce. 5 minut zostało do godziny 19. Jeżeli lubicie takie klimaty, ja wam SK Live Remix polecam. Jutro, w piątek, od 20 startujemy z takim graniem. A gdybyście nie mogli się doczekać, to oczywiście SK Live Remix na wyciągnięcie waszych uszu w naszej apce eskowej. A już o 19 goście, Dawid Kwiatkowski i Margaret u nas w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Co za mecz w Biedronce? Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przesnacki. Wybrane rodzaje. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
5: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: I po reklamie.
13: Miasto na czasie.
14: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Przypominam, że w ten weekend ruszają Dni Jaworzna. W programie trzydniowych obchodów znajdą się koncerty gwiazd, spektakle, gry miejskie oraz wiele propozycji dla całych rodzin.
15: W sobotę mamy zaangażowane instytucje miejskie, instytucje kulturalne, również koncert zadyrygowany. Natomiast w niedzielę, na którą mieszkańcy pewnie najbardziej czekają, mamy Skoli Matedę, Katarzynę Kowalską i na finał Małgorzatę Ostrowską.
14: Mówił wiceprezydent Jaworzna Łukasz Kolarczyk. Tymczasem w sobotę wpadajcie również pod Freezero Arenę Gliwice. Tam odbędzie się Dzień Nowej Energii z Tauronem. Na miejscu będzie ekipa Radia SK. Polecamy.
16: Imprezka. Czekaliśmy i się doczekaliśmy. Już są z nami. Dawid Kwiatkowski, Margaret Dawid Kwiatkowski.
17: Dobry wieczór.
16: Za chwileczkę będziemy grać, będziemy też rozmawiać o waszej nowej

0: to Alok i The Chainsmokers i Jungle w Radiu SK w imprezie 11 minut po godzinie 19, ale się dzieje dużo w naszym studiu. Dawid Kwiatkowski, Margaret i Dawid Kwiatkowski. Widzę, że się świetnie bawicie. Co tam się dzieje na tych waszych live'ach? Opowiadajcie. O co was tam pytają?
1: Bo my jesteśmy zaraz TikTokerki.
2: Tak, o co nas pytają? Na przykład... Kiedy wspólny numer?
0: No właśnie,
2: takie padło pytanie.
0: Przechodziliście tutaj przypadkowo. Kiedy wspólny numer?
2: Tak, przypadkiem.
0: Nie, no oczywiście, żart.
1: Czy nam tak przypadkiem się okazuje, że dziś?
0: Że dziś, dokładnie. Tak. I tak przypadkiem ja tutaj mam ten numer przygotowany. Za chwilę go zagramy. To będzie bardzo ekscytująca chwila, ale zanim zagramy, to ja muszę was przepytać. Słuchajcie, kto zaczął? Kto na ten duet bardzo, no może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku? I kto był drugi i złapał ten haczyk? Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
2: Na to się nie da odpowiedzieć,
1: bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Powstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jakoś po prostu poruszył. I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest też tak, ale okazało się, że
2: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, żeby się zgrać kalendarzowo również.
1: Tak.
2: Więc nie odpowiemy ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment.
0: No to chyba
1: to Dawid powiedział, kocham cię w czasie przeszłym. Pierwszy.
0: Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy na to wpływa. Czy wy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem? Czy może zostawiacie właśnie takie...
2: Ja uważam w ogóle, że nie można takich rzeczy robić słuchaczowi, że to on sam musi dojść do swojej historii w tym wszystkim, ale też nie uważam, że to jest bardzo ukryty przekaz w tej piosence. Można się szybko domyślić, o co chodzi. Ja się bardzo cieszę z tego refrenu i w ogóle z historii tego numeru, że ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei w tym i że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem.
1: Tak.
2: Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
1: Tak.
2: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło, właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz... Poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
0: Ja już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?
2: Irytujące?
0: No takie irytujące, takie, że...
1: Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie związku.
2: Na razie się wszystkim jaramy.
1: Dokładnie.
0: A jest jakaś rzecz, której sobie nawzajem jako artyści zazdrościcie?
1: Tak. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas. Przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem. Jak ty to robisz, chłopie? Ja jeszcze będę pobierać, dużo tej nauki na pewno. Ale
2: Boże,
1: to jest w jakimś taki, no, zazdrość to jest może duże słowo, jest takie nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję. I uczę się od ciebie też tego.
2: Przestań.
0: Dawida, ty masz jakąś taką cechę, którą zazdrościsz?
2: Ja powiedziałem Gosi i napisałem ci takiego ckliwego SMS-a, bo my czasami mamy takie momenty w naszych wiadomościach, że nagle po prostu zaczynamy wylewać z siebie wszystkie rzeczy i napisałem ostatnio Gosi, że pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. że jej bardzo i wtedy to może było już nawet zazdrością taką, że śmiało mogę to powiedzieć. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to, ale oczywiście to była wciąż fajna koleżeńska zazdrość, ale patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże, tak wszyscy to znają, nie tylko tam 3-4 rzędy. No kiedyś może się uda. A dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany.
0: W takim razie, słuchajcie, już nie trzymajmy dłużej w niepewności tak. naszych słuchaczy. Zapowiadajcie, a ja gram.
1: Drodzy, to jest bardzo wyjątkowy duet dla nas osobiście również, dlatego przyjmijcie go ciepło. Dawid Kwiatkowski i Margaret.
2: Później ci opowiem. Teraz.
3: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Weste w imprezce Wiktor Waligura i Dry School 4 pory roku. Ja mam nadzieję, że już teraz od tego weekendu, kiedy pogoda ma się w całym kraju mocno poprawić, a i lato kalendarzowe powitamy, no to właśnie wyraźnie nam się da poznać lato. Ale wracając do numeru Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, no to musicie przyznać, że rzeczywiście to jest bardzo dobry numer i taki bardzo... No właśnie, do wzdychania, więc do usłyszenia w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera.
6: Zamiast siedzieć w domu,
5: weź dom w trasę.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.

0: Drugi, 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
2: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają, Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixie 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przed nami 10. edycja Rap

0: Happy Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

Ale śmiało, śmiało, zaśpiewajcie tak na pełne, na całe gardło, jak ona to zrobiła. Katy Perry, Legendary Lovers w Radiu SK. To jest imprezka, gramy hity na czasie. 13 minut zostało nam do godziny 20. Bardzo emocjonująca to jest godzina naszego imprezkowania. Mam tutaj na myśli oczywiście, Boże, hity, które wam gram, to jedno, ale tą premierę, którą mieliśmy, Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, przypomnę, później ci opowiem, tak nazywa się ten nowy utwór, na który powinniście zwrócić uwagę, który na pewno niejednokrotnie wam zagramy w Radiu SK, ale teraz zwróćcie uwagę na klip. Emocjonująca to jest też godzina dla fanów piłki nożnej, a dokładnie kibiców drużyn Czech i Republiki Południowej Afryki, bo jest 86. minuta meczu i właśnie niedawno piłkarze RPA strzelili bramę 1-1. Taki jest wynik, więc tak to dokładnie wygląda. Słuchajcie, a jak duet Kizo i Bledka w waszej pamięci się dobrze zapisał i fajne macie z nim wspomnienia i z numerami, które nam dawali, no to bardzo proszę, teraz wam to przypomnę.

Właśnie, bo za chwilę będę miał dla was niezłą niespodziankę. No poza tym, że przypomnę, że oczywiście Armin van Buuren również w ramach Skalife Remix na pewno pojawi się jutro u nas w Radiu SK. Ale to nie o tym ta niespodzianka, więc nasłuchujcie uważnie.

0: zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
2: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
0: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
4: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
5: Przed nami 10. edycja Raps.

Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.
3: Miasto na czasie.
4: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Wielkimi krokami zbliżają się 16 dni gminy Bobrowniki. Już 20 i 21 czerwca na scenie amfiteatru w Rogoźniku pojawią się gwiazdy.
5: Będziemy mogli usłyszeć takich wykonawców jak Myslowic, Poparzenikową 3, Oberschlesien oraz Orkiestrę Reprezentacyjną Straży Granicznej oraz Oskara Cymsa.
4: Mówił Marcin Gajdzik z Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach. Tymczasem ja przenoszę się do Sosnowca. Tam 20 czerwca w najbliższą sobotę w sosnowieckim egzotarium odbędzie się Noc Świętojańska, w programie wydarzenia między innymi Teatr Ognia czy Joga w blasku księżyca. Polecamy.
6: Muzyką się żyje.
7: Black Eyed Peas porwali wczoraj publiczność swoimi hitami. Te, wiadomo, zawsze są na czasie. Grupa była gwiazdą drugiego dnia Warsaw Music Festivalu, ale to nie koniec muzycznych wrażeń, bo przed nami trzeci dzień, bardzo imprezowa sobota, zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej festiwal.
8: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
7: No i na ten finał Warsaw Music Festivalu mam dla Was bilety. Kto chce zobaczyć Armina i bawić się przy jego kultowym Estate of Trance, niech odzywa się do mnie już teraz na Messengerze Eski i niech w głosówce, którą tam zostawi, przekona mnie, że te bilety powinny trafić właśnie do niego. Działajcie już w tym momencie, jak chcecie iść na Armina ten w sobotę na Warsaw Music Festivalu. To no właśnie, jak sama nazwa festiwalu mówi, w Warszawie. A kto jednak woli polskich artystów i aktywny odpoczynek, ten może w sobotę wpadać na imprezę SK in the Sun do Parku Wodnego Santago. Tam wystąpi Messiah, ale szykujemy też dla Was wiele innych atrakcji w sam raz na rozpoczęcie lata.
9: Imprezka.
10: Imprezka.
9: Imprezka.
7: No właśnie, na rozpoczęcie lata ciekaw jestem, czy Wy jesteście gotowi, żeby szaleć co noc, bawić się co noc, albo chociaż siedzieć i tak patrzeć w gwiazdy. Mam nadzieję, że chmury tych gwiazd w te wakacje i w to lato nie będą przesłaniać. Rafał Adamczak, dzień dobry. Oskar Cyms zaczyna tę godzinę.

0: Jazzy, Candle Night, ten numer pachnie mi takim wieczornym spacerem nad brzegiem morza, oceanu, kiedy jesteśmy nawet na egzotycznych wakacjach, promenadą jakąś, gdzie wiecie, z jednej strony szumi woda, z drugiej strony jakieś fajne knajpki nas zapraszają do środka, a my odpoczywamy. Jeszcze taki powiew gorącego wiatru, czujecie to? No właśnie, właśnie. No i już za chwileczkę wakacje, już za chwileczkę lato i będziemy takich rzeczy doświadczać. Kwadrans po godzinie 20 to jest imprezka w Radiu SK w czwartek 18 czerwca. Odnośnie zaproszeń na Armina Van Burena, który już w sobotę w ramach Warsaw Music Festivalu wpadła głosówka na naszą skrzynkę messengerową od Dominiki.
1: Siemano SK, moi rodzice w początkiem czerwca tego roku obchodzili swoją 35. rocznicę ślubu. Wiem, że marzyli o tym, żeby pójść na występ Armina, zresztą moja mama go kocha. No niestety nie miałam możliwości zakupu takiego prezentu, ale dosłownie przed chwilą usłyszałam o tym w radiu, więc postanowiłam spróbować. Z reguły mam szczęście i liczę na to, że i tym razem mi się uda uszczęśliwić moich rodziców.
0: Coś mi tutaj się nie zgadza, jak mama kocha Armina, to jak to 35. rocznica ślubu, jak do tego doszło? Nie no, żartuję, oczywiście, że żartuję. Dominiko, jak ktoś ma takich fajnych rodziców, którzy obchodzą 35. rocznicę ślubu i ich marzeniem jest wybrać się na Armina, to to musi się wydarzyć, dlatego już teraz od Eski dostajesz zaproszenia na Warsaw Music Festival na sobotę właśnie na Estate of Trance Armina Van Burena.

koniecznie na tę imprezę? Niech świętują i rocznicę ślubu i ty możesz się uśmiechnąć, bo właśnie im to dzięki nam, dzięki SC załatwiłaś. 17 po 20 teraz u nas Mew i Zalia i dopóki się nie znudzisz.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Z Toy Story 5, który od wczoraj w kinach już do zobaczenia. Zaproszenia na Toy Story 5 do kina będą rozgarnięcia u nas w Radiu SK jutro i przez cały weekend, więc gdybyście mieli ochotę bawić się świetnie w kinie, no to nasłuchujcie, bądźcie czujni, bądźcie uważni, ale wracając jeszcze do zaproszeń na Estate of Trance, Armina Van Brena w ramach Warsaw Music Festivalu, okazuje się, że te wejściówki cieszą się wśród was ogromnym powodzeniem i znowu zgłosił się kolejny chętny, tym razem Grzesiek.
1: Cześć Esko, tutaj Grzegorz. Wiecie, że za kilka dni wielki dzień, czyli dzień

0: zaprosić na tą wielką imprezę. Wstydzi się, mówi, że nigdy nie brał udziału w konkursie, no to ja mu pomogę. Chciałbym go zaprosić. A tak w ogóle tata to taki sobie tak, taktyk, a jak animator, tak jak terminator i a jak akrobata. Po prostu wszystko z tych cech posiada. Ma w swojej szafce kabelki, ładowarki, myszki, jakiś tam spektrum, stary komputer, z których chyba mógłby zbudować spokojnie jakiegoś Robocopa. Chciałbym go zaprosić i chciałbym z nim spędzić wyjątkowo ten dzień, to święto.
1: No to załatwione. SK swoich ludzi nie zostawia, więc grzechu, idziesz z tatą na Estate of Trance Armina van Burena na Warsaw Music Festival, oczywiście, to już w najbliższą sobotę. Mam nadzieję, że tam na imprezie już się tata wstydził nie będzie i odpowiednie wygibasy będą poczynione. Z drugiej strony Grzechu przypomniał bardzo ważną rzecz. Faktycznie w przyszłym tygodniu, 23 czerwca, Dzień Ojca. Niech ja się dowiem, że ktoś zapomniał.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama. Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
11: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
10: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
11: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
10: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
12: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
13: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
16: I po reklamie.

0: Są tacy, dla których to bardzo świeże wspomnienie wczorajszego rewelacyjnego koncertu i fajnej imprezy na stadionie Legii Warszawa w Warszawie, czyli Warsaw Music Festivalu, kiedy to Black Eyed Peas pojawili się właśnie na stronie tego wydarzenia. Black Eyed Peas, Let's Get It Started w Radiu SK w imprezce 13 minut przed godziną 21. Ale że my lubimy was zabierać na stadiony nie tylko w związku z festiwalami, ale też w związku z tym, że na przykład na PGE Narodowym w Warszawie 4 lipca organizujemy dla was SK Karniaki Cup i tam na miejscu będziecie mogli powalczyć o 10 tysięcy złotych. Tylko, żeby tam być, to trzeba sobie zaklepać miejsce w naszej eskowej jedenastce. Na razie 3 takie miejsca oddaliśmy. Jeszcze 8 jest do wzięcia. Dzisiaj nie udało się nikomu, a próbowali od rana Ania, Michał oraz Kamil. No cóż, czasami tak bywa. Jest już nowa zagadka. Nowa zagadka, czyli tekst, który wypowiada Sławek Peszko. W tym tekście jedno słowo jest wygwizdane, a waszym zadaniem jest oczywiście odgadnąć, jakie to słowo. Jak odgadniecie dobrze, no to oczywiście miejsce w 11 macie zagwarantowane. Jesteście z nami na SK Karniaki Cup 4 lipca na Narodowym w Warszawie, a jeszcze dajemy tysiaka na kieszonkowego, a jeszcze nocleg oczywiście w tym czasie dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, więc jakby cały komplet wam załatwiamy. Tylko to jedno wygwizdane słowo w historyjce Sławka Peszki naszego człowieka musicie odgadnąć. Jaka teraz jest historyjka? Jakiego słowa brakuje? Znaczy, historyjkę wam teraz zagram oczywiście, ona też do znalezienia na sk.pl, a jakiego słowa brakuje? No właśnie, to już jest wasze zadanie.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: No i teraz działacie wy. Z historyjką możecie się osłuchać na sk.pl, tam macie też szczegóły zabawy i tam też do tej zabawy możecie się zgłosić. 12 minut i będzie godzina 21. Miley Cyrus, Flowers.

0: To Martin Garrix, Ed Sheeran i Rabbit It w Radiu SK. To jest imprezka, gramy hity na czasie. 4,5 minuty będzie godzina 21. Warto przypominać, warto powtarzać, że w ten weekend witamy lato. Kolejny tydzień to czas, kiedy witamy wakacje, a już za parę godzin powitamy piąteczek, piątunio. Będzie fajnie. Rafał Adamczak, dzięki za wspólnie spędzony czwartkowy wieczór. Mi było super, naprawdę. A wam?
1: Peska.

0: Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama. 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski? Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździńskiego 191.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.
10: Miasto na czasie.
11: Agnieszka Kucyjas, cześć. Miłosz, Krzysztof Zalewski, Igo, Ralf Kamiński, Jakub Józef Orliński, Natalia Schroeder, Zespół Śląsk i wielu innych będzie można zobaczyć i usłyszeć 20 czerwca w Arenie Katowice. Wszystko za sprawą projektu Pieśni Współczesne Antologia, za którym stoją polski raper, autor tekstów i producent muzyczny Miłosz oraz Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Tego dnia na scenie po raz pierwszy i ostatni wybrzmią razem utwory z projektów Pieśni Współczesne i Pieśni Współczesne Tom II. Łącznie na scenie Areny Katowice wystąpi ponad 130 muzyków i wokalistów. Mamy dla Was zaproszenia. Piszcie na bilety@sk.pl z hasłem Miłosz.

0: Popołudnie News.
1: Ten adres w Halembie, ulica 1 Maja 32, wygląda dziś zwyczajnie, ale dawny pałacyk Donnersmarcków i cały otaczający go dawny majątek w lokalnych opowieściach mają status miejsca z powieści przygodowej. Chodzi o coś, co podobno kryje się pod ziemią.
2: Od lat krąży legenda o sieci tajemniczych tuneli, które mają prowadzić aż do zamku w Chudowie. Dla jednych to gotowy scenariusz filmu, dla innych część lokalnej tradycji.
1: Po co w ogóle miałyby powstać takie tunele? Czy w tych historiach pojawia się jakiś konkretny powód?
2: Jedni mówią o tajnej drodze ucieczki, inni o miejscu do ukrywania cennych rzeczy. Wspólny mianownik jest jeden. To ma być niebezpieczny labirynt pełen zakrętów, rozwidleń i ślepych korytarzy. I właśnie tam ma wejść mały Wojtek, główny bohater tej opowieści.
1: Czyli dziecko i podziemny labirynt. Co się z nim tam zszedł?
2: Na początku czuł ekscytację. Skręcał w kolejne odnogi, zamiast zostać blisko wyjścia. W pewnym momencie stracił orientację. Światło zniknęło. Został sam w ciemności, a każdy korytarz wyglądał tak samo.
1: To już przestaje być przygodą, a zaczyna koszmar. Jak długo miał tam błądzić?
2: Według opowieści mijały godziny i całe dni. W domu rodzice szukali go wszędzie, a strach rósł z każdą godziną. Aż po 3 dniach starszy mężczyzna przechodzący drogą usłyszał ciche wołanie spod ziemi.
1: I co zrobił, kiedy upewnił się, że to nie złudzenie?
2: Poszedł po pomoc. Zebrał kilku mężczyzn i sprowadził tropiące psy. Zeszli pod ziemię. Psy prowadziły ich coraz głębiej, aż w bocznym korytarzu znaleźli wyczerpanego, głodnego, zapłakanego, ale żywego Wojtka.
1: Ta scena pokazuje dramat dziecka i solidarność sąsiadów. Jak dziś traktuje się tę opowieść? Bardziej jak legendę z morałem, czy wspomnienie prawdziwego zdarzenia?
2: Granica się zaciera. Jedni wierzą, że wydarzyła się naprawdę. Inni widzą w niej przestrogę dla dzieci, aby nie wchodziły do nieznanych miejsc. Morał jest jasny. Ucieczka od problemu może zaprowadzić w sytuację bez wyjścia, a w kryzysie kluczowa jest reakcja innych ludzi.
0: Słuchasz magazynu reporterów Eski Południe. To warto wiedzieć.
1: W tej historii ważną rolę odgrywa pałacyk Donnersmarcków. Dziś wielu mija go obojętnie, a w opowieściach to punkt wyjścia do sieci podziemnych tajemnic. Czy w Halembie często wraca się do motywu tuneli?
2: Bardzo często, zwłaszcza w rozmowach ze starszymi mieszkańcami. Dla nich pałacyk to symbol dawnych czasów, a opowieści o korytarzach aż do Chudowa budują poczucie, że to miejsce jest częścią większej historii regionu. Nawet jeśli nikt nie potrafi wskazać ich przebiegu, sama świadomość tuneli jest w wyobraźni ludzi bardzo silna.
1: W tej historii tunele nie służą tylko do ucieczki czy ukrywania skarbów, ale stają się sceną osobistego dramatu chłopca. Czy pojawiają się inne wątki związane z niebezpieczeństwem pod ziemią?
2: Podkreśla się, że podziemna droga jest zdradliwa. Liczne rozwidlenia, korytarze, które się urywają, miejsca, gdzie łatwo stracić orientację. To sieć, w której można się zagubić. W opowieściach pojawia się ostrzeżenie. Kto wejdzie tam bez przygotowania, może nie znaleźć wyjścia.

0: Historia Wojtka jest najbardziej znanym przykładem.
1: Brzmi to jak metafora. Wchodzisz w przygodę, z której trudno się wycofać. Legenda ma wymiar wychowawczy. Pokazuje, że ucieczka przed odpowiedzialnością rzadko kończy się dobrze. Czy lokalnie zwraca się uwagę na ten aspekt?
0: Tak. Podkreśla się, że Wojtek nie chciał stawić czoła konsekwencjom. Zamiast rozmowy z rodzicami wybrał ucieczkę. Tunel stał się symbolem tej ucieczki. Z pozoru schronienie, w praktyce pułapka. Dopiero pomoc innych pozwoliła mu wrócić, co wzmacnia przesłanie historii.
1: Zastanawia mnie rola starszego mężczyzny, który usłyszał wołanie. Przypadkowy świadek nagle staje się kluczową postacią. Przełamuje strach i organizuje akcję ratunkową. Bez niego finał byłby inny.
0: On jest jak sumienie społeczności. Najpierw się boi, ale dochodzi do wniosku, że nie może zignorować głosu z podziemi. Sprowadza ludzi, psy, wraca do tunelu. Dzięki temu pojedynczy sygnał rozpaczy zamienia się we wspólne działanie, a opowieść mówi nie tylko o tajemnicy miejsca, lecz także o postawie mieszkańców.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Południe.
1: Pałacyk przy ulicy 1 Maja 32 i jego rzekome tunele tworzą coś w rodzaju mapy emocji. Z jednej strony fascynacja historią Donnersmarków, z drugiej strach przed tym, co kryje się pod ziemią, a pomiędzy tym wszystkim zwykłe życie mieszkańców Halemby.
0: Ta legenda łączy dawną arystokrację, podziemne przejścia rozpalające wyobraźnię i dramat dziecka, który poruszył dorosłych. Wszystko skupia się w jednym punkcie miasta, który w opowieściach zawsze ma drugie dno.
1: Może dlatego ta historia tak mocno trzyma się w pamięci. Zostawia obrazy. Ciemny korytarz, echo kroków, płacz dziecka, głos z podziemi, ludzi z psami schodzących w nieznane. Dzięki temu Halemba nie jest tylko punktem na mapie, ale przestrzenią pełną znaczeń.
0: A opowieść o Wojtku i tunelach pod pałacykiem Donnersmarków pokazuje, że nawet w dobrze znanym mieście kryją się historie łączące codzienność z tajemnicą. Trzeba tylko wsłuchać się w to, co od lat przekazują sobie kolejne pokolenia mieszkańców.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Południe.
1: Skoro przed chwilą zeszliśmy z legendarnych tuneli z powrotem na powierzchnię, to teraz przyjrzyjmy się samemu budynkowi, który od wieków stoi w sercu Halemby. Niby niewielki, schowany między drzewami, a wygląda jak mały pałac. Co to właściwie jest za miejsce?
0: To dawna siedziba hrabiów von Donnersmark, halemski dwór, który wiele osób nazywa pałacykiem. Dziś jest tam filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej, restauracja i przestrzeń na wydarzenia kulturalne. A historia budynku sięga co najmniej połowy XVIII wieku.
1: Czyli to nie tylko ładny stary dom, ale kawał historii całej dzielnicy.
0: Dokładnie. Zanim powstał murowany dwór, był tu folwark z drewnianymi zabudowaniami z XVII wieku. Około 100 lat później hrabia Franciszek Ludwik Henkel von Donnersmark postawił tu reprezentacyjną wiejską rezydencję, z której doglądano interesów w tej części majątku.
1: A jak ten budynek wygląda od strony architektonicznej? Widać, że to nie jest zwykły dom.
0: Dwór zbudowano z cegły na planie prostokąta, w stylu barokowo-klasycystycznym. Ma dwie kondygnacje, dach mansardowy z lukarnami i eleganiczny, symetryczny front z wysuniętą częścią środkową, zwieńczoną trójkątnym szczytem.
1: No właśnie, a skąd w ogóle wzięła się Halemba jako miejscowość? Dziś kojarzy się głównie z górnictwem.
0: W dokumentach z XV wieku pojawia się kuźnica wśród lasów, wydzierżawiona człowiekowi o nazwisku Halemba, prawdopodobnie Jurdze Halembie. Od jego nazwiska przyjęła się nazwa całej miejscowości, która później przeszła w ręce Hohenzollernów, a następnie Donnersmarków.
1: I to oni odegrali tu główną rolę?
0: Tak, na początku XVIII wieku rozbudowali kuźnicę i zbudowali jeden z pierwszych wielkich pieców w regionie. Huta działała ponad jedno stulecie, a po jej zamknięciu nadal rozwijał się tu przemysł i osiedle robotnicze.
1: Czyli Halemba od dawna żyła ogniem, dymem i metalem, a ten elegancki dwór był reprezentacyjnym salonem całego przemysłowego świata?
0: Można tak powiedzieć. Dwór służył hrabiom podczas wizyt w tej części majątku, ale na co dzień mieszkali tam zarządcy huty i okolicznych dóbr.
1: Wspomniała się o hrabim Franciszku Ludwiku Henkel von Donnersmarku. Czy z jego osobą wiąże się coś szczególnego?
0: Tak. W maju 1768 roku hrabia niespodziewanie zmarł, właśnie w nowo wybudowanym dworze. Źródła mówią tylko o nagłej śmierci, bez opisu okoliczności, ale sama historia dworu i tak jest wystarczająco ciekawa.
2: Słuchasz magazynu reporterów Eski Południe. To warto wiedzieć.
1: Skoro mówimy o historii, to ciekawi mnie, co działo się z tym budynkiem później, bo rzadko który dwór ma jedno przeznaczenie przez kilka stuleci.
0: Ten na pewno nie miał. Początkowo był siedzibą hrabiów podczas ich pobytów w Halembie. Później mieścił się tam patrimonialny sąd, a następnie nadleśnictwo, więc stał się centrum zarządzania okolicznymi lasami.
1: Czyli od salonów szlacheckich do biurek urzędników i leśników. Dość ciekawa droga.
0: A to jeszcze nie koniec. W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działał tam Młodzieżowy Klub Górniczy, a po gruntownym remoncie w 2011 roku przekazano budynek Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej.
1: Czyli dziś to już nie tylko zabytek, ale żyjące miejsce.

0: Polsce?
1: Zdecydowanie. W pałacyku działa filia biblioteki, restauracja i odbywają się wydarzenia kulturalne. To połączenie historii z nowoczesną funkcją. Żywa część miasta, a nie martwe muzeum.
2: Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Takie stare budynki często mają swoje legendy. Czy Haremski Dwór też doczekał się własnej opowieści z Dreszczykiem?
1: Ma. Według lokalnych opowieści pod pałacykiem ciągną się podziemne korytarze aż do zamku w Chudowie. Tunele są pełne niebezpieczeństw, mają wiele odnóg, w których łatwo się zgubić.
2: Brzmi jak gotowy scenariusz do przygodowej opowieści. Czy ktoś miał odwagę zejść do tych tuneli?
1: Legenda opowiada o małym Wojtku, który po narozrabianiu uciekł do podziemi pod dworem. Szybko stracił orientację i zabłądził, a rodzice szukali go bez skutku.
2: Jak długo tam błądził?
1: Według opowieści 3 dni. W końcu przechodzący drogą mężczyzna usłyszał jego wołanie, zebrał ludzi i razem zeszli do tuneli.
2: I udało im się go odnaleźć?
1: Tak, po długich poszukiwaniach wyprowadzili wyczerpanego chłopca na powierzchnię. To legenda z przestrogą i nadzieją.
2: Przestrogą w stylu: nie uciekaj do podziemi, kiedy narozrabiasz, bo skończysz gorzej niż przy rozmowie z rodzicami.
1: Właśnie tak. Ma zniechęcić dzieci do ryzykownych wypraw w nieznane miejsca, a jednocześnie dodaje dworowi aurę tajemnicy.
3: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Południe.
2: Zastanawiam się, na ile te podziemne korytarze są faktem, a na ile tylko opowieścią. W wielu miejscach mówi się o tunelach łączących zamki i dwory, ale rzadko ktoś je naprawdę widział.
1: To bardzo częsty motyw w lokalnych legendach. W przypadku Halemby nie ma dowodów na istnienie tak długiego połączenia z zamkiem w Chudowie, więc tę historię lepiej traktować jako barwną opowieść. Faktem jest natomiast, że dawne rezydencje miały piwnice, schowki, krótkie przejścia techniczne, które z czasem w wyobraźni ludzi rozrosły się do skali wielkich tuneli.
2: Czyli zamiast jednego małego korytarza do składu węgla, w opowieściach powstaje cała sieć podziemnych dróg, aż do sąsiedniego zamku.
1: Dokładnie, ale nawet jeśli te korytarze są bardziej mitem niż rzeczywistością, legenda o Wojtku pokazuje, jak ludzie przez pokolenia oswajali to miejsce.

0: niż tylko zabytkiem w rejestrze. To miejsce, które łączy różne warstwy pamięci. Historię przemysłu z hutą i jednym z pierwszych wielkich pieców. Historię rodu Donnersmarków, a także codzienność. Od sądu patrimonialnego i nadleśnictwa przez klub górniczy po dzisiejszą bibliotekę i wydarzenia kulturalne.
1: Kiedy tak o tym opowiadasz, widać, że ten budynek przechodził przez różne epoki i systemy polityczne, ale za każdym razem znajdował dla siebie nowe zadanie.
0: I to jego szczęście, bo wiele dworów i pałaców popadło w ruinę albo je rozebrano. Halemski dwór przeszedł trudne momenty, ale doczekał się gruntownego remontu w 2011 roku, dzięki czemu przetrwał i zyskał nową rolę w życiu dzielnicy.
1: Czy wiadomo, jak wyglądał ten remont? To była tylko kosmetyka, czy raczej poważna ingerencja?
0: To był kompleksowy remont. Odnowiono elewację, wzmocniono konstrukcję, zadbano o dach mansardowy z lukarnami, odświeżono wnętrza i dostosowano je do potrzeby biblioteki oraz wydarzeń kulturalnych, zachowując charakter zabytku.
1: Czyli teraz można wejść do środka, poczuć klimat XVIII wieku, a jednocześnie skorzystać z nowoczesnej biblioteki?
0: W pewnym sensie tak. Wnętrza są przystosowane do dzisiejszych funkcji, ale świadomość, że chodzi się po budynku z połowy XVIII wieku, robi wrażenie. Zwłaszcza, gdy zna się jego drogę. Od drewnianego folwarku, przez rezydencję hrabiów i miejsce śmierci Franciszka Ludwika Henkla von Donnersmarka, siedzibę sądu, nadleśnictwa i klubu górniczego, aż po współczesną bibliotekę.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Południe.
1: Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy samej Halembie jako dzielnicy. Mówiłaś, że to największa dzielnica Rudy Śląskiej. Jak ta przemiana z leśnej kuźnicy w nowoczesną dzielnicę wygląda w kontekście dworu?
0: Dwór jest jednym z najstarszych materialnych świadków tej przemiany. Kiedy powstawał, Halemba była niewielką miejscowością przy granicy z państwem pszczyńskim, z hutą otoczoną lasami. Z czasem wokół przemysłu rozwijało się osiedle. Pojawiały się domy, drogi, infrastruktura. Dwór stał trochę z boku, ale cały czas był obecny i obserwował, jak z małej osady wyrasta duża dzielnica miasta. Pamięta związki z Kochłowicami, zmianę właścicieli majątku, rozwój i upadek hut, rozbudowę osiedla przemysłowego, czasy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z Młodzieżowym Klubem Górniczym. A dziś towarzyszy dzielnicy szukającej nowej tożsamości po zmianach w przemyśle ciężkim.
1: Zastanawiam się, czy mieszkańcy na co dzień myślą o tym budynku w taki sposób, czy raczej traktują go po prostu jako bibliotekę i miejsce spotkań.
0: To bardzo różnie bywa. Dla części osób to po prostu praktyczne miejsce, gdzie można wypożyczyć książkę czy pójść na wernisaż. Inni widzą w nim symbol dawnej Halemby, łącznik z przeszłością. Ważne jest, że budynek żyje, przyciąga ludzi i staje się tłem dla nowych wspomnień.
1: I pewnie co jakiś czas ktoś opowiada dzieciom historię o Wojtku, który zgubił się w podziemiach, więc legenda też żyje.
0: Takie opowieści sprawiają, że miejsce nie jest tylko zbiorem dat i nazwisk, ale przestrzenią wyobraźni. Dziecko, które słyszy o tunelach pod dworem, widzi nie tylko mury, ale też coś tajemniczego, trochę strasznego. W bezpieczny sposób, który bardziej fascynuje niż przeraża i niesie prostą lekcję. Lepiej zmierzyć się z konsekwencjami, niż błądzić w ciemności.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Południe.
1: Kiedy patrzy się na historię dworu w Halembie, widać, jak zmieniało się podejście do dziedzictwa. Kiedyś był symbolem władzy i nierówności, dziś jest miejscem otwartym, dostępnym dla wszystkich.
0: Dawna siedziba hrabiów von Donnersmark, którzy zarządzali ogromnymi majątkami, dziś służy jako biblioteka miejska. Każdy może wejść, skorzystać z zasobów, wziąć udział w wydarzeniu. Zamiast zamkniętej rezydencji mamy przestrzeń publiczną.
1: Ten budynek przypomina, że historia Halemby to nie tylko kopalnie i bloki, ale też wcześniejsze warstwy. Kuźnica wśród lasów, huta z wielkim piecem, ród Donnersmarków, leśnicy, klub górniczy.
0: Dwór w Halembie jest jak księga, w której zapisano kolejne rozdziały dziejów tej części miasta. Każdy rozdział ma inny charakter, ale wszystkie łączy jedno miejsce. Ten sam ceglany budynek z mansardowym dachem i trójkątnym szczytem nad wejściem.
1: A między tymi rozdziałami wcisnęła się legenda o małym Wojtku i podziemnych korytarzach, aż do zamku w Chudowie.
0: Dzięki takim opowieściom historia przestaje być tylko zbiorem suchych informacji. Można wyobrazić sobie hrabiego z XVIII wieku, leśnika z XIX wieku, młodzież z klubu górniczego w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i współczesnych czytelników w bibliotece.
1: I może gdzieś w tle echo dziecięcego wołania o pomoc, które według legendy usłyszał przechodzący drogą mężczyzna.
0: To echo jest częścią wyobraźni, ale właśnie dzięki niemu dwór w Halembie pozostaje miejscem, które intryguje, inspiruje i zachęca, by zatrzymać się na chwilę i pomyśleć, ile historii kryje się za tym trójkątnym szczytem i mansardowym dachem.
2: Echo słowa. Rozważanie Andrzeja Szepę.
3: Chrześcijaństwo to sprawa serca. Serce w Biblii nie jest tylko symbolem uczuć. Serce określa nasze zachowanie.

0: zachowania, postawy i motywacje. Jest przestrzenią, w której zapadają duchowe decyzje. Serce człowieka ma swój charakter. Może być wytrwałe, uparte, cierpliwe, kochające, ociężałe czy ospałe. Z serca człowieka wypływają dobre rzeczy lub złe rzeczy, a to, co mówimy, jest tylko pochodną tego, co jest w naszym sercu. To z serca pochodzi skąpstwo lub hojność, kłamstwo lub prawda, pożądanie lub czystość, złe myśli albo dobre myśli, przekleństwo lub błogosławieństwo. W sercu mieści się mądrość albo głupota, nienawiść albo miłość, lęk lub odwaga, wiara lub niewierność. Serce może być rozweselone winem albo napełnione Duchem Świętym. Serce ma swoje urojenia i sny. Może też mieć w sobie słowo Pana. Nosimy w nim pamięć o Bożych dziełach albo zapomnienie, bojaźń Bożą lub bunt wobec Boga. Możemy postępować w szczerości serca jak Dawid albo w buncie jak Saul. Nasze serce może odwrócić się od Boga albo w beznadziejnej sytuacji doznać umocnienia od Pana. Może być podzielone między Boga i rzeczy tego świata. Może być w nim pycha i poleganie na własnej sile albo cierpliwe czekanie na Boże działanie. Bóg może poruszyć czyjeś serce, zwrócić je w kierunku nawrócenia i pełnienia Jego woli. My też możemy poruszyć swoje serce, skłonić je do dziękczynienia, uwielbienia, chwały i pełnienia Bożej woli. Dlatego Biblia mówi metaforycznie o obrzezaniu serca. Oznacza to całkowite poddanie się Bogu i przyjęcie Jego sprawiedliwości w miejsce własnej grzeszności i nieprawości. Zbawienie to sprawa serca. Nie przyjmujemy zbawienia przez wiedzę ani przez obrzędy, ale sercem. Serce to kluczowa sprawa. W Księdze Przysłów czytamy: zaufaj Panu z całego swojego serca.
1: Witam Państwa ponownie. Bohater naszej dzisiejszej historii do szkoły musiał chodzić boso, ponieważ jego rodziny nie było stać na kupno butów. Wyśmiewany przez inne dzieci, przysiągł sobie, że to już się nigdy nie powtórzy, nawet gdyby musiał zabić, żeby zdobyć pieniądze. Tak zaczęła się jego obsesja na punkcie tego, żeby być bogatym. Chciwość kosztowała go jednak więcej, niż był w stanie zapłacić, a dług ten zniknął dopiero, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone.
2: Mieszkaliśmy w stanie Georgia. Tata był biednym farmerem. W sobotnie wieczory zawsze zabierał mnie ze sobą na bilard. Z kolei mama prowadziła mnie do kościoła, co znacznie mniej mi się podobało. Ojciec nie chodził z nami, aż do pewnego dnia, kiedy przeżył radykalne nawrócenie. Stał się nowonarodzonym chrześcijaninem. Przestał grać w bilard i wdawać się w awantury. Od dzieciństwa buntowałem się przeciw wszystkim i wszystkiemu. Kradłem pieniądze z kościoła, należałem do ulicznego gangu. Robiłem wszystko, co najgorszego można sobie wyobrazić. W końcu zostałem przyłapany. Sędzia do spraw nieletnich zadzwonił do szkoły i wezwał moich rodziców.
3: Nie mogę w to uwierzyć, Bill. Włamałeś się do szafek w szatni i okradłeś swoich kolegów? Jak mogłeś to zrobić?
2: To żaden problem, tato.
4: No. Billy, chcieliśmy, żebyś wyrósł na porządnego człowieka.
3: A ty jesteś zwyczajnym bandziorem, synu. Włóczysz się po nocach, robisz Bóg jeden wie co. Staraliśmy się jak najlepiej cię wychować, ale ty się z tym wcale nie liczysz. Panie sędzio, nie mamy na niego wpływu. Może jak trochę posiedzi, to się czegoś nauczy.
2: Tato!
4: Wysoki sądzie, czy mogę coś powiedzieć? Ja jestem nauczycielką Williama i proszę, aby dał mu pan jeszcze jedną szansę. To inteligentny chłopak i wierzę, że potrafi się zmienić. Postaram mu się w tym pomóc.
2: Ale ja bynajmniej nie zamierzałem się zmienić i uciekłem z domu. Zabrałem się w podróż z pewnym kierowcą ciężarówki i bardzo mi się to spodobało. Swoboda jazdy przed siebie, trąbienie na ładne dziewczyny. Tylko gość, z którym jeździłem, okazał się nieciekawy, więc 7 miesięcy później zadzwoniłem do rodziców, żeby po mnie przyjechali. Nie skończyłem szkoły. Zamiast tego poszedłem do wojska, ale nawet tam wpakowałem się w kłopoty i szybko się mnie pozbyli. Byłem prawdziwym utrapieniem dla moich rodziców. A kiedy się ożeniłem, stałem się jeszcze większym utrapieniem dla mojej żony, Dean, i dzieci. Zwłaszcza odkąd zacząłem jeździć tirem.
5: Halo?
2: Dzień to ja. Słuchaj, miałem paskudny wypadek.
4: Nic ci się nie stało?
2: Nie, nic, ale to istny cud. Jechałem przez góry, musiałem zasnąć. Zjechałem z trasy i uderzyłem w barierkę. Wyrzuciło mnie przez przednią szybę i wylądowałem w rzece ładnych parę metrów niżej.
4: Billy, mogłeś się zabić.
2: No, jacyś ludzie widzieli wypadek, wyciągnęli mnie, rozpalili ognisko, żebym się ogrzał.
4: A wyrzucą cię z pracy, kochanie?
2: No wiesz, pewnie mnie zawieszą na czas z dochodzenia, ale zawsze mogę zwalić na warunki drogowe. Ślisko było, nie?
5: Zostałem oczyszczony z zarzutów i po tym zdarzeniu, żeby nie zasnąć, zacząłem brać amfetaminę. Kiedyś nafaszerowany prochami jechałem bez przerwy przez 5 dni, po czym na 2 tygodnie wylądowałem w szpitalu z powodu wyczerpania organizmu. Kiedy byłem w trasie, nigdy się porządnie nie wysypiałem, bo byłem zbyt zajęty towarzystwem przydrożnych kobiet. Nie myśląc o niebezpieczeństwie, jakie mogę ściągnąć na rodzinę, zacząłem też przewozić nielegalne ładunki, a ze względu na duże pieniądze. Ale kiedy raz spóźniłem się z dostarczeniem gorącego towaru, przekonałem się, z jakimi ludźmi mam do czynienia.
3: Dean! Dean, wstawaj! Wstawaj, trzeba się pali, szybko!
4: Co? O szybko. Boże, zabierz dziewczynki!
3: Szybko, musimy się stąd wynosić!
4: Dziewczynki, wstawajcie! Billy, nie dojdę do drzwi!
3: Tylnymi drzwiami! Szybko! Szybko.
4: Zabiłeś je gwoździami, pamiętasz?
3: O nie! Spróbuję je wyważyć! Szybciutko!
5: Skończyło się poparzeniami 1. i 2. stopnia, ale jakoś udało nam się uciec. Śledztwo nie udowodniło podpalenia, więc wróciłem do moich trefnych ładunków i łatwego szmalu. A kiedy to źródło wyschło, z kobiet kręcących się po parkingach dla tirów, zmontowałem grupę prostytutek. Mieliśmy już wtedy 4 dzieci i zrobiłbym wszystko, żeby zdobyć pieniądze. Wtedy też wpadłem na pewien genialny pomysł i zacząłem wydzwaniać do firm produkujących leki. W większości nikt nie chciał ze mną rozmawiać, ale w jednej mnie wysłuchano.
6: Więc mówi pan, że ma pan pomysł na pigułki, panie Sej? Jakiego rodzaju?
2: Dla kierowców. Łykają ich mnóstwo, żeby nie zasnąć.
6: Ma pan na myśli amfetaminę?
2: Nie, nie. Moje pigułki zawierałyby stymulanty, które dają takie same efekty, ale nie są nielegalne. I można by je kupować bez recepty. Mógłbym tego sprzedać miliony.
6: No to umówmy się na spotkanie.
5: Pierwszą partię 100 tysięcy pigułek sprzedałem w ciągu 2 dni. Kolejny 1 000 000, wykorzystując siatkę moich prostytutek, w ciągu tygodnia. Wkrótce tarzałem się w forsie. Wciągnąłem do biznesu całą moją rodzinę. Ale wchodzenie na terytorium innych dealerów bywa niebezpieczne. Odkąd odebrałem 1000 telefonów z pogróżkami, woziłem ze sobą broń.
4: Bill, po co ci ten pistolet?
2: Jakiś koleś groził, że mnie zabije.
4: Billy, to już zaszło za daleko.
2: Uspokój się, Dean.
4: Jak on tu przyjdzie i nas powystrzela?
2: No, pytałaś, po co mi ten pistolet? Właśnie po to, żeby nas obronić. No.
4: Wciągnąłeś nas, mnie i dzieci, w coś paskudnego, Bill. Chociaż wiesz, jakie to jest niebezpieczne. Ja dłużej już tak nie mogę. Ja nie chcę tak żyć.
5: Wyłączyłem żonę z interesu. Na jej miejsce wstawiłem Ginny, jej przyjaciółkę, która już nieraz zabezpieczała moje tyły. Ale Dean nadal bała się wychodzić z domu. Postanowiliśmy więc, żeby chronić ją i dzieci, przeprowadzić fikcyjny rozwód i zamieszkać osobno. Nic nie było w stanie powstrzymać mnie przed robieniem kasy. Groźby pojawiały się nadal, a w październiku 1975 roku miał miejsce 1. zamach na moje życie. Zostałem postrzelony w plecy i o mało co nie zginąłem.
7: Cześć, synu.
2: No, cześć, tato.
7: Wyglądasz trochę lepiej niż wczoraj. Krwawiłeś tak, że nie wiedzieliśmy, czy z tego wyjdziesz.
2: Wyjdę. Teraz mam tu przy drzwiach 24-godzinną ochronę.
7: Jedyną prawdziwą ochronę człowiek może mieć w Bogu, Billy.
2: A to dobre dla ciebie, tato. Ale w moim biznesie kule są prawdziwe.
7: Tak samo jak Bóg, syn. Nadal żyjesz. A? Podziękowałeś mu za to?
2: Chyba będziesz musiał zrobić to za mnie.
7: Billy, Bóg ocalił cię już tyle razy. Dlaczego nie chcesz oddać mu swojego życia?
2: Ja nie mam czasu na religię, tato. Policja przyszła tu dzisiaj z nakazem aresztowania.
7: Za co?
2: Od dawna chcieli mnie dopaść.

0: końcu im się udało, ale nie martwię się. Ginny wszystkim się zajmie.
1: Widzę, że nie zabrali cię do aresztu.
0: Póki co nie. U ciebie też byli, Ginny?
1: Tak. Przyszli z nakazem rewizji, więc powiedziałam im, że trzymasz swoją walizkę w mojej szafie. Strasznie się ucieszyli, kiedy znaleźli te wszystkie leki.
0: Dobra dziewczynka. Fosy nie znaleźli?
1: Nie. Jak dorwali walizkę, przestali szukać. Śpieszyli się, żeby zbadać pigułki w laboratorium.
0: Tępaki. No, to teraz się przekonają, że w pigułkach są same legalne składniki.
1: Udawałam niewiniątko. I strasznie na ciebie nadawałam.
0: I tak było za każdym razem. Aresztowanie i zaraz potem zwolnienie z braku podstaw do oskarżenia. A ja najspokojniej szedłem sobie do banku z walizką pełną forsy i ochroniarzami przy boku. Biznes rozwijał się niesamowicie. Magazyny z towarem były porozrzucane po całym kraju. Kupiłem kilka domów, nowy samochód, wielką łódź, na której wydawałem przyjęcia. A wraz z bogactwem rosła moja arogancja i zachłanność. Im więcej miałem, tym więcej chciałem mieć. Praktycznie przestałem się widywać z rodziną. W czasie jednej z rzadkich wizyt przyglądałem się, jak syn gra w piłkę. A potem wszyscy poszliśmy do restauracji. Kiedy wróciliśmy, domu już nie było. Ktoś go podpalił. Kolejny cios spadł na nas, kiedy nasz 7-letni syn zaczął kuleć z powodu kontuzji, jaką odniósł podczas meczu futbolowego. Przez wiele miesięcy musiał leżeć w szpitalu na wyciągu, a potem założono mu szyny. Lekarz powiedział, że prawdopodobnie resztę życia spędzi na wózku inwalidzkim. Byłem przygnębiony i nękało mnie poczucie winy. Żeby jakoś sobie z tym poradzić, zacząłem zażywać środki uspokajające. Pewnego dnia, kiedy po wspólnym lunchu żona odwoziła mnie na lotnisko, wszystko się ze mnie wylało.
2: Co się dzieje, Bill?
0: Ja po prostu chciałbym z tobą zostać, kochanie. Chciałbym wreszcie zacząć normalnie żyć. Ja wszedłem w to wszystko, żebyśmy byli bogaci, a teraz... Teraz, kiedy mam forsy po szyję, wszystko straciło sens. Wszystko.
2: I ty mi to mówisz?
0: Ja niczego bardziej nie pragnę, niż być znowu z tobą i z dziećmi. Biznes już się dla mnie nie liczy. Ja muszę się jakoś z tego wycofać.
2: Więc po prostu zostań. Zjemy razem kolację. Spróbujemy jak za dawnych czasów.
0: Tak, ja bardzo bym chciał, Dean. Ostatnio cały czas o nas myślę, o tobie, o rodzinie, o tym, jak... Chodziłem z dzieciakami na ryby.
2: Ale nie będziemy mówili o interesach, dobrze?
0: Umowa stoi. To był cudowny wieczór. Ale jak tylko wróciłem na Florydę, interesy wciągnęły mnie na nowo. Trwały nieustanne walki z konkurencją o podział rynku. Byłem podejrzany o udział w dwóch strzelaninach na zachodnim wybrzeżu. Dean przeprowadziła się do mnie i zaczęliśmy na nowo układać nasze życie. Zamierzałem sprzedać interes, ale po cichu, żeby uniknąć wojny o sukcesję. W Dzień Matki w 1979 roku pojechałem w interesach do Atlanty. Kiedy wróciłem, żony nie było w domu. I ciało znaleziono we wtorek w lesie. Została brutalnie zamordowana. Nie potrafię opisać bólu i poczucia winy, jakie na mnie spadło. Dzieci również obwiniały mnie o śmierć matki. Mnie i moje parszywe interesy, mnie i moją chciwość. A mój smutek jeszcze bardziej je niszczył. Wiele razy wychodziłem z bronią do lasu, zdecydowany, żeby skończyć ze sobą, ale tchórzyłem. Musiałem sprzedać biznes.
1: Sprzedać interes? Chyba żartujesz, Billy.
0: Nie żartuję, Ginny.

0: Że ktoś ją zabił, żeby mnie powstrzymać.
1: Naprawdę w to wierzysz?
0: Jeden z bossów z Nowego Jorku powiedział kiedyś, że już za głęboko w tym tkwię, żeby się wycofać. No, chyba mówił poważnie.
1: Więc przemyśl to sobie jeszcze raz, Billy. Obawiam się, że nie dadzą ci żyć, jak będziesz próbował sprzedać.
0: Nie, już na niczym nie zależy. Zemszczę się na nich wszystkich. Mniej więcej rok po śmierci żony potajemnie sprzedałem biznes poprzez moich księgowych z innych części kraju. Potem umówiłem się z człowiekiem, którego darzyłem wielkim zaufaniem. Ba, uważałem go wręcz za przyjaciela, a który, jak podejrzewałem, zamordował moją żonę. Spotkaliśmy się w barze, gdzie zamierzałem wymierzyć mu sprawiedliwość. Zamiast tego dostałem zawału serca, po którym przez 3 tygodnie leżałem w szpitalu. W lipcu ogłosiłem wycofanie się z interesów i przejście na emeryturę. Zamierzałem przenieść razem z dziećmi na nasze rodzinne rancho. I właśnie wtedy wydano nakaz aresztowania mnie. Postanowiłem ukryć się wraz z 2 moimi synami w Hondurasie. Halo?
2: Bill?
0: No?
2: Mam nadzieję, że nie wybierasz się na lotnisko. FBI czeka tam na ciebie.
0: Czego znowu chcą?
2: Ginny wszystko im wyśpiewała.
0: Ginny?
2: Tak.
0: Ginny wbiła mi nóż w plecy. Nie, nikomu już nie można ufać.
2: No, to fakt. Nie kontaktuj się z nikim poza tym numerem.
0: A mam inne wyjście. Spróbuję wymknąć się samochodem.
2: W porządku. Nasi ludzie spróbują ci jakoś pomóc. Wkrótce się spotkamy.
0: Po wielu tygodniach przenoszenia się z miejsca na miejsce, potajemnie wróciliśmy do Georgii. Zostawiłem dzieci u moich rodziców i spotkałem się z adwokatem, który umieścił mnie w jakimś zapomnianym motelu. Ukrywałem się tam przez długie tygodnie, wychodząc z pokoju tylko raz dziennie, żeby zadzwonić. W końcu umówiono spotkanie.
3: Ochroniarz twojego przyjaciela Reno ma sporo na sumieniu. Przyznał się do popełnienia kilku zbrodni, łącznie z zamordowaniem twojej żony.
0: Dlaczego?
3: A myślał, że znajdzie pieniądze.
0: A mam nadzieję, że będzie się smażył na krześle.
3: Nie tak szybko, Bill, nie tak szybko. Ponieważ on należał do twojej organizacji, policja będzie chciała udowodnić, że to ty go wynająłeś.
0: Co za idiotyzm, nawet nie widziałem faceta.
3: On już poszedł na układ. Nie dostanie kary śmierci, jeżeli zezna, że zleciłeś mu morderstwo twojej żony.
0: No przecież to kłamstwo.
3: A postarają się, żeby brzmiało wiarygodnie.
0: Muszę się jakoś oczyścić.
3: I dobrze by było, Bill, bo inaczej to ty będziesz się smażył na krześle elektrycznym.
0: Razem z adwokatem poszliśmy do biura szeryfa. Podpisałem zobowiązanie, że nie opuszczę stanu i zgłoszę się na każde wezwanie i zostałem zwolniony. Wprowadziłem się do mojego prawnika i od świtu do nocy pracowaliśmy nad moją sprawą. Pewnego dnia, jadąc na rancho, zobaczyłem mojego ojca, jak siedząc na pace swojego pick-upa liczył bydło na pastwisku. Chciałem zakraść się od tyłu, żeby go zaskoczyć. Kiedy podszedłem bliżej, zorientowałem się, że mój ojciec się modli.
4: Drogi Boże, nie tak starałem się wychować tego chłopca. Nie chciałem, żeby tak postępował, ale nie wierzę, że to on zabił Dean. Robił różne okropne rzeczy, ale na pewno nie mógł jej zabić. Wiem, że Bill nie jest święty, ale błagam.

0: Następne miesiące wlokły się niemiłosiernie. Zbierałem gorzkie owoce mojego nędznego, przestępczego życia. Przekonałem się, że nie mam żadnych prawdziwych przyjaciół. Media, przeświadczone o mojej winie, używały sobie na mnie i odsądzały od czci i wiary. Ale śledztwo przebiegało w sposób coraz bardziej dla mnie pomyślny. Wykazaliśmy, że obciążające mnie zeznania są niespójne i w wielu punktach sprzeczne z raportem koronera, a rzekome dowody mocno naciągnięte. Widząc, co się dzieje, prokurator zdecydował się pójść na ugodę.
1: Widzisz, muszą jakoś z tego wyjść. Wydali na tę sprawę za dużo pieniędzy, dlatego chcą iść na ugodę.
0: To znaczy?
1: No, masz się przyznać do nieumyślnego zabójstwa.
0: Co? No, przecież ja tego nie zrobiłem.
1: Słuchaj, wszystkie inne zarzuty wycofują, a za to dostaniesz 5 lat.
0: 5 lat?
1: Wyjdziesz po 2,5.
0: Nie zgadzam się, jestem niewinny. Dlaczego miałbym iść do więzienia za coś, czego nie zrobiłem?
1: Posłuchaj. Jeżeli prokurator przedstawi wszystkie zarzuty, a sąd zacznie grzebać w twojej przeszłości i wyjdą te powiązania z mafią, na 5 latach się na pewno nie skończy. A może być nawet krzesło za morderstwo. Przemyśl to, stary.
0: Rozmawiałem z rodziną, ale wszyscy mówili mi, żebym przyjął propozycję adwokata. Tak więc w końcu poszedłem na ugodę i zostałem skazany na 5 lat. 12 lipca 1982 roku zgłosiłem się do więzienia stanowego na Florydzie. Wiedziałem, że mafia wydała na mnie zlecenie, dlatego szukałem kogoś, kto by mnie chronił. Wybrałem gościa, który odsiadywał wyrok za zabójstwo. Niedługo potem obaj zostaliśmy przeniesieni do więzienia w Lawetti. Mieszkaliśmy w jednej celi, prycza w pryczę. Okazał się kimś zupełnie innym niż myślałem i zaczął wywierać na mnie wielki wpływ.
2: Chwała Bogu.
0: Tylko tyle potrafisz powiedzieć, Guccione?
2: Nie widzę niczego innego, o czym warto by mówić.
0: Ty jesteś kawał świra. Kto normalny gada na okrągło o kimś, kogo nawet nie można zobaczyć?
2: Jeśli twoje serce jest zdrowe, Boga możesz zobaczyć wszędzie, gdzie tylko spojrzysz.
0: Nie, żebym chciał zmieniać temat, ale dostałem przydział do fabryki butów.
2: Chwała Bogu.
0: Jasne. Będę stał przy tym cholernym piecu rozpalonym do 380 stopni i przez cały dzień suszył podeszwy. To się nazywa ironia Pana Boga.
2: Dlaczego?
0: Dlaczego? Jak byłem mały, chodziłem do szkoły na bosaka. Śmiali się ze mnie i wtedy sobie przysiągłem, że już nigdy w życiu nie będę chodził bez butów.
2: No? Bóg próbuje ci przez to powiedzieć coś o twojej duszy.
0: Uj, to bardzo śmieszny, Guccione. Wiesz co, idziesz lepiej spać.
2: Modlę się za ciebie, Bill.
0: Jak tam chcesz. Postanowiłem potraktować cię jako część mojej kary. Obsesyjnie pragnąłem zemsty i głównie dlatego chciałem wydostać się z więzienia. Ponaglałem moich adwokatów, żeby za wszelką cenę jakoś mnie stamtąd wyciągnęli. Zapewniali mnie, że zostanę zwolniony 24 września, zaledwie 2 miesiące po uwięzieniu. Wieczorem tego dnia zadzwoniłem.
3: Złe wieści, Bill.
0: Co?
3: Sędzia, który miał rozpatrzyć apelację i unieważnić wyrok, został odsunięty od sprawy. A ten, który ją przejął, powiedział, że gdyby to od niego zależało, wylądowałbyś na krześle elektrycznym. No i nie ma mowy o żadnym zwolnieniu.
0: Szalałem po więziennym dziedzińcu, kopiąc z wściekłości kamienie i przeklinając Boga. I nagle on przemówił do mnie. Fizycznie poczułem jego obecność. Stanąłem jak wryty i uświadomiłem sobie, jak bardzo go potrzebuję. Powiedziałem, jeśli faktycznie jesteś Bogiem, to zabierz proszę moją zawziętość, nienawiść, chciwość i samotność i daj mi coś, dlaczego warto by żyć. I wtedy ogarnął mnie cudowny spokój. Chciałem pójść do kaplicy, ale nie wiem, w jaki sposób trafiłem do biblioteki. Tam znalazłem Biblię i zacząłem ją czytać. Wracałem tam codziennie i codziennie dowiadywałem się czegoś nowego o Bogu. I to mnie zmieniało. Chciałem powiedzieć o tym całemu światu, ale pierwszym na mojej drodze był Guccione. Guccione, jestem zbawiony!
2: Co?
0: Tak, uświadomiłem sobie, że miałem wszystko, co świat może dać. I popatrz, gdzie mnie

0: to doprowadziło i wtedy Bóg mi powiedział: jeżeli mi się poddasz i oddasz mi swoje życie, będziesz wolny.
1: I co zrobiłeś?
0: No, poprosiłem, żeby dał mi coś, dlaczego warto żyć.
1: Chwała Bogu.
0: I poczułem się, jakby spadł ze mnie jakiś ogromny ciężar.
1: Kiedy przyjąłem Jezusa, czułem się dokładnie tak samo.
0: Poszedłem do biblioteki, wziąłem Biblię i zacząłem szukać jednego wiersza z Ewangelii Jana 3:16. Jedyna rzecz, jaką zapamiętałem z religii w szkole. Nie mogłem sobie przypomnieć, o czym był ten wiersz, tylko tłukły mi się w głowie te liczby 3:16.
1: Chwała Bogu. I co przeczytałeś?
0: Tak, przeczytałem. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
1: Amen. W końcu to zrozumiałeś, sej.
0: Gucione. Wydałem miliony dolarów, żeby kupić sobie to, co chciałem. Ale to, czego naprawdę potrzebowałem, jest nie do kupienia.
1: Nie, bo to jest za darmo. Jezus już za to zapłacił.
2: Bóg odpowiedział na tę modlitwę i nadal mnie zmieniał. W międzyczasie ludzie, którym ufałem, ograbili mnie z resztek tego, co mi zostało. A ja nie mogłem zrobić nic, jak tylko uczyć się im przebaczać. Nadal obsesyjnie pragnąłem wydostać się z więzienia, ale Bóg chciał, żebym na pierwszym miejscu stawiał Jego królestwo. Pewnej niedzieli kapelan poprosił mnie, żebym powiedział coś podczas nabożeństwa.
3: Większość z nas jest przekonana o swojej niewinności i że to świat jest pełen zła. Ale Biblia mówi,

0: Jego Królestwo. Pewnej niedzieli kapelan poprosił mnie, żebym powiedział coś podczas nabożeństwa.
1: Większość z nas jest przekonana o swojej niewinności i że to świat jest pełen zła. Ale Biblia mówi,

0: prawdziwą wolność, tak samo jak ja ją odkryłem. Biblia mówi: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A życie moje teraz jest życiem przez wiarę w Syna Bożego, który mnie kocha i dał samego siebie za mnie. Tego dnia wielu więźniów przyjęło Chrystusa i tak zaczęła się moja droga głosiciela Ewangelii. Bóg sprawił, że wyszedłem z więzienia zaledwie po roku od siatki. To był rok 1983, a dwa lata później zostałem ułaskawiony i oczyszczony z wszystkich zarzutów. Przez następne 5 lat moja służba się rozwijała. Odbywałem wiele podróży misyjnych, w których często towarzyszyli mi rodzice. Tak też miało być w październiku 1988 roku. Mieli przyjechać do mnie w piątek, żeby w niedzielę wybrać się ze mną na kolejną wyprawę. Ale nie dojechali. Oboje zginęli w wypadku samochodowym. Trudno mi było przemawiać na ich pogrzebie, ale Bóg dał mi siły, abym również wtedy mógł głosić Ewangelię. Nadal jestem kaznodzieją, razem z moją żoną Vicky. Wiele podróżujemy i dzielimy się z ludźmi dobrą nowiną o Bożej łasce. Nieważne, kim jesteś, ani co zrobiłeś, Boża łaska i miłosierdzie jest również dla ciebie.
1: Echo Słowa. Rozważanie Andrzeja Szepę.
2: Życiu człowieka towarzyszy postawa, którą moglibyśmy nazwać: mylą się wszyscy, tylko nie ja. Albo inaczej: błędy popełniają inni, ja mam zawsze rację. A kiedy już dochodzi do bezpośredniej konfrontacji z faktami, to tym gorzej dla faktów. Taka postawa nie powinna mieć jednak miejsca w życiu Bożego sługi. Czytamy przecież, że całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do przekonywania i do poprawiania. Czy to znaczy, że wszyscy potrzebują naprawić coś w swoim życiu, a ja jestem jakimś szczególnym wyjątkiem? Jeżeli czytam Biblię i nigdy nie zdarza mi się w odniesieniu do samego siebie zauważyć: w tym się myliłem, tamto robiłem źle i teraz postanawiam to zmienić. Jeżeli nie zauważam, że to moja postawa była niewłaściwa, to albo nie czytam Biblii, może to są tylko przesłane mi przez znajomych cytaty, albo jestem naprawdę daleko od Boga. Boże myśli nie są naszymi myślami i Boże drogi nie są naszymi drogami. Dlatego wołamy: Panie, naucz nas Twoich przykazań i daj nam łaskę, żebyśmy chodzili Twoimi drogami. Im bardziej zbliżamy się do Boga, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z grzechu i potrzeby przemiany naszego życia. Postawa uniżenia liczy się przed Bogiem. Pan pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Pan chce podnieść mnie, kiedy się potykam, postawić na nogi, gdy upadam.

0: News. Hola Krochowska, cześć, witajcie. W dzisiejszym magazynie spotkanie z Anną Barabasz, historyczką i socjolożką z Żywca o twórcach ludowych zabawek na Żywicczyźnie. Pojawi się także Brygida Morańska ze swoim gwarowym podcastem.
1: Eska Południe.
0: A zaczynamy od twórców ludowych zabawek.
2: Agata Chmielowska, Radio Eska. Żywicczyzna w Polsce kojarzy się z regionem, który jest nacechowany tradycją, kulturą taką, która sięga wielu, wielu pokoleń wstecz i która do dziś jest bardzo kultywowana tutaj. Stąd i bibułki znane w całej Polsce, ale także wyroby z drewna, używane do tego, żeby funkcjonować, praca na roli. Były to przyrządy związane z gospodarstwem domowym, ale także związane z zabawkami na przykład. To wszystko było wokół nas, trzeba było wykorzystać w jakiś sposób, również artystycznie. I to myślę, że w wielu regionach Polski było podobnie, ale na Żywicczyźnie i tutaj w górach było to jakieś takie wyjątkowe. Ty tą sferą życia Żywicczyzny postanowiłaś się zająć. Po pierwsze, dlaczego?
3: Nieżyjąca już moja mentorka ze studiów, Maryla Śmiałowska, pani profesor Maria Śmiałowska,

0: i innymi.
1: Czasy studiów to są takie momenty, kiedy poszukujemy odpowiedzi na pytania, co dalej. Co zrobić z tą wiedzą, którą mamy, gdzie szukać kolejnych obszarów inspiracji. I postaci takie jak pani profesor Śmiałowska to są postaci, które są nie do przecenienia. I kiedy te socjologiczne obszary zaczęły coraz bardziej mi się urealniać, dzięki między innymi takiej właśnie sylwetce w moim życiu, to tak się złożyło, że po zakończeniu studiów wróciłam na Żywiecczyznę. Z różnych powodów. To jest interesujące. Jak to jest możliwe? Dlaczego tak jest, że ten region ma tak silne poczucie tożsamości? Oczywiście, no, można zamknąć taką rozmowę stwierdzeniem, no bo tak. I koniec. Można się tym nie zastanawiać. Najpewniej nie jest to temat, który daje jedną wyczerpującą odpowiedź. Natomiast okazało się, że nie tylko ja jestem tym zainteresowana, nie tylko ja obserwuję pewne ewolucje, czy postaw, czy wzorców. Tak się również złożyło, że miałam przyjemność i mam nadal współpracować z osobami, które zajmują się pisaniem dokumentów strategicznych dla samorządów. Specjalizuję się w badaniach jakościowych i to umożliwia mi realizowanie procesów badawczych w różnych obszarach Polski, co zachęca do takiego twórczego porównania, gdzie indziej jest inaczej, a bywa, że podobnie. Jak to się stało, że są pewne podobieństwa, są pewne różnice, na ile pewne okoliczności, pewne tendencje wpływają na to, że jakaś społeczność jest trwała, inne się zupełnie rozpraszają, znikają w przestrzeniach historycznych. I to było po prostu ciekawość. Ciekawość stanowiąca pokłosie obserwacji tego, co dzieje się wokół mnie. Na pewno takim momentem bardzo stymulującym w tym obszarze było pojawienie się mojego dziecka, które urodziło się tutaj na Żywiecczyźnie. Teraz to już jest dorosły mężczyzna, natomiast też byłam zaintrygowana mocno tym, że on jest stąd, ja mniej. Ja się tutaj nie urodziłam.
2: Skąd pochodzisz? Twoje korzenie są skąd?
1: Częściowo stąd, ale urodziłam się na Pomorzu Zachodnim, co jest konsekwencją wyborów moich rodziców związanych z procesem edukacyjnym oraz specyfiką Kresów Wschodnich. Pewnie Państwo wiecie, najlepsze pierogi kresowe można zjeść w Szczecinie, a wynika to po prostu z tego, że to miasto, ten region był zasiedlony przesiedleńcami z okolic Lwowa między innymi. No i tak się właśnie tam pojawiła moja rodzina ze strony mojej

ale urodziłam się na Pomorzu Zachodnim, co jest konsekwencją wyborów moich rodziców związanych z procesem edukacyjnym oraz specyfiką Kresów Wschodnich. Pewnie Państwo wiecie, najlepsze pierogi kresowe można zjeść w Szczecinie, a wynika to po prostu z tego, że to miasto, ten region był zasiedlony przesiedleńcami z okolic Lwowa między innymi. No i tak się właśnie tam pojawiła moja rodzina ze strony mojej mamy,

0: dzieci, ale w pewnych kwestiach nie daje wyboru, bo ona jest mocno nacechowana kulturą ludową. I żeby zrozumieć tętno żywiecczyzny, żeby zrozumieć specyfikę tego, co się tutaj dzieje, należy z należytym szacunkiem pochylić się nad pytaniem o istotę tożsamości, która przejawia się między innymi w rzemyśle artystycznym, w twórczości ludowej, w języku, w obyczajowości, w doświadczeniu pracy, ciężkiej pracy tych ludzi tutaj, bo ten świat został wyrwany z ziemi poprzez bardzo, bardzo ciężką pracę.
1: To teraz nawiążemy do tego tematu, który nas najbardziej interesuje, czyli projektu, który realizujecie, a który właśnie bada te korzenie.
0: To też jest efekt spotkania. Ja myślę, że większość rzeczy w naszym, spraw ważnych w naszym życiu jest konsekwencją pewnego dialogu, pewnego spotkania. To może być dialog z jakąś treścią historyczną, to może być, ale to też jest tworzone przez ludzi. Rozmawiałyśmy jakiś czas temu o dziejopisie Komonieckiego. Komoniecki nie wie, że z nami rozmawia, ale my rozmawiamy z nim w jakiś sposób, tak? Gdyby nie on, gdyby nie zaszczepił pewnej wizji, nie przekazał pewnych informacji, no nie byłoby podstawy do dyskusji o tym, co się działo na Żywiecczyźnie w wieku XVII czy XVIII. A nawet jeśli ta podstawa by była, to dużo bardziej enigmatyczna niż jest dzięki Andrzejowi Komonieckiemu. No i tu podobnie. Pytanie o tożsamość przekuło się w pewien cykl rozmów. Rozmów z osobami, które reprezentują pewne obszary sztuki, kultury, wytwórczości, pasji, ale również animacji czy dokumentacji. W taki zupełnie nienachalny sposób, ale jednak pojawił się projekt Kultura u Korzeni. Tytuł tego projektu jest nieprzypadkowy. To jest parafraza tytułu książki pani profesor Antoniny Kłoskowskiej, która jest jedną z najwybitniejszych przedstawicielek polskiej socjologii. I ja się na Kłoskowskiej uczyłam postrzegać socjologicznie świat. Nie wartościować, ale różnicować. Dostrzegać różnice jako walor. I tak też się stało, że to, co interesowało nas szczególnie, to właśnie ta kwestia różnych spojrzeń, które tworzą lokalny krajobraz kultury. I teraz kim jesteśmy my? To, co się dzieje jako inicjatywa, teraz już niekoniecznie projektowa, zamknięta w jakichś ramach czasowych, tylko pewna wizja badania, czyli Kultura u Korzeni, to jest inicjatywa realizowana w ramach działania Fundacji 9 Sił z Jeleśni. To jest fundacja, która ma ogromny dorobek. Ogromny dorobek będący przejawem troski o pamięć regionu. Szukając dokumentów, szukając informacji, prędzej czy później na tą fundację każdy zajmujący się badaniem kultury w regionie trafi. I tu z tego miejsca serdecznie polecam i stronę internetową, i Facebook, i Instagram, bo tam się pojawiają informacje związane z dokumentacją bieżącą, ale również z tym, co się zadziało już odpowiednio wcześniej, bo te projekty zwyczajnie łączą się ze sobą. Kultura tworzy się zawsze w jakimś dialogu, w jakiejś grupie, w jakiejś współpracy, w jakiejś kontynuacji lub kontestacji, ale jednak w odniesieniu do czegoś. I z Moniką Wróbel-Fomfrowicz, która jest prezeską tej fundacji, zajmujemy się i pracą koncepcyjną, czyli tym, co nas interesuje w obszarze poszukiwań, ale również w zakresie, tu akurat to jest na pewno domena Moniki, promocji tego dorobku. Myślę, że taki management, marketing kultury ludowej pozornie wydaje się być może łatwy, ale on wcale łatwy nie jest. I sądzę, że Monika to robi świetnie, bo potrafi spojrzeć na pewne zjawiska w obszarze kultury ludowej inaczej niż do tej pory. I to jest duża umiejętność. Nie odtwarzać pewnego schematu, nie mówić w kółko o tym samym. Nie dlatego, że to nie jest wartościowe, ale być może dlatego, że po prostu to już było. A warto czasami tą kulturę pokazać w odmienny sposób. Zwrócić uwagę na inne jej elementy, równie wartościowe.
1: Też na nowego odbiorcę tej kultury, prawda?
0: I na nowego odbiorcę, i na nowe czasy. Nie zapomnieć o tym, że ta kultura ma szansę na przetrwanie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zainteresują się nią młodzi ludzie. I wtedy jest szansa na trwałość, a nie na cepelię. I wtedy też jest szansa na to, żeby ona się modyfikowała i na to ta przestrzeń musi się stworzyć. Trzeba pozwolić młodym ludziom na interpretację i reinterpretację tego, co obserwują. I wtedy to jest żywe. I sądzę, że Fundacja 9 Sił robi to bardzo dobrze. Tutaj serdeczne pozdrowienia dla Moniki Wróbel i dla jej pracy na rzecz zachowania tego waloru ekspresji artystycznej i rzemiosła artystycznego w obszarze kultury ludowej. I stąd pojawił się ten projekt. Ta kultura u korzeni jest zainteresowaniem. Gdybym miała za pomocą jednego słowa odpowiedzieć na pytanie, o co chodzi w tym projekcie, to ten projekt to jest zainteresowanie. Takie uważne zainteresowanie

Co to znaczy? Co to jest ta kultura u korzeni? Co to są te korzenie kultury ludowej tutaj? Gdzie tego szukać? Czy to są emocje? Czy to jest spojrzenie? Czy to jest dokumentacja? Czy to jest szacunek dla twórcy? Czy to jest

0: osób, które związane z żywiecczyzną tworzą tą kulturę i dbają o to, aby ona była ciągle żywa. Ja o to pytam te osoby, a one odpowiadają. Ja słucham, zapisuję te informacje, przetwarzam i z wielką przyjemnością współpracuję przy tworzeniu czy podcastów, czy materiałów audio-wideo. Tutaj serdeczne pozdrowienia dla mojej współpracownicy Justyny Miodońskiej, z którą wspólnie realizujemy filmy z tego zakresu, krótkie formy dokumentalne. Można je zobaczyć na stronie Fundacji 9 Sił. To są te obszary, gdzie można spróbować wychwycić tętno żywiecczyzny. Zapraszamy do rozmów osoby, które robią coś na tyle wyjątkowego, że mogą nam rzucić światło na korzenie swoich inspiracji, na korzenie, z których wyrasta ta kultura ludowa, kultura twórczości lokalnej, kultura rzemiosła artystycznego. Ta kultura, której synonimem jest żywiecczyzna, która jest tylko tutaj i jak oddalamy się od niej, wchodzimy w nowe uniwersum kultury lokalnej, to już wiemy, że nie jesteśmy na żywiecczyźnie. Więc to ci ludzie, z którymi rozmawiamy, potrafią w niezwykły sposób opowiedzieć o swoim życiu twórczym i stamtąd wyłania się ten wątek korzeni, tradycji i perspektywy.
1: No w takim razie zacznijmy od pierwszego spotkania. Spotkania z tymi twórcami, którzy są jakby podwaliną tego, co teraz obserwujemy na żywiecczyźnie.
0: Do tej pory rozmów było całkiem sporo, bardzo różne konfiguracje. Trudno powiedzieć, że któraś z tych rozmów była ważniejsza, a któraś mniej ważna. One wszystkie mają ogromne znaczenie. Dla mnie one są bardzo pouczające, jako że dociera do mnie coś, co pozornie jest oczywiste, że każdy człowiek jest inny i ta różnica jest zasadniczym elementem twórczym. Bez kategorii różnicy, bez kategorii i poczucia, że robię coś inaczej w pewnej kompozycji, w pewnej całości, bez tego poczucia nie ma procesu twórczego. Jest proces odtwórczy. Miałam ogromną przyjemność, za co serdecznie dziękuję, wraz z Moniką Wróbel-Fonfrowicz odwiedzić niezwykłe miejsce. To było doświadczenie estetycznie zachwycające, emocjonalnie również. I naukowo-poznawczo też, także dostałam wszystko naraz. Otóż któregoś wieczora wybrałyśmy się na zaproszenie takiego przysiłka, który nazywa się Wytrzyszczon. Jechałyśmy wysoko, wysoko w górę i zostałyśmy zaproszone na wieczorne spotkanie do pracowni rodziny Łobozów.
1: Jaka to jest gmina? Gdzie to jest?
0: No właśnie, to jest miejsce, które w zasadzie broni się samo. To jest miejsce, które powoduje, że człowiek ma takie poczucie, że ja się przestałam dziwić, będąc tam, dlaczego ta rodzina jest taka wyjątkowa i dlaczego jest taka twórcza. I zaraz wszystko powiem. Zacznę tylko od tego, że to, co też było zaskakujące i niezwykłe, to, że w pracowni miałam przyjemność rozmawiać z panią Wiesławą, panem Marianem Łobozami oraz ich synem Piotrem. I to było czwarte i piąte pokolenie w tej rodzinie twórców zabawki ludowej. Czyli pięć pokoleń nieprzymusowo, nie dlatego, że ktoś kazał, tylko dlatego, że to wypływa gdzieś z tożsamości tej rodziny. I tak sobie sądzę również z tego miejsca, że to jest nieprzypadkowe, że to się tam właśnie dzieje i że oni tam właśnie są. Spotkaliśmy się w przyziemiu domu państwa Łobozów. Jechaliśmy wąską drogą przez zagajniki. To, co było niezwykłe, to, że gdzieś tam co jakiś czas pojawiały się stada saren. Gdzieś oczy się świeciły jakichś zwierząt dzikich. I u góry widać było światła domostw. Piękna droga, piękny widok. To wszystko dzieje się w Beskidzie Żywieckim. Na to wszystko jeszcze jest mglisto. Więc i te zwierzęta, i ta mgła, i to, czego bardzo zazdroszczę mieszkańcom tego miejsca, smogu brak. Zapach taki, jakiego szukamy dla naszych płuc. Widok absolutnie niebanalny, a równocześnie widok taki, który powoduje, że mam takie poczucie, że tam wszystko jest na swoim miejscu. I ten przysiłek Wytrzyszczon w Beskidzie Żywieckim mieści się na stoku szczytu pasma Laskowskiego i to jest matecznik tej rodziny. Jak to się w ogóle stało, że ci państwo tam są? Pięć pokoleń wstecz zaczyna się ta historia. Od czasów Marcina Łoboza z Wytrzyszczona, później kolejne pokolenie to jest Józef, syn szewca urodzony w Przyborowie i Karolina z Wytrzyszczona. Kolejne pokolenie to jest Agnieszka i Władysław. Następne pokolenie to jest Marian i Wiesława. I teraz wraz z panem Marianem i panią Wiesławą kontynuują tą pracę ich synowie Piotr i Krzysztof. Czyli piąte pokolenie, które w swojej wyobraźni uruchamia to, co później my możemy zobaczyć jako formy artystyczne rzemiosła w postaci zabawkarstwa z żywiecczyzny. Zapytałam pana Mariana, jak to się w ogóle zaczęło? Skąd ta historia tu w tym miejscu? Skąd ta zabawka?

0: To wcale nie jest takie oczywiste przecież. Gdyby to było oczywiste, to każdy by to robił. Najpewniej każdy jeszcze robiłby to dobrze, a tak nie jest. I akurat rodzina Łobozów to jest taka sól ziemi. Wiadomo, że jak mówimy o zabawkarstwie ludowym na Żywiecczyźnie, to gdzieś odsyła to w tamtą stronę. Pan Marian powiedział tak, wie pani, to się tak zaczęło. Dziadek pochodził z Przyborowa, poznał babcię, no i stał się częścią takiej właśnie rodziny, co to robili zabawkę ludową. Ja mało wiem o tych pradziadkach, mówi pan Marian, ale zapamiętałem, że dziadek pracował na kopalni, później były redukcje tej kopalni. To były bardzo trudne czasy, zwalniano, a że już była rodzina, już było dziecko, była żona, to musiał się czymś zająć. No i okazało się, że pojawiła się ta przestrzeń pod tytułem zabawkarstwo i tak się to zaczęło. To jest niezwykłe, bo mnie to wspomnieniami odsyła do rozmowy z panem Leszkiem Cieślikiem, jednym z najbardziej utytułowanych i utalentowanych rzeźbiarzy w kamieniu, który pochodzi ze Sporysza, z Ispu. Kiedy miałam ogromną przyjemność parę lat temu prowadzić rozmowę z panem Cieślikiem, zadałam pytanie również o to, kiedy to się zaczęło. I podobnie. Kopalnia, emerytura i twierdził, że zawsze mu to gdzieś w duszy grało, że z dziadkiem chodził i widział pracę kamieniarzy i gdzieś ten kamień zawsze mu wysyłał mu jakiś komunikat, jakiś, był jakimś obszarem inspiracji, ale sięgnął po to wtedy, kiedy te okoliczności sprawiły, że jeden etap w życiu się zamknął i drugi się zaczął. I tu w zasadzie jest podobnie. Zapytałam, czy rodzina Łobozów tak spędza wieczory, tak jak ich zastałam. Zastałam państwa Łobozów w pracowni, w czasie pracy twórczej. Rozmawialiśmy dosyć długo. Trudno było nie skupić uwagi na tych rzeczach, które tam były wokoło, bo one są przepiękne, wielokolorowe, a równocześnie z bardzo dużym pietyzmem zdobione. Te wzory pozornie są takie same, ale takie same nie są. One się od siebie różnią, o czym fascynująco opowiadała pani Wiesława, mówiąc o tym, jak pracuje, co maluje, jak wygląda ta praca. I zapytałam, czy tak spędzają wieczory. I padła odpowiedź: całe dnie i cały czas. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie praca nakładcza. To jest jeszcze pasja. Zapytałam o pomysły, skąd czerpią te pomysły, bo sporo wzorów, i kolorów, i kształtów. I pani Wiesława odpowiedziała, że to jest praca pokoleń. To nie jest wymyślone na poczekaniu już w tej chwili. I wyraźnie powiedziała, że mąż ma to po rodzicach, czyli ten talent, no bo jak to inaczej nazwać? A pani Wiesława, po tym jak wyszła za mąż za pana Mariana i urodziła dziecko, to był ten moment, kiedy zaczęła zajmować się również pracą twórczą po urodzeniu swojego pierwszego syna. I to jest niezwykłe. I tutaj faktycznie pan Łobos, pan Marian Łobos dodał, że dziadek już przed pierwszą wojną się zajmował zabawkarstwem. I że było to pokłosie tego, że tak zarabiano w tamtym czasie również. Czyli mija 100 lat, tak na dobrą sprawę, kiedy ta rodzina w pełni jest świadoma tego, że to dziedziczą. Dziedziczą tą twórczość, dziedziczą tą pasję, dziedziczą wzory, a równocześnie to, co jest niezwykłe, to akcentują bardzo mocno na przykład, że bardzo dużo pomysłów ma syn, który towarzyszył naszej rozmowie i wprowadza nowe rzeczy.
1: To są młodzi ludzie, którzy dalej pielęgnują tą tradycję.
0: Pielęgnują, a równocześnie robią to, o czym rozmawiałyśmy, że ta kultura się cały czas tworzy. To nie jest tylko i wyłącznie reprodukcja pewnych wzorów. To nie jest odtwarzanie schematu, tylko to jest permanentny proces twórczy. Zapytałam o to, skąd się biorą inspiracje, gdzie te inspiracje są. I tu dwa kierunki. Z jednej strony to jest to, co się dziedziczy, ta umiejętność, pewna forma wytwórczości, zdobnictwa, pewne rytmy, pewne rytuały, pewna zasadność kolorów. Ten czerwony konik jest integralną częścią zabawkarstwa ludowego tu na Żywiecczyźnie, ale równocześnie świat się modyfikuje wokół nas, on się zmienia i z tego świata przychodzą pytania o pewne rzeczy. I twórczość w tym przypadku jest również odpowiedzią na te pytania, o zainteresowanie tym, co mogłoby się również pojawić. Pojawia się opowieść o ryzowaniu, czyli o wycinaniu pewnych wzorów. Te nieśmiertelne klepoki, czyli te ptaki z ruchomymi skrzydełkami, skrzydłami, bo to nie są wcale takie małe skrzydełka, to są jednak duże skrzydła. I ich wielkość i umiejętność zbalansowania tych dwóch elementów powoduje, że ten klekot, kleptokowanie jest głośne, a o to też chodziło, prawda? To, że kiedyś nie malowano pewnych rzeczy, tylko ryzowano. Później wprowadza się kolor. To też jest konsekwencja pewnych przemian i dostępności materiałów. Sztuka przyswaja pewne nowe elementy, nie? Adoptuje je. Wchłania. Stąd pytanie, na ile należy trzymać się mocno pewnych starych schematów, dawnych schematów, tradycji i czym w ogóle jest tradycja? To są niezwykłe pytania i bardzo interesujące odpowiedzi. To, co niezwykłe dla mnie również, to to, że zdobnictwo tych prac, podobnie jak samo wycinanie, to jest praca ręczna. Tam nie ma maszyny wycinającej, ani maszyny malującej. Więc możemy kupić dwa koniki, postawić obok siebie. One się będą od siebie różnić. One są do siebie podobne, one mają pewien podobny zamysł, komunikują podobną rzecz, ale zawsze tam będzie minimalna różnica wielkości kropki, intensywności koloru. To jest fascynujące. To samo, ale nie to samo. Zapytałam panią Wiesławę, jak dobiera pomysł na dekorowanie. I powiedziała coś takiego. Dekorujemy tak, jak ja chcę akurat. Czyli w dużym stopniu to jest pokłosie emocji, która w danym momencie tkwi w artyście. Zapytałam kiedyś, rozmawiałyśmy z Moniką Wróbel, z panimi bibułkarkami, na ile w kwiatach, w wieńcach bibułkarskich odbijają się cechy osobowości twórczyni. I panie bibułkarki powiedziały nam, że bardzo. Że jak oglądają swoje prace, a znają się, to, że wiedzą, która jest która, to jest jedno, ale one doskonale są w stanie odczytać, jaki nastrój w danym momencie jest w życiu tej konkretnej koleżanki. Bo wiedzą, że jeśli jest zadowolona na przykład, to pracuje takimi, a nie innymi barwami. Że intensywność barw lub ich wypłaszczenie jest konsekwencją tego, co w danym momencie przeżywa. I one są w stanie odczytywać swoje emocje poprzez swoją twórczość. To jest niezwykłe. Zatem, kiedy patrzymy na koniki, to dobrze jest, jeśli docenimy to, że to jest piękny konik, ale trzeba pamiętać o tym, że to jest jednak wyraz pewnych emocji, pracy twórczej, postrzegania świata artystów, którzy koniecznie muszą coś robić. To wypływa z ich potrzeby pracy twórczej, nie tylko i wyłącznie z potrzeby zarobkowania. Zmieniają się pewne rzeczy. Dlaczego zabawki są wyraziste? Bardzo prosta odpowiedź i oczywista, równocześnie wyjaśniająca. Pan Marian Łobos mówi tak, zabawki muszą być jasne, wyraziste, żeby przyciągały dziecko, bo smutne kolory to nie są dla dziecka. Dawniej, mówi pan Marian, klepok był żółty, musiał mieć żółte tło i to był ten jeden kolor, a teraz robi się w 5 kolorach. Ale w dużej mierze to dzieci podpowiadają, bo pytają, czemu nie ma jakiegoś koloru. Widocznie ten kolor jest im do czegoś potrzebny i ten kolor się pojawia. Zapytałam również, jakie drewno, co tutaj jest istotne. I odpowiedź różne. Dlaczego różne? Na ruchome zabawki potrzebne jest drewno bukowe, bo drewno musi być twarde i mocne. Klepak, żeby dobrze strzelał, musi być z buku. Piękna historia, ja nie wiedziałam o tym. Teraz jak widzę klepaki, to myślę o drzewie bukowym, o dużym, masywnym buku, bo wtedy fajnie odbija dźwięk. Miękkie drzewo nie ma tej akustyki. Nie wiedziałam. To trzeba wiedzieć. To nie jest kwestia tylko tego, jak trzymać nożyk do wycinania. Trzeba jeszcze wiedzieć, które drewno do czego służy, bo jak się okazuje, zabawka ludowa, czyli rzeźba, to nie jest tylko kształt, ale też funkcja. I bez wiedzy tej z dziadka, pradziadka, ojca, to człowiek do tego być może sam dojdzie, ale jednak jeśli odziedziczy tą wiedzę, przypatrzy się temu, to jest mu zdecydowanie prościej. Miękkie drzewo nie ma akustyki, tłumi efekt, a twarde to, jak mówi pan Marian Łobos, dźwięk jest wyrazisty, jest to potrzebne. A do ręcznej roboty bardzo dobra na przykład jest sosna, bo dzięki temu się miękko struga, żeby ręce nie cierpiały. Ja wtedy sobie dopiero uświadomiłam, że taka praca przy tych małych zabawkach jest bardzo męcząca, ponieważ pani Wiesława jest bardzo filigranową kobietą. I jak wyobraziłam sobie te duże koniki, które ona musi malować, obracać te koniki, no to jest ciężka fizyczna praca. O tym samym zresztą wspominała kilkukrotnie Ewelina Wiercik-Rogdutka, o którą miałam przyjemność rozmawiać również w ramach projektu Kultura u korzeni, kiedy rozmawiałyśmy o wystawie Koń Polski, która to wystawa miała miejsce w Wieleśni w Karczmie. Były pokazywane tradycje zabawkarstwa ludowego, konik w zabawkarstwie ludowym. Swoje prace pokazywała Ewelina, która jest ceramiczką artystyczną. I ona też akcentowała, że ceramika artystyczna jest bardzo fizycznie ciężką pracą, dlatego tak mało kobiet zajmuje się akurat tą dziedziną twórczości artystycznej. I tu się pojawia ten sam wątek, że ta fizyczność ma również przełożenie na to, ile powstaje tych prac i jakie one powstają. I zapytałam pana Mariana Łoboza i panią Wiesławę, ale szczególnie pana Mariana, z uwagi na to, że on w tym środowisku twórców zabawkarskich wyrastał, dorastał. Zapytałam, bo pytanie z tezą, że to chyba nie była dla niego rozrywka, kiedy był dzieckiem. To pomaganie, to współpracowanie, to uczenie się. I pan Marian, który jest bardzo pogodnym człowiekiem, lubiącym to, co robi, powiedział mi coś takiego, nie, wie pani, dla dzieciaka, wie pani, można pomóc tam o to godzinkę, dwie, ale nie od rana do wieczora. A jeszcze jak robota goniła, to budzili nas do pracy, nie było zmiłuj się. Myśmy z tego żyli przecież i to wszystko szło do Krakowa. W starym domu była kuchnia i pokój. Dziadek kładł się wieczorem, przedrzemał. Trzecia godzina w

0: dostawał. Kiedyś klocek drzewa się przynosiło, były takie krosna, wkładało się ten klocek i piłą cięło. I ta piła taki dźwięk wydawała, że w uszach dzwoniło. Pocięli to na klocki, potem siekiera i pałką walili po tej siekierze. Teraz się deski tnie na tartaku. To kiedyś to szczepane było. No i szczepali, a wtedy to na podłodze ten gniatek aż podskakiwał. A my spaliśmy w tym pokoju, bo takie były czasy. Ale wie pani, człowiek przyzwyczai się i do tego, potem już to nic nie robiło, spało się i tyle. Tak to młodość wyglądała. Jak zobaczyli, że potrafisz coś robić, to nie było zmiłuj się. No to trzeba było pomagać. No a z drugiej strony człowiek nie buntował się, mówi pan Marian, nie oburzał. I w zasadzie...
1: Jaka była kolej rzeczy wówczas? Cała rodzina pracowała na to, żeby przeżyć, przetrwać i zarobić pieniądze.
0: I zapytałam pana Mariana, czy i kiedy uświadomił sobie, że idzie mu to lepiej niż innym, bo bez wątpienia jest to jeden z najbardziej utalentowanych artystów ludowych na żywiecczyźnie, zajmujących się zabawkarstwem. I zapytałam, czy miał takie poczucie, czy kiedy to poczucie się obudziło, że idzie to mu lepiej niż innym i że ma to coś, czego nie mają inni. I pan Marian mówi, że w zasadzie jasne było to, że to się różni, że każdy z nich teoretycznie robi coś podobnego, ale jednak robi coś innego. Mówi tak. Wie pani, różniło się wszystko, bo strugał brat, strugałem ja, strugał ojciec, babka strugała i każdy jeden konik wychodził inaczej. Później jak się pomalowało, to widać było, czyja to robota była. I to tak samo jest, jak się z twórcami patrzy teraz, to nie ma, żeby identycznie coś wychodziło. Zawsze coś, drobna rzecz, a zmienia całą postać. Zapytałam pana Mariana, czy rozpozna swoją pracę. Powiedział mi, że z zamkniętymi oczami na dotyk. Zapytałam, czym się różnią w takim razie te prace. I powiedział, że wyglądam estetyką wszystkim, ale że w dotyku. Czyli pewnie nacisk dłutka, pewnie sposób przyciągnięcia. A równocześnie jak ta dłoń musi być wrażliwa, nie? Na ile te receptory, które ma pan Marian, ja ich nie mam. To jest właśnie to coś, co dostajemy i ktoś albo potrafi to wykorzystać, albo po prostu nie potrafi, nawet nie wie, że to ma. I ta rodzina jest zdecydowanie w to niezwykle wyposażona. Ten zmysł dotyku, zmysł obserwacji, odwzorowywania świata i nadawania swojego własnego rytu charakteru, swojej estetyki. Kiedy zapytałam o to, w jaki sposób wdraża się innowacje, to odpowiedziano mi, że klepoki robi się z tych starych wzorów, że tego ludzie oczekują. Ale jest też zainteresowanie tym, co tworzy między innymi Piotr Łobos, czyli to wprowadzenie nowych, na przykład nowych zwierząt, których wcześniej nie było. Lisy, wilki, jelonki, tych dzikich zwierząt wcześniej nie było. One się nie pojawiały. Pojawiał się konik, czasami pojawiał się piesek. I grzechotki też się cały czas produkuje. I co ciekawe, o czym warto wspomnieć, kołatki. Różnie się to nazywa, jak twierdzą państwo obozowie, i kołatka, i grzechotka występuje. I ten wątek jest akurat połączony mocno ze sferą sakrum, bo przecież w okresie Wielkiego Tygodnia, kiedy instrumenty nie są wykorzystywane, to wykorzystuje się ten wątek grzechotek, ale... Co ciekawe, nie tylko w sferze sakrum, bo również w sferze profanum, bo te same pomysły tego hałasu, dźwięku, zaburzenia ciszy wykorzystuje się przecież na meczach piłkarskich czy na skokach narciarskich. Co ciekawe jeszcze, zapytałam państwa obozów o rzecz następującą. W sztuce ludowej często jest taki podział, że mężczyźni rzeźbią, a kobiety malują. I zapytałam, czy w rodzinie obozów też tak jest. I pan Marian mówi, że w zasadzie tak. Że jego mama rzeźbiła, żona też zaczęła, ale był problem, ponieważ jest leworęczna. I trzeba było przygotować narzędzie, które fazuje z drugiej strony. Tak, to też jest ciekawe. I zapytałam panią Wiesławę, czy nadal rzeźbi. I powiedziała, że tak, że jak trzeba, to jak najbardziej. I najbardziej lubi rzeźbić koniki do karuzeli. 6 koników na kółeczku, one się kręcą i te koniki, żeby były... To jest niezwykłe. To musielibyście państwo to zobaczyć. Mam nadzieję, że będzie taka okazja, żeby zrobić film. To jest wspaniała rodzina. Opowiadają o swojej twórczości w taki sposób, że człowiek z zachwytem tego słucha. Okazuje się, że te koniki muszą mieć specyficzny rozstaw nóg, żeby mieściły się w rozstawie otworów na kółeczku, żeby nie trzeba było tych nóg docinać w jakiś sposób i tym samym psuć kształtu. I pokazał mi pan Marian takie coś. Gdybym to znalazła i zobaczyła, to uznałabym, że interesujące, nie mam bladego pojęcia, co to jest. I okazało się, że to jest szablon. Taki szablon dla rozstawu końskich nóg, tych konkretnych, i każdego konika trzeba było sprawdzać na tym szablonie, czy ten rozstaw tych nóg jest właściwy. I prawdopodobnie to jest jeszcze po dziadku. Ten konkretny szablon, który miałam przyjemność trzymać w dłoni przez chwilę. Dlaczego domniemają, że to jest po dziadku? Ponieważ dziadek palił, a tam jest widać przypalony kawałek drewna od papierosa. I to jest takie

0: jak to ujęto, stare i uniwersalne i cały czas się przydaje. I dodał pan Piotr, że to jest rodzinne udogodnienie, że to jest ich pomysł na to, jak można było sobie ułatwić życie, bo cechą ich prac jest to, że nie przystrugują już później po pomalowaniu, że to się musi być określony kształt, jest pomalowany i później już wkłada się w to kółeczko i już się nie przystruguje tych nóg. Muszą pasować na etapie pracy twórczej, bo ma być dopasowane. Nie zastruguje ani nie przystruguje się już później. Domniemam, że na tym polega fenomen pracy tej rodziny, że jest pewna precyzja, pewna wizja, pewna całość, zanim ona powstanie, ona już jest w głowach. Nie dopasujemy na siłę czegoś, co jest niedopasowane. A tutaj jest harmonia zachowana w tej pracy. To, że konie w kolorze czerwonym były charakterystyczne dla Żywiecczyzny i że w każdym domu w zasadzie tam w okolicy coś robiono, cały ten przysiłek jest przysiłkiem twórców. Ale bywało też tak, że coś znika, bo mówi pan Marian, że mówił, że w mniejszych czy większych ilościach, ale w każdym domu coś robiono z tej zabawki ludowej w tym miejscu. A potem systematycznie się to wytrącało, no bo starsi odchodzili, a młodych mogło to nie interesować. I bywało tak, że był dobry twórca, zmarł, miał synów i żaden tego nie wziął. Wysprzedawali, jak zmarł i kończyła się historia. Tak to ujął pan Marian.
1: Mówisz o wysprzedaży, czy oni mają jakichś odbiorców? Jak to funkcjonuje obecnie?
0: No to, z tego, co mówią, to tak. Cieszy się to cały czas jakąś popularnością. Ja myślę, że Żywiecczyzna tak do końca nie docenia tych twórców. Myślę, że to jest trochę tak, że jak słuchałam tych opowieści o jarmarkach, o targach, o konkursach, to są takie rejony, które są tak bardzo spragnione i głodne takich rzeczy, że widzą taką pracę i są zachwycone. Natomiast my chyba po prostu mamy ten przywilej, że możemy z tym obcować na co dzień i wydaje nam się to czymś oczywistym i dostępnym. Trochę tak jest, że zwykle jak coś mamy pod ręką, to wydaje nam się to, że to po prostu jest coś oczywistego. Natomiast absolutnie nie jest to oczywista twórczość. To jest sztuka ludowa, która jest pokłosiem pracy, udokumentowanej pracy 5 pokoleń twórców, artystów, obserwatorów świata. I mało tego, to co jest niezwykłe w tej sztuce, to to, że ona jest bardzo głęboko osadzona w kontekście natury. To, że drewno ma znaczenie, to, że miękkie lub twarde determinuje to, jaki jest dobór materiału do zabawki, to, że kolor jest pochodną pewnych obserwacji, to, że oni wyrośli w tym miejscu, które na co dzień otoczone jest mocno naturą, to, że wprowadzone są te zwierzęta dzikie jako element zabawki ludowej. To wszystko świadczy o tym, że twórczość rodziny Łobozów zamyka się w pewną spójną całość i jest twórczością, która równocześnie jest elementem kultury, ale w dużej mierze wywodzi się z tego elementu korzeni kulturowych Żywiecczyzny. Jeśli szukać odpowiedzi na pytania, co to jest twórczość ludowa, czym jest tożsamość, co to znaczy korzenie, to rozmowa z tą rodziną otwiera oczy i uwrażliwia na takie sprawy, które na co dzień być może pomijamy, albo kompletnie nie wiemy, że są tacy ludzie. Zapytałam jeszcze o rzecz następującą. Zadałam pytanie, które brzmi tak. Patrzę na wasze prace, na rzeźby i dostrzegam, że to nie tylko kolor i kształty, ale też to, że jest w tych zabawkach jakaś ciągłość, jest tradycja. Człowiek na to patrzy i w jakiś sposób go to uspokaja, wycisza. Mimo, że to jest bardzo kolorowe i barwne, jednak świadomość, że patrzę na coś, co jest od dawna w krajobrazie Żywiecczyzny, trwałe, stworzone tu na miejscu dłońmi artysty z Beskidów, budzi i nostalgię, i poczucie trwałości, a może nawet bezpieczeństwa. I pan Marian odpowiedział tak. Całkiem słusznie pani zauważyła, że wycisza to, bo my tu nieraz jak pracujemy i nie ma tematu, to pół dnia przejdzie i się nie odezwiemy. Pracujemy w ciszy. I mówi pani Wiesława tak, jest coś w tym, bo jak się tak nadtworzyło tej roboty, to już jest takie męczące i człowiek ma dość. Mija jakiś czas i pojawia się znów jakiś niedosyt, że czegoś brakuje. No i mówię, a zróbcież mi coś, bo nie mam co robić, bo się za tym tęskni. I dalej mówi pan Marian tak, bo wystarczy, żeby jeden zachorował na kilka dni, no to drugi jest bez zajęcia. To jest pewna całość. Jak nie przygotuję surowych zabawek, to nie ma malowania, bo to jest wspólna praca. I to, co dla mnie było bardzo ciekawe, to to, że oczywiście były pewne rzeczy, które zostały wymyślone, czy były odpowiedzią na pytania osób obserwujących, oglądających, podziwiających i się nie przyjęły. Na przykład kolor fioletowy się nie przyjął. Ciekawe, bardzo ciekawe. I kiedy zapytałam, o co chodzi z tą zabawką ludową, jak ja mam ją rozumieć, jak rozumieć wyobrażenie rodziny, rodu Łobozów, twórców

0: ludowych odnośnie zabawki, to pan Marian powiedział tak. Więc zapytam, jaka powinna być ta zabawka ludowa. Pan Marian Łobos odpowiada tak, tradycyjna ze starych wzorów. Powinien być widoczny ten przekaz pokoleniowy, który przetrwał do tej pory i żeby to dalej szło. I ta stara tradycja inspiruje współczesną twórczość, powstawanie nowych wzorów, całe to rękodzieło. Czyli jest kontinuum. I kiedy zapytałam, czym odróżnia się żywiecczyzna, i cała rodzina odpowiedziała mi wspólnie, dorzucając każdy swój element, aż trudno było oddzielić, kto co powiedział. Oni w tym temacie tworzą pewną historię rodziny, tworzą historię twórców i tworzą pewną jakość artystyczną. Odpowiedzieli tak. Właśnie tym ryzowaniem, konikami i kolorem czerwonym. I bardzo ważne są usie w bryczce, zakończone, zabezpieczone, by kółka nie spadły. No i nie ma w nich gwoździ. Do tego klepoki. To jest takie bardzo żywieckie. I konie, takie capy, podcięte, płaskie, z obniżonym zadem. Ale trzeba pamiętać, że zaszły zmiany pod względem estetyki. Wykończenia niesamowicie. Jest to wyszlifowane, zabezpieczone. Zmienił się kształt, zmieniła się też forma na bardziej współczesne. Ale nadal jest to wszystko ręcznie robione. Tym zakończyliśmy rozmowę z rodziną Łobozów, z czwartym i piątym pokoleniem artystów, zabawkarzy ludowych z żywiecczyzny. Mam nadzieję, że kiedy będziecie Państwo w najbliższym czasie, a może kiedy indziej, mijać czerwonego konika, to przyjrzyjcie się uważnie, zwróćcie uwagę na to, ile pracy, wyobraźni i pokory wobec materiału musi wykazać twórca, żeby dzieło wyglądało tak, jakby było czymś oczywistym i stale obecnym w naszym krajobrazie. Ja serdecznie dziękuję Państwu Łobozom za to, że zaprosili mnie do siebie i że umożliwili mi wysłuchanie ich interpretacji tego, czym jest kultura ukorzeni, czym jest sztuka ludowa, czym jest zabawkarstwo. I myślę, że tak dla mnie, jak i dla Państwa, trudno sobie wyobrazić żywiecczyznę bez zabawkarzy ludowych. A równocześnie nie będzie zabawkarzy, jeśli nie będzie docenienia ich pracy. Więc przy pierwszej możliwej okazji zachwyćcie się Państwo tym, co nas otacza. Bardzo dziękuję, Anna Barabasz.
1: SK Południe.
2: A już teraz Brygida Murańska w swoim gwarowym podcaście spotyka się z Marią Grzegorek, twórczynią ludową z Juszczyny.
3: Dzień dobry Pani Marysiu, jestem u Pani Marii Grzegorek w Juszczynie i chciałam znowu zadać porę pytań, które chcę sprawdzić, czy ja dobrze myślę, czy dobrze usłyszała, jak to kiesik było, jakie były wierzynio, nawet nazywane zabobonami, takie downe.
4: Dobre, możemy pogadać.
3: Na przykład, jak to było z tym urokiem, co ludzie mieli takie złe łocy i mogli...
4: Tak, gadali, że jak człowiek ma złe łoko, to jak popatrzy, to od razu człowieka zacnie strasznie wzywo cię boleć, no i potem się żygo po tym syczkim i wtedy trzeba by było tego, co to został urzecony, łokadzić. Trudno było łokadzić, jak kto se drugą i uży, bo jako zgłęcić. Trzeba było wtedy mieć bagniątkę na bo poświęcone ziemi, jakie insece na Matkę Boską Ziemną, czy te zwionek z łoktydy. No i wtedy się łokodzało, mówiło się przy tym trzy zdrowaśki, chwała Ojcu i Ojcy nas. Łokadzało się, trzy razy naokoło dawało się woniać, no i tyle, to już było podobno ten urok spadową.
3: No to pamiętam, bo mnie babka Peska dzieli, jak sąsiad przyniósł właśnie piórka z gęsi, przenosił mnie przez wodę, bo tak była ulewa.
4: Bo cię gęsi chciała poscypać.
3: Bo mnie gęś chciała uscypać, ja nie wiedziała i tak jak się wylękała i on przyniósł te piórka i babka mnie na łopatce później...
4: Nie, parę razy też te gęsi przegnę, bo oni stale te gęsi wołali.
3: Pani Marysiu, łokno. Babka mi gadali, jak ci się coś śni, jak chcesz to zapamiętać, to nie par się do łokna rano.
4: Prawda, scero prawda. Jedno się popatrzy z okna, jako też pogoda, to już chyba, że jest jeszcze na polu ćma. To wtedy ten syn nie ucieknie, to śmieni. Bo jak już jest dzień, to wtedy jak popatrzysz, to zaraz wszystko zniknie.
3: Ale też to były wierzenia. Ciekawe, dali tak jest.
4: Bo to jest prawda.
3: Dobra, do sopy jak się wchodziło, czy do swojej, czy do cyj?
4: Do swojej to się wchodziło normalnie. Ale do cyj sopy jak się szło, to trzeba było, niektórzy wierzyli patrzeć do powału, a niektórzy go dali z pod nogi, co by nie patrzeć od razu na zwierza i ma dopiero łocy zeprzyj na tym innym i pędzie z cyjś Boże.
3: Bo też go można użyć.
4: No, gazda też odpowiadał, daj Panie Boże.
3: To tak samo z dzieckiem, co by go nikt nie użył, to mu wiązali wstążeczkę czerwoną?
4: Tak, sznureczkę czerwoną wiązali dziecku, ale nie jeno. Niektórzy jak jałówkę mieli młodą, mało cieleni, to też i u rogów, albo kamy, u porwoza, albo kałkąsek porwoza czerwonego było takiego i uwiązowali, co by ją też kto nie użył.
3: A jak ją użył, to co, mogła stracić mleko?
4: No mogła stracić mleko, ale nie ze mleku, ale mogła zachorzeć, no i wiecie, zdemnąć nawet.
3: A jak się wyganiało pierwszy raz w pole, to były jakieś łobrzątki, które wierzyli?
4: No, były łobrzątki, było bardzo dużo tych łobrzątków. Trzeba było na ponwicy nakrusyć palmy, bagniątki poświęconej, albo zielo z Matki Boskiej Zielnej, bo ci nikt zielonie, to musiałeś mieć swoje.

No, były łobrządki, było bardzo dużo tych łobrządków. Trzeba było na Ponwicy nakrusyć palmy, bagniątki poświęconej, albo zielo z Matki Boskiej Zielnej, bo ci nikt zielonie do musiałeś mieć swoje.

0: abyś poseł i pytać, se chcesz zielo, to by powiedzieli, a to pewnie chcę na całe tego zielo. No i tak, okazało się, kłozdom krowę, a i przy kłozdej krowie trzeba było mówić, ojce na zdrowaś Maryjo, łokadzić krowę na obkoło i potem wyganiało się krowę. Ale też kłozdo krowa miała, było trzy krowycy, dwie, trzeba było wcześni lecieć do potoka, nazbierać takich patycków, co taki miały troiściny na wierchu, taki gałązki. Żeby można było zapleść w środku do tych trzech wierchołków trochę zielo z Matki Boskiej Zielnej poświęcone i to się nazywało halśbitka. Kłozdo krowa miała tą swoją halśbitkę. Jak się przychodziło do sopy, już to po okadzeniu, po zmowieniu pocierzy, kłozdo ta halśbitka miała imię tej krowy. Ty to winucha, paj się dobrze, co byś była zdrowa, uderzało się tą halśbitką. Potem brało się drugą halśbietkę, dawało się ty Mirta, moc się paść, dobrze, moc być zdrowo. No i trzecią zaś, jako tam winocha, cy wiśniacy, jako inno, sobotacy, niedziocha, bo to różne, wiecie, te miana były. Udarzało się, wyganiało się. Pod próg dawali lajcuch, co by krowy miały takie raci twarde jak lajcuch. Trzeba było mieć uważone jajko, kulali po pod krowę, co by była tako piękno, okrągluśko, jako to jajko. No ale też wiecie, jak się z bagniątką przyleciało do chałupy, jak była bagniątka poświęcona, to też się głoskało krowy tymi kłocankami, co by takie były piękne, jak te kłocanki, co by jastala robiły, tak godali, bo jak była chudo, to godą, o, latarni byś na gołkach powiesił. Tak godali, śmiali się wtedy. Także patrzeli, żeby była czyściućko, tako, jak się świeciła, godali, że jastala rebije.
1: Jak tako zdrowo.
0: No, tak, tako zdrowo. Zasiok pasterzowi dawali jajecznicę, musiał być porządnie wymyty, wypucowany, pocierz musiał rano zmówić porządnie i potem wyganiali blisko chałupy. Nie wyganiali w dni krzyżowe, bo nie wolno było. A i to pierwsze pasieni blisko chałupy, co by się krowy nauczyły, co by się nie gździły od razu. No i tak, gaździna dawała pozór. Najpierw musiał się paść pasterz.

0: jaký trovy jesť, ale každý je važivá. O Zuzku mají rôzne trovy, nie je noč to v okrova, nevidia samého čtovu jadla. No i tak, víte.
1: Pásteš
0: musel trochu ugryźć tej trovy, co by krovy viděli, za mu se páše. A poté každý no počučku měla v putní vode zimnou ze studni, jak už se krovy spasla a pásteš se šedil tak luzgo vodou. Oblova go, co by przykrowa nigdy nie spał. Tak to było z tym pasieniem krów.
1: Jak to wychodził z chałupy, a chciało się, żeby wrócił bezpiecznie do chałupy, to robiło się za nim krzyż?
0: Tak, błogosławili, albo się sami zegnali ci, co jechali, albo te stałe osoba, która z chałupy wychodziła, to się zegnała. A u nas w chałupie był łobrozecek taki z krzyżykiem i z Pannem Jezuskiem, takim maluczkim pod krzyżykiem. I kto wychodził z chałupy do roboty, cy tata, cy joka jechała do szkoły, cy co to zeg, podnosiła rękę, był dość wysoko, jak była mało, to musiał trochę podskoczyć, żeby dotknąć tego krzyżyka. I to było całe moje błogosławieństwo.
1: Jak dzieci siedziały przy stole, to nam zwracali dziadkowie uwagi, co by nie ruszać nogami, bo się debła huśto.
0: Tak, to były takie związane, że debła się huśto i nie wolno było nogami ruszać. Ale też było jeszcze inne, nie wolno było przy stole jeść tak lejako, co by napaprać i nałysypać po ziemi, bo go dali za chłowo zdebli go z nistka. I jak potem ten debli z nisce urośnie, to syczki go w chałupie będzie chybiać. Tak, ze jodła nie wolno było gwatusić.
1: Jak dziewka zamiatała w chałupie, a nie pozbierała śmieci, to go dali, że ją chłopiec w tojcu zostawi?
0: Tak go dali, tak go dowali. No a jeżeli chodzi o tojce, to tak tego strasznie jest dużo. Bo to tak było, że jak dziewka szła tojcyć, nie, no, że musiała być pięknie umyto i ubrano, bo wiadomo, bo na to kawalerz hotel spatrzeli, jako ta dziewka jest pięknie uczesano, to nie była łoscu brasono. Ale te dziewki sły i zbierały na grunicku dobrą myśl. Nazbierała, potem kodała z oklęci, nazbierała w dobrej myśli, co by po mnie chłopcy przyszli. No i to zawsze Kasik za łopsewkę, albo do kieśnie, do jakle cykamy, miała wrażone, albo za kabotek. Miała wrażone to poświęcone zieli, bo to trzeba było poświęcić to zieli. Chcesz mi tą dobrą myśl Matki Boskiej Zielnej, to się tego wyciągło i się potem godało to z oklęci. Albo też jeszcze było rod widział. Rod widział to były takie małe czerwione kwiatuski, co unarosły w zycie. To się godało tak. Mój kwiatecku rod widziole, targała kcie na tym dziole, czteroma palcami sustą, dłonią, niech za chłopcy za mną gunią. I to też wrazowała za tą psewkę, no i płynu to taki miała powodzenie, że na dziwy.
1: No, no jaki wierzenia, że kwiotek no, miał, czy listek miał
0: no,
1: taki.
0: Ale wiecie, tak wierzyli, że jak to moja koleżanka godo, że to była ta fizyka kwantowa. Ta energia.
1: No właśnie, to ta wiara, ta co tak wiara. Nie robiła. Nie dawało się do ręki łocotki na przykład z swojego ogródka.
0: No, czy kapustę, czy kwacki, jak nasioli, to naprzód te z baby goniły, co by nosion dali. No to naprzód trzeba było sobie zasiąść, jeszcze go dali, jeszcze nie nasioła, przyjdź jak nasie, jak nasioła, no to swojego tego nosień okładła na stół, jajek też nikomu wie, co
1: się nie

0: Це вжені. Мама завжди мені дуже та й розсадити під окнем під старим хаупом.
1: Бо якби це так не ринку,
0: ну, бо так подалізе, навпшут собек, а потім бобек. Цілі навпшут все, а потім може здатю зрести. Nie z owieścidzinnym.
1: A z tym wiecorem to do dzieci się też nie chodziło wiecorem?
0: No nie chodzowało się do dzieci wiecorem, a jak przyszła taka baba, co tak łoschuca, wiecie, nie rozsiedzia, plotki opowiada, łoschuca, tak ludziom głowę, bo przeważnie baby tak się tymi różnymi wiadomościami interesowały, no to powiem wam, że tak łoschuca syczkim głowę, że nikt fałpie nawet nie mógł spać, a dziecko tym bardziej, bo zamiast spać to hejkała, darła się i cały coś i łazur się umierł tą garlę. No to wzięli, wyhnęli za nią mietłę, a wyloli tę zwodę, w której się myli, co by te wszystkie złe rzeczy, które powiedziała, za nią posły i nie ustały fałpie. Ale te zgodali za, gdzie córko takie małe długo nie spowało, strasznie marnie w nocy spało, to te szli i szukali dzikiej rózy, na której rosła ta kokućka. Ta kućka była tako zielono, czerwono, ona tak się zmieniała, do jesieni to ona uschła w taki bardzo suchy taki kłacek. I tą kućkę się brało, niesło się ku chałupie i wkładało się dziecku pod głowickę, pod zogówecek, ale trzeba było naprzód wiedzieć o tym, że nie wolno było przechodzić z tą kućką bez potóg. Bo jak się przeszło bez potóg, to ona zwiędła zaraz i już nie miała tej mocy. Tak, że trzeba było szukać po tej stronie, jaka się mieszkało, nie iść za potóg po tą kućkę.
1: No bo warcie się, tego że w ogóle nie słyszała. Spowiedź teraz mam, jako to było kiesik ze spowiedzią, bo to było wozne.
0: No wszystkie dzieci, fałpie swoich ojców i babkę trzeba było w rękę pocałować i przeprosić. A zaś spolnicy zawdy najbardziej to się przeprosali i zagadowali, może nawet nie przeprosali, ale tak, żeby się pogodzić, to też tak, wiecie, zagadowali już tam przed Wielkanocą. A Gazino, co sta robicie? Śnieg już zeszedł, będziemy siedzieć, kozo tam zagada, a my też już ta się ryktujemy do orania. No i tak, wiecie, już zagadowały, a niektóra taka była właśnie, a wybaczcie, co my się ta łobie
1: powadziły.
0: To ta wybaczcie, a ty mi też wybacz, bo trzeba do spowiedzi iść, no, do komunii świętej.
1: To jest, co to pamiętam za dziecka, że trzeba było przeprosać wszystkich fałpie. Myślałam, że to ino u nas, dlatego się pytam.
2: A Wigilia, kto był mile widziany jako pierwszy?
0: No we Wigilium był mile widziany chłop, kawaler, ale dziewka też. Musieli to być ludzie zdrowi, piękni, oj, to wtedy tak się cieszyli, że składa godaj, o, przyszedł, przyniósł nam zdrowi, no to zawsze go tacy psik uracili. We Wigilium zawdy dobrze było, daj komu co, zanieść, ale nie braj od nikogo nic. Jakby chodził jaki dziadek albo babka, jaki dziady chodziły prosebne, o, to nie można było ich tak ustawić bez niczego. To zawdy im coś i trzeba było, daj, jako we Wigilium się bukty piekło i syczko, no to te zdawali, to ta zdali kąsek bukty, czy ta coś k temu.
1: I tak samo było z tymi kolędnikami do chałupy, nie?
0: Do chałupy się pytało kolędników.
1: Bo dziewczęta ponoć za oknami.
0: Dziewczęta za oknami, bo dziewczęta nie chodzowały po kolędzie. Tak było dawniej. Że dziewczęta nie chodzowały po kolędzie ani z muzyką. Po kolędzie jak to szli ze słopką czy z tym, dziewczęta nigdy nie szły. Ale dziewczęta chodziły poza okna i to była właśnie taka kolęda poza okna. Co dziewczęta.
1: I teraz im wynosili kolędę jaką?
0: Wynosili kolędę. No to tam porę grosy zawsze, no nie tyle, co tym kolędnikom, co do chałupy przychodzili. Ale ty poza okna zawsze im tam coś gnoje, albo jaki pocystunek, albo placka, albo coś. Albo...
1: A winszowały też dziewczęta?
0: Nie, nie. Pracy jedno śpiewały.
1: No właśnie, to chyba ty mu tych chłopców tak racy i mieli.
0: Tak, bo to jest było...
1: Bo im się to potem było bogacie, nie? Że się im to będzie cały rok udawać wszystko. A jak grzmiało z innej becki? Jak grzmiało, to patrzyli z której strony?
0: No to tak. Patrzyli z której strony grzmi, bo u nas w Justynie to tak, do Skrzytnia jest daleko, a tu do, na granicy Sopotni do Zorebników, wiecie, ten horyzont jest wysoki i bliziutko tu Justyny, to tak godali. Jak leje z góry, to nie na pasie skóry, a jak leje z dołu, to na pasie z wołu.
1: No właśnie, to też nam godali, jak my, jak no, my kopali, czy grabili,
0: co właśnie... To syczce Justynia nie wiedzieli.
1: Na Justynej to właśnie było takie wąskie.
0: Nasze przysłowie.
1: No my się patrzyli, co zgłądzamy z krową z pasią ku dojść, jak nie, no to heja, prędko sobie nam nie dolało. A z tym czarnym kotem, pani Marysiu, jak to było, wierzeń jak downyk?
0: Wierzyli, że czarny kot to Carownica, to jest, wiesz, to czarny kot, Brydziu, to nie tak to czarny. Musiał być caluczki czarny. Bo jakbyś miał krawatkę białą pod szyją, to on to już tak się nie liczyło. To jest ta patrza, a on tam miał krawatkę białą, albo koniec ogona białe, to czy koniec skarpetki jakby na nogach białe, to on się musiał być cały czarny, to go dali za to. Carownica, to gnali nawet łotchałpy, a ja by już ci przeszedł, to szkoda go daj. Ale wierzyli też, że jak ześkany set, a przechodziła baba, albo chłopiec z wiaderkami, albo z płótniami, bez drogę, z próżnymi. O, to już nie było po co iść, bo nic nie załatwi ani w urzędzie, ani nika. Baczę, ja się było wrócić ku chałupie i od nowa dopiero iść z powrotem. Albo jak się spytał, ka idziesz, no to już było,
1: teraz to już nika.
0: Wykonali do życi z łosem.
1: Musieli się wrócić do chałupy
0: i wrócili drugi raz iść.
1: To tak jak to se sadzę, się ktoś ich trzy razy w jeden dzień wracał, bo się go cały czas ktoś ich pytał, kajdzie, teraz to już nie
0: ma. Ja bym miał.
1: No pani Marysiu, a jesteś umartymi jak było, bo teraz to już są całkiem inne tyłobrządki, przy tym takie proste,
0: takie,
1: a kiedyś to te wierzenia były, to pożegnanie, to wszystko.

0: Kiedy umarł, no to szło się do Pszynkowa, zamawiało się z Obrzeckiego, on śpiewał syćkie te pieśni, zegnął wszystko, chałupę, progi, wszystko, stół, kaje, no co wszystko, wszystko ośpiewał, a strasznie dużo miał tych pieśni. No i tak, zasiok, jak to się bał umartego, trzeba go było chycić za gruby palec u nogi, to wtedy już się nigdy umartego nie będzie zboć. No i potem, wiecie, jak wynosili z chałupy umartego, no to 3 razy w każdy próg uderzali i go dali z bokiem. No teraz to już nie jest praktykowane, bo umarty głosą
1: do
0: kaplicy, bo nie powinno się w chałupie trzymać, bo go dają, że to jest niehigienicznie. No ale dawniej tak nie było. Jak kto umarł w drugiej wsi z rodziny, to rodzina posyłała takich posłańców, albo te sami z rodziny szli i przychodzili ku wieczoru, jak już słońce zachodziło, mieli patyk i dropali po sobie i wołali. Pytali was dosłownie na przymiar na pogrzeb, jako wolowasa. No i wtedy już wiedzieli, że trzeba iść na pogrzeb, no i go dali kiedy, czy będzie po południu, czy do południa. No to już ta, nie ludzie nawet nie go dali kiedy, bo to się szło od razu na drugi dzień rano. I już tam się było, czekało się.
1: No ale to po co to robili? Tak by rodzina nie wiedziała, że umarł?
0: No nie wiedziała rodzina, bo jak dali tam mieszkali, nie mieli kontaktu, no to posyłali posłańców, bo jak mieli się dogadać, telefonów nie było.
1: I to w który dzień to szli tam? Zaraz jak umarł
0: trzeba było iść. Za 3 dni był pogrzeb. Jak wieźli na półkoskach tego umartego już na cmentarz, to całą drogą śpiewok prowadził śpiewy. I śpiewali litanie do Pana Jezuska. Jezusie, Synu Dawidów, zmiłuj się nad Nim. I resztę inne pieśni, bo zależy jak daleko od kościoła mieszkał ten umarty. No i go dali, że trzeba pomalućku jechać z umartym, co by załobnicy szli też pomalućku i modlili się nabożnie, bo go dali, że temu pomalućku trzeba jechać i iść, bo Dusycka pokutujący idzie na kolanach za truglą.
1: I środkiem drugi
0: jechali. Godali też, że jak w nocy idzie skany sama, to co by cię nie postrasyło, jakie umarty, że jakie demony cię nie napadły, to trzeba iść środkiem drugi, bo z Panem Jezuskiem ksiądz zawsze jeździ środkiem drugi. Jak do chorego jedzie.
1: A tak, co by zmienić z tego smutnego tematu, to przywodzą mi się, tu na Justynie też stawiali mojki?
0: No, stawiali mojki. Mój tata postawił mamie piękną mojkę. Zaś dziewczynta, Zasiok za to, że postawił mojkę, to już wiedziała, że to jest taki pewniok, że się będzie z nią zenił. No to zaś na imieniny.

0: A wiecie, 1 złoty to była tela pieniędzy. Kłosiec na polanie tą szkutę kłosił calutki dzień, to dostawał 1 złoty za to. Drogi ten wieniec, strasznie pięknie ten wieniec był zrobiony, wielki, w środku był pusty i w środku trzeba było jakąś laseckę, ćwierteczkę powiesić temu kawalerowi. A go dali tak, że jedna tutaj nasza wspólnica miała dziewkę, no i chłopcyska strasznie ją nie lubili, te macierz, a te dziewki też nie bardzo szanowali, no to wzięli, nachytali żob i powiązali za nogi i te żaby tak wraz cały ta wstała, co to się dzieje, a ta żaby na tej mojce tak kumkały, że nie
1: było. A tę mojkę przywiązali u bramki?
0: U bramki, no ta płotów nawet w tym czasie nie widziała, no ale tą mojkę po tym starą zesła i tą mojkę wylecieli na pole, brat jej i una i ta macierz jej wzięli i mojkę przewrócili, no i żaby pouwolniali, co by posły do potoka, bo tam do potoka miały blisko. No i tak strasznie była zło, że to takie zgardę zrobili, a na drugi rok za dzień postawili dziada. No i tak było. Wzięli, usyli takiego dziada w starych gacisków, napchali słomy, czopkę, baranicę jaką starą na głowę, kabot jaki potargany, pięknie pozasywali, na twardo nabili dziurawe gumioki na nogi. No i jak przydrutowali, wiecie, ka do komina, no a tu ojce byli starzy, na przykład mieli dziewkę, nie miał tam kto wyjść na ten, to nie roz... Cały tydzień dziad siedział na kominie. Stużali go zerdzią cyminu, ale nie dało.
1: Jak oni tam wyszli za to tak
0: no,
1: przymocowali?
0: No, oni za sobą drabinę przynieśli.
1: No a piękna mojka jak była, to ona świadczyła o tym, że się dziewce wydo w tym
0: tak,
1: roku?
0: Tak, że się dziewce wydo. Niekoniecznie w tym roku, ale ze pewnego kawalera i się za niego wydo. I nigdy tak prawie nie było, żeby ten kawaler już zostawił tą dziewkę, to już było tak na, jak to gadają, na 100%.
1: Bardzo pani dziękuję za to, co się utwierdziła w tym, że mi dobrze go dali, że ją dobrze usłyszała i no i myślę, że no, ciekawie będzie posłuchać.
0: No bo jak się godo ze starymi ludziami, a trzeja do nich trafić, to nie trzeba godać w języku literackim, a trzeja godaj po gorolsku, babko, albo żebyście powiedzieli, albo dziadku, może byście mi tacą opowiedzieli z dawnych czasów, jako to było, no to wtedy u nich się otwierałam, opowiadałam różne piękne rzeczy i przedziwne.
1: Wracają właśnie tak, pamięcią do
0: tak.
1: Tych...
0: I cieszą się, że mogą powiedzieć.
1: Pięknie dziękuję jeszcze raz.
0: Ja też, dzięki.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka,

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: I po reklamie.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: I po reklamie.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Radio SK.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie i ja hajs pociąga za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.